Dobra noc z Radiem Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: If I should stay

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W roku 1241 Europę zalała prawdziwa orda piekielnych wojowników. Piekielnych, bo dzikich, okrutnych i skutecznych niczym demony z Tartaru. Dlatego zresztą przylgnęła do nich nazwa Tatarzy. Z powodu tej złej sławy, gdy stanęli w końcu pod murami Wrocławia, miasto było już częściowo wyludnione. Ludzie ze swoim dobytkiem ukryli się w pobliskich lasach. W sumie dzisiejszy patron także mógłby do nich dołączyć. Nie był przecież rycerzem, tylko kapłanem i dominikaninem. Owszem, ma już ponad 60 lat. Był świadkiem kanonizacji założyciela swego zakonu Dominika Guzmana. Przez ponad ćwierć wieku ofiarnie pracował na rzecz zakonu w Krakowie, w Pradze, gdzie szczepił zresztą dominikańską rodzinę na czeskiej ziemi, a teraz jest tutaj, czyli we Wrocławiu, do którego zbliżają się dzicy najeźdźcy. Mimo rzeź wrogów, ten człowiek nie ruszył jednak chyłkiem do lasu, tylko odważnie wszedł na miejskie mury. Zamiast miecza czy łuku trzymał jednak w swym ręku monstrancję. Za nim podążyli obrońcy i resztki mieszczan uformowane w procesji. Tatarzy wypuścili w ich kierunku las strzał, ale żadna nie trafiła. Pojawił się za to na przedzie procesji słup albo kula ognia. Wizja była tak sugestywna, że Tatarzy wycofali się spod Wrocławia. A ojciec Czesław, bohater tej historii i dzisiejszy patron, będzie już odtąd przedstawiany z taką właśnie ognistą kulą nad głową. Doskonale zresztą pasującą do jego aureoli błogosławionego.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę

0: dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
0: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czekamy na znaki. Łudzimy się, że one same z siebie zmienią nasze życie, że dzięki nim będziemy potrafili stać się lepsi, bardziej wierzący, bardziej miłosierni. Tymczasem to my sami jesteśmy znakiem, a przynajmniej powinniśmy nim być dla innych. Każdy chrześcijanin w jakiś sposób pokazuje innym Jezusa. Czasem bardzo wyraźnie, czasem mniej. Jeden jest znakiem czytelnym, inny nieco zamazanym. Jakim znakiem ja jestem? Na ile czytelnym?

0: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca, właśnie minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kontrolerzy wojewódzkiego sanepidu zakończyli pierwszą turę wakacyjnych kontroli. Poznańskie lotnisko podsumowało czerwiec. 20 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Księżyca. Kontrolerzy wojewódzkiego sanepidu zakończyli pierwszą turę kontroli wakacyjnych miejsc wypoczynku w Wielkopolsce. Podczas sprawdzania prawie 300 tego typu lokalizacji nie natknięto się na większe uchybienia. Jednym z wyjątków był obóz w powiecie chodzieskim. Mimo obowiązku rejestracji do bazy elektronicznej organizatorzy go nie zgłosili. O nieprawidłowościach dowiedzieliśmy się od strażaków, mówi rzeczniczka wielkopolskiego sanepidu Wiesława Kostuj.
3: Tutaj zauważyli, że jest to jakaś grupka dzieci, jest w koszulkach, które wskazywałyby na wypoczynek, no i sprawdzili, ale niestety to, co było nazwa, czy ten obóz cały, nie był podany w tej bazie, kuratorium, więc zawiadomiła też, oczywiście straż zawiadomiła powiatową stację i kuratorium. Nie było tutaj jakichś większych uchybień, bo panie oczywiście, że sprawdziły tutaj stan sanitarny dzieci, nieporządek w pokojach, tak, ale to zostało usunięte jakby od ręki, a jakichś większych nieprawidłowości nie było.
2: Organizatorzy będą jednak musieli ponieść konsekwencje.
3: Będzie wdrożone postępowanie administracyjne wobec tych organizatorów, którzy nie zgłosili tego obozu do bazy. Także, że to nie tak, że to po prostu odbędzie się bez echa.
2: Inspektorzy podczas kontroli sprawdzają warunki, w jakich wypoczywają dzieci. Wchodzą do pokojów, łazienek, kuchni i stołówek. Sprawdzają też, czy uczestnicy mają zapewnioną opiekę medyczną oraz miejsce do uprawiania sportu i rekreacji. Blisko 500 000 pasażerów w czerwcu i ponad 1 800 000 w pierwszym półroczu 2026 roku. To wyniki ruchu na lotnisku w Poznaniu. W ciągu 30 czerwcowych dni port lotniczy Poznań-Ławica obsłużył ponad 480 000 pasażerów, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku, kiedy z lotniska skorzystało ponad 450 000 podróżnych. Wynik osiągnięty w czerwcu zamyka jednocześnie pierwsze półrocze 2026 roku, mówi rzecznik prasowy portu Marcin Wesołek.
4: To jest sytuacja, która nas cieszy, bo oznacza powrót na ścieżkę wzrostu po dwóch nieco słabszych miesiącach, kiedy ten wynik w kwietniu i w maju był gorszy niż w kwietniu i w maju poprzedniego roku. Mamy lipiec, szczyt sezonu wakacyjnego. Każdego dnia widzimy na poznańskim lotnisku sporo turystów wylatujących z Poznania gdzieś, gdzie lato jest nieco mniej kapryśne. Tu nieustannie królują Turcja, Egipt i kraje basenu Morza Śródziemnego.
2: Przewoźnicy operujący z Poznania szykują także nowości na sezon zimowy. W ostatnich dniach linia Ryanair ogłosiła, że od końca października jej samoloty połączą stolicę Wielkopolski z Barceloną i Porto, a trasy do Tirany i irlandzkiego Shannon będą obsługiwane nie tylko w sezonie letnim, ale także zimą. Utrudnienia komunikacyjne w Poznaniu, rozpoczęcie prac konserwacyjnych w tunelu na Franowo, montaż sieci trakcyjnej w rejonie węzła Wierzbięcice oraz budowa przyłączy do nieruchomości na ulicy Kraszewskiego. Z tych powodów od 18 lipca kilka linii tramwajowych i autobusowych kursujących w rejonach prowadzonych prac zmieniło trasy, a linia numer 97 została zawieszona. Zmiany na węźle Wierzbięcice i ulicy Kraszewskiego będą obowiązywały do 31 lipca, natomiast prace w tunelu na Franowo są zaplanowane do końca sierpnia. 20 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Księżyca, upamiętniający pierwsze lądowanie człowieka. 57 lat temu, 20 lipca 1969 roku, na srebrny glob dotarli trzej amerykańscy kosmonauci: Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. Do tej pory w kosmosie przebywało ponad 740 osób, w tym dwaj Polacy. Generał Mirosław Hermaszewski, który 27 czerwca 1978 roku wziął udział w misji Sojuz 30 Salut 6 oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ubiegłym roku. Po powrocie z kosmosu Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział, że szczególne wrażenie wywarł na nim widok Ziemi z perspektywy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
5: Ten moment pierwszy, kiedy przelecieliśmy przez stację kosmiczną z załogą. Załoga powiedziała nam, żeby zamknąć oczy i wprowadzili nas do kupoli, do tego naszego okna panoramicznego na Ziemię. Z powrotem, jeden po jednym, z zamkniętymi oczami i wtedy powiedzieli nam, teraz otwórzcie oczy. I to był taki moment niesamowity dla mnie. Spojrzeć na Ziemię, spojrzeć na dom, z orbity. Ziemia jest duża, jasna, piękna z góry, niesamowicie niebieska.
2: Po ponad 50 latach astronauci powrócili w okolice Księżyca w kwietniu tego roku. Podczas 10-dniowej misji Artemis II statek Orion z czworgiem kosmonautów na pokładzie przeleciał nad niewidoczną z Ziemi stroną Księżyca.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W Poznaniu mamy słoneczny poranek, w ciągu dnia chmur przybędzie, temperatura nie przekroczy 20 stopni, spodziewajmy się również przelotnych opadów deszczu. Teraz na termometrze 13 stopni Celsjusza, na barometrze 1015 hektopaskali. Nasze samopoczucie psychofizyczne dziś na poziomie umiarkowanym, no ale wiadomo, mamy poniedziałek.

Mamy poniedziałek, kibice piłki nożnej przekonali się, że Espania forever. Wczoraj, a właściwie już dzisiaj, Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata na tegorocznym mundialu. Gratulacje oczywiście serdeczne również od Radia Emaus, chociaż mecz był bardzo zacięty. Hiszpania pokazała się z najlepszej strony, Argentyna niestety, no... bardzo fatalnie wypadła w tym wczorajszym meczu. Hiszpania mistrzem świata, Radio Emaus gra nadal, tutaj nic się nie zmieniło. Jest poniedziałek, 20 lipca, przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry, zapraszam na nasz poranny program. Będę z wami do godziny 12.

0: Sabrina Carpenter śpiewała o tym, że poranne espresso jak najbardziej wskazane. W naszym programie dzisiaj do godziny 12 przynajmniej wiele atrakcji, między innymi okazja do wygrania biletów do kina.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: Ale to wszystko w swoim czasie. Za paręnaście minut powiem wam, czego jeszcze oprócz możliwości wygrania biletów do kina możemy się spodziewać w Radiu Emaus między godziną 7 a 12. Teraz natomiast zapraszam na kalendarium.
1: Kartka z kalendarza.
0: A dzisiaj trochę tych kartek jest w kalendarzu. 20 lipca. Zaczynamy od końcówki wieku XV, bo w 1492 roku Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim. W roku 1869, 157 lat temu, do Sądu Rejonowego w Krakowie wpłynął anonim informujący o fakcie przetrzymywania od ponad 20 lat w nieludzkich warunkach jednej z zakonnic w tamtejszym klasztorze karmelitanek bosych. Była to sprawa Barbary Ubryk. Jeśli ktoś chciałby coś więcej na ten temat sobie poczytać, odsyłam do Wikipedii. W roku 1942 pułkownik von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu bombowego na Adolfa Hitlera w jego kwaterze głównej w Gerłoży koło Kętrzyna. Dzisiaj 78. urodziny świętuje aktorka Anna Chodakowska. Do tej postaci wrócimy dzisiaj w konkursie filmowym o 9.15. W roku 1961 z trzydniową wizytą przybył do Polski pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin. 41 lat temu uruchomiono komunikację trolejbusową w Słupsku. Plany uruchomienia takiej komunikacji były już w latach 20. ubiegłego wieku. System komunikacyjny trolejbusowy, system komunikacyjny w Słupsku został zlikwidowany w roku 1999. W roku 1520 przechodzimy do zagranicy. W Genui położono kamień węgielny pod budowę bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W 1797 we włoskim Reggio Emilia miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego. W roku 1842, 184 lata temu, dokonano pierwszego wejścia na najwyższy szczyt Pirenejów, Pico de Aneto. To 3404 metry nad poziomem morza. 123 lata temu w USA sprzedano pierwszy samochód marki Ford. W roku 1932 w Niemczech doszło do tak zwanego zamachu pruskiego, kiedy to kanclerz Rzeszy Franz von Papen rozwiązał pruski socjaldemokratyczny rząd krajowy Otto Brauna, wprowadził w jego miejsce zarząd komisaryczny rządu Rzeszy i sam mianował się komisarzem Rzeszy na Prusy. Renata Maurer-Różańska zdobyła złoty medal w konkurencji karabinu pneumatycznego. Było to w roku 1996, czyli równo 30 lat temu, a działo się to na 26. letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. 13 lat temu w Sztokholmie otwarto stadion Tele 2 Arena. Na stadionie znajduje się 30 tysięcy miejsc siedzących na mecze piłkarskie oraz 45 tysięcy miejsc siedzących do wykorzystania na koncerty. Przed nami jeszcze jeden fakt, ale będzie to tym razem fakt muzyczny. Dzisiaj swoje 74. urodziny świętuje Grażyna Łobaszewska. Posłuchajmy piosenki, którą nagrała z Piotrem Szulcem w latach 80. Autostrada do nieba.

W latach 70. Fantasy, grupa Earth, Wind and Fire, nieco później Grażyna Łobaszewska, Piotr Schulz, Autostrada do Nieba. Grażyna Łobaszewska świętuje dzisiaj 74. urodziny. Pozdrawiamy serdecznie. Do wydarzeń muzycznych, do kalendarium muzycznego przejdziemy o godzinie 10.45. Wtedy zabiorę Was w muzyczną podróż w czasie. W tej chwili 19 minut po 7.00, tu Radio Emaus i grupa Queen.

W naszym poranno-przedpołudniowym programie o 7.45 zapraszam na przegląd prasy, czyli już całkiem niebawem, za niecałe 20 minut. O 8.30 naszym telefonicznym gościem będzie Justyna Kubarka, która opowie o atrakcjach w ramach akcji Lato na Jeżycach. O 9.15 konkurs filmowy. Dziś do wygrania w konkursie filmowym będzie, jak to zwykle zresztą bywa w konkursach filmowych, zaproszenie do Multikina. Co więcej, konkursy filmowe będą nam towarzyszyć przez cały tydzień o 9.15. 10.45 to muzyczna podróż w czasie. Dziś podróżujemy z Carlosem Santaną i grupą The Beatles i o 11.30 serwis kulturalny. Zwalniamy teraz nieco. Bleeding Love to Leona Lewis.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.

0: Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz, daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
1: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Zaglądałem już w historyczne kartki z kalendarza, zajrzałem także w jedną muzyczną kartkę z kalendarza, ale nie zajrzałem w tę aktualną kartkę. Zrobię to teraz, dziś 20.

dzień lipca, 201 dzień roku. W kalendarzu mamy poniedziałek, a imieniny świętują Czesław, Małgorzata i Hieronim. Pozdrawiam serdecznie. Za 24 minuty minie 8. Słuchacie porannego programu Radia Emaus.

0: Ta sama chwila, grupa Baim z płyty Płomień z nieba. Przekaz tej piosenki jest bardzo prosty. W życiu piękne są tylko chwile. Za 12,5 minuty minie 8. Zapraszam na przegląd prasy.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Poranna prasówka.
0: A zaczynamy go jak zwykle od Gazety Wyborczej. Po mundialu. 48 drużyn, 104 mecze, rekordy frekwencji na stadionach USA, Kanady i Meksyku. Za nami wspaniały mundial. Podsumowanie Wyborczej na stronie 22, czyli relacje i analizy. Wrobieni w fotowoltaikę, agenci chodzili po wsiach, namawiali na panele, bo jest dotacja. We wniosku do banku bezrobotnemu wpisali dochody miesięczne 6,5 tysiąca złotych, jego matce na rolniczej emeryturze 8,5 tysiąca. W Wyborczej reportaż Marcina Wójcika o tym oszustwie. Weto dla statusu osoby najbliższej. Prezydent zwlekał do ostatniej chwili, ale statusu nie podpisał. To wyraz pogardy. Powiedział o tym, co zrobił Karol Nawrocki, właściwie czego nie zrobił premier Donald Tusk. Więcej na stronie 7 w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego dobra wiadomość dla pacjenta. Opłata została anulowana. 1350 zł za parking zostanie zwrócone pacjentowi, który korzystał z pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Więcej na ten temat na stronie 4. Festiwal A Przyroda Cytadeli to już strona druga. Największy festiwal muzyczny w stolicy Wielkopolski, Bittersweet, odbędzie się po raz drugi w Poznaniu. W tym samym miejscu, czyli w Parku Cytadela, czy ta wielka impreza zagraża przyrodzie na Cytadeli? Bada Maciej Szymkowiak na stronie drugiej dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego. Można już kupić najnowszy numer Newsweeka. Tysiące wypadków, liczy się każda minuta, ale zgłoszeń nie ma kto przyjmować. Sytuacja jest krytyczna, dlaczego tak trudno wezwać pogotowie ratunkowe, wyjaśnia Newsweek w swoim najnowszym numerze, w którym możemy przeczytać również o tym, dlaczego rośnie w Polsce niechęć do Ukraińców. Wszystko, co robi Morawiecki, wygląda na budowanie własnej partii kosztem PiS, pisze Andrzej Sienkiewicz. W numerze także o wielkim gniciu internetu, czyli jak zostaliśmy uwięzieni w sieci. W najnowszym numerze Rzeczypospolitej prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wyjaśnia, wojny lekarzy z rządem nie będzie. To strona 24, na stronie 19 o siłowniach, które chcą bić się o małe miasta, czyli zdrowy styl życia i aktywność fizyczna. W Rzeczpospolitej również podsumowanie minionego już mundialu, alfabet Mistrzostw Świata na stronie 10. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Adwokaci z ochroną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, ale bez ustawowej gwarancji urlopu na stronie 8. Na stronie 7 natomiast prokuratura nie będzie niezależna. Nowy projekt regulaminu prokuratury nie daje gwarancji niezależności, utrzymuje rozbudowany model nadzoru oraz możliwość arbitralnego przenoszenia spraw. O tym na stronie 7 pisze Sonia Otwinowska. Zapraszamy do lektury.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus w spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Polregio ogłosiło przetarg na zakup kolejnych pociągów. Rozpoczyna się budowa S11 między Kępnem a Ostrowem. Rząd ma się zająć stawką godzinową pracy lekarzy. Polregio ogłosiło przetarg na zakup 23 używanych pociągów spalinowych. To największe od lat postępowanie spółki na ten typ pojazdów. Docelowo składy mają obsługiwać połączenia w 8 województwach, informuje rzecznik Polregio S.A. Karol Jakubowski.
3: Każda z jednostek miałaby zostać dostarczona w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy lub w przypadku zwiększenia zamówienia od decyzji o skorzystaniu z prawa opcji. Zgodnie z planem Polregio pojazdy mają zostać skierowane do obsługi połączeń w 8 województwach. Są to województwa lubelskie, lubuskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie.
2: Docelowo mają to być pojazdy dwu- lub trzyczłonowe z trakcją wielokrotną, która umożliwi łączenie ze sobą co najmniej dwóch jednostek. Każda z nich ma pomieścić minimum 200 pasażerów, w tym 120 na miejscach siedzących. Pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która jest częścią drogi S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski Kępno. Oznacza to, że inwestycja może przejść do etapu robót budowlanych. Jeszcze w lipcu zostanie przekazany wykonawcy plac budowy, zaznacza Marcin Kucharczak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Do istniejącej obwodnicy Kępna dobudujemy drugą jezdnię na odcinku 4 km od węzła Kępno Wschód do węzła Baranów. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, co poprawi płynność i bezpieczeństwo podróży. Powstaną także obiekty mostowe, jezdnie dodatkowe, system odwodnienia, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz rozwiązania służące ochronie środowiska.
2: Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2027 roku. Inwestycja powstaje w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych i jest finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Gmina Komorniki w najbliższą środę otwiera farmę fotowoltaiczną. Będzie ona produkować energię elektryczną na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne gminy oraz ograniczając emisję dwutlenku węgla. Projekt jest kolejnym etapem strategii transformacji energetycznej gminy. Nowa instalacja będzie miała moc 2 MW szczytowych, co zwiększy łączny potencjał instalacji fotowoltaicznych Komornik do 2,8 MW. To jedna z największych samorządowych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce. 240 zł brutto. Tyle ma wynosić maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza. Jutro rząd ma się zająć projektem ustawy w tej sprawie. Druga propozycja resortu zdrowia dotyczy jawności konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że czas najwyższy skończyć z kominami płacowymi.
5: To jest po prostu rujnujące, to jest nieakceptowalne i patologiczne, więc to trzeba absolutnie przeciąć, na twardo i konsekwentnie. I wierzę, że szybko będziemy to procedować. Jest zgoda koalicji rządowej, za chwilę jestem przekonany i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać, tak jak podpisał tę ustawę pierwszą dotyczącą tych kwestii.
2: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania Witold Tumanowicz mówi, że jest krzywdząca dla lekarzy, którzy są mistrzami w swoim fachu.
6: Godzi bardziej w ludzi po prostu, którzy są kompetentni, specjalistów, lekarzy. Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami. Moim zdaniem nawet ta maksymalna stawka nie należała się panu Kasprzykowi. To jest takie odwracanie uwagi, mydlenie oczu wyborcom i to są tylko takie zmiany kosmetyczne.
2: Projekty wprowadzają również obowiązek pracy przynajmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Zobowiązują też lekarzy do uzyskiwania zgody dyrekcji na pracę w innym miejscu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: W Poznaniu nadal słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie jednak wzrośnie. Możliwe są też opady deszczu. Temperatura maksymalna to dziś 20 stopni Celsjusza około. Teraz na termometrze jest 14, ciśnienie jest umiarkowane. Na barometrze z kolei 1015 hektopaskali.
1: Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dzień dobry. Przed nami słoneczny. Nie, nie będzie słoneczny tydzień właśnie. Przed nami tydzień z nieco lżejszą, z nieco niższą temperaturą niż to zazwyczaj latem bywa. Trochę oddechu, potem pewno znowu upały przyjdą i będzie bardzo gorąco. No, no ale nie uprzedzajmy faktów. Przecież prognoza pogody w Radiu Emaus jest prezentowana na bieżąco. Wystarczy po prostu uważnie jej słuchać. 6 minut po 8:00 to Natalii Imbruglia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
2: Faryzeusze chcą znaku. Jezus odpowiada: znak już jest, tylko go nie widzicie. Tu jest coś więcej niż Jonasz, więcej niż Salomon. Znak większy i przekraczający wszystkie poprzednie. Nie ma podobnego, ale większego. Niniwici nawrócili się po jednym kazaniu Jonasza. Królowa Saby przybyła, żeby posłuchać mądrego króla. A Jezus mówi: tu jest przed wami coś, czego tamci nigdy nie mieli, a wy wciąż szukacie kolejnego dowodu. Pomyśl, czego szukam jako znaku? Czy przypadkiem nie mam już wszystkiego, czego potrzebuję, żeby zrobić następny krok w mojej wierze?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus na dobry dzień.

Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek przyjdzie mi wypowiedzieć te słowa. Robbie Williams już za niecały miesiąc na koncercie na poznańskiej Cytadeli w ramach festiwalu Bittersweet. To będzie już druga edycja tej imprezy. Nieco wcześniej, bo o 8.30 naszym gościem będzie pani radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka. Opowie o atrakcjach w ramach akcji Lato na Jeżycach, które to lato na Jeżycach cały czas trwa. Rozmowa o 8.30. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Słuchajcie porannego programu Radia Emaus. Jest 8:30.
0: Poranny gość.
6: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani radna Justyna Kuberka, a wszystko z powodu niegrzecznych jeżyc. Niegrzeczne jeżyce, mikrofestiwal bezbrzeżnej wyobraźni. Tak właśnie nazywa się letnia propozycja na jeżycach. Tak właśnie można spędzić lato w tej właśnie dzielnicy Poznania.

0: muzycy bali się o swoje instrumenty i przenieśliśmy ją z ulicy Kościelnej na, do pana Gara, do domu tramwajarza.
1: No ale bo będzie... było dość mokro wczoraj, rzeczywiście.
0: Tak, tak, ale band był przecudowny i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Jeszcze jedna potańcówka przed nami. Chyba dwa razy przed nami będzie Silent Disco pod arkadami Biblioteki Wojewódzkiej. Będzie kalistynika dla młodzieży już w tą środę. Nie tylko dla młodzieży. To jest tak powiedziane, że dla młodzieży, ale dla od 13 roku życia. Także też zapraszam każdego, który chce trochę poćwiczyć. Będą spacery szlakiem Musierowicz. Będą kino plenerowe. Będą jeszcze dalsze przedstawienia. Także atrakcji to niemiara.
1: Atrakcje będą trwały aż do 29 sierpnia. Zaczęły się w ubiegłym tygodniu, więc wszystko jeszcze przed nami. Ale ja chciałam zapytać o takie niektóre propozycje, ponieważ tutaj bardzo wyraźnie jest wśród oferty pojawiają się rzeki. I na przykład jest spacer po mieście i opowieść o rzekach, które poprowadzi sam osobiście Jakub Głaz.
0: Tak. To będzie tak troszeczkę śladami tych zapomnianych rzek, które gdzieś tam były, tymi rowami, gdzie są one zakopane tym szlakiem. Ma to troszeczkę nawiązywać do tych teraz trendów związanych też z budanką, no i z wodą, której no niestety nam zaczyna trochę brakować. Mówi się o wysychaniu jezior, wysychaniu tutaj rzek. A sami doprowadziliśmy do tego, także troszeczkę w tą stronę.
1: No właśnie, trochę ostatnio zrobiło się głośno, bo dużo się mówi oczywiście o odkopaniu Bogdanki, ale ostatnio głośno też było o rzeczce Segance, o której mało kto wie. Upamiętnia ją w zasadzie tylko ulica właśnie na Jeżycach, która się nazywa nad Seganką. Czy o Segance też będzie w czasie tego spaceru, będzie próba odkrycia jej biegu i ustalenia skąd dokąd płynie?
0: Czy będzie odkrycia i biegu tego dokładnie nie wiem, ale na pewno będzie poruszona Seganka, tak, bo tutaj no też wyszło, głośno było o niej z racji budowy, która jest, i migracji płazów, które gdzieś tam jeszcze w tych okolicach Seganki się znajdują tam i sobie żyją, więc na pewno pójdziemy tymi śladami Seganki.
1: Spacery to wiadomo, będzie oprowadzanie po Jeżycach w różnych aspektach, ale w jakich miejscach właściwie te wszystkie działania będą się działy? Gdyby ktoś chciał skorzystać, to gdzie powinien się udać, zwrócić, w której lokalizacji najlepiej będzie szukać informacji o wydarzeniach lata najlepiej na Jeżycach?
0: Najlepiej w gablotach jeżyckich jest umieszczany program na cały miesiąc. I także na Facebooku i Instagramie są wyświetlane na bieżąco rolki z tym, co ma się dziać w najbliższym czasie, bo program jest rozrzucony po całych Jeżycach. Też zależało mi jako, że tak powiem, pomysłodawczyni tego projektu, żeby zaangażować wszystkich tutaj, wszystkie części Jeżyc. I tak jak mówię, od Kościelnej miał być wczoraj pokaz, także Plac Astryka będzie też na terenie Szkoły 71, pokaz kina plenerowego. Stare Zoo też ma swoje tutaj zaangażowanie, też tam będą jakieś prelekcje co do zero, już chyba są. Także Biblioteka Wojewódzka. Także no to troszeczkę się po tych Jeżycach nam rozciąga.
1: Ja teraz zadam bardzo trudne pytanie. Gdyby pani radna miała coś szczególnie polecić poznaniakom, bo jeśli ktoś nie dysponuje taką ilością czasu, żeby być na każdym wydarzeniu na Jeżycach i może sobie wybrać tylko jedno, góra, dwa w tygodniu, to co by pani poleciła w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie to na pewno Silent Disco i tutaj jest niegrzeczny Jeżyc tego tutaj drugiej, że tak powiem, działalności, którą mamy, będzie ten właśnie spacer po Jeżycach z Kubą Głaz.
1: On się odbędzie 25
0: lipca.
1: Aha, 25 lipca, więc to już niedługo, warto sobie szykować ten weekend, żeby właśnie tam się wybrać. Ale ja tu jeszcze znalazłam taką ofertę, twórcze dialogi terenowe, czyli jak opowiedzieć miasto tańcem. Co to

0: takiego?
1: Szczerze? Nie wiem. Sama jestem tego ciekawa.
0: Więc z tego wynika, że jest wiele nieoczywistych atrakcji i wiele tajemniczych atrakcji, na które zdecydowanie warto się wybrać i zobaczyć. A mosty niewidzialnych rzek, to znowu w temacie rzeki. Co to takiego?
1: To właśnie ma nawiązywać do tego, co ja wiem, zakopanych rzek niewidzialnych, czyli zakopanych. Jak jest ulica przypod nimi, to taki most, to jest takie twórcze przekaz, że to jest gdzieś tam, przechodzimy pod tą rzeką, gdzieś tam pod nami płynie rzeka, o której w ogóle nic nie wiemy, nie?
0: To jest przy okazji można odkryć też w terenie, gdzie te rzeki płyną, to znaczy po ziemi, bo one są pod ziemią najczęściej, ale jest sporo śladów w terenie, które uważny obserwator może zauważyć. Jest też gra miejska, właśnie się doczytałam.
1: Tak, też będzie po Jeżycach. Tu też dokładnie szczegółów nie znam, gdyż no, program był ustalony tak naprawdę zamknięty dopiero w zeszłym tygodniu. Ale cały czas gdzieś tam ewoluował.
0: Cały czas coś dochodzi. Ale nawet gdybyśmy znały program, też byśmy nie powiedziały, bo gra miejska to przecież polega na tym, że trzeba odgadywać różne aspekty. No to nie wolno za dużo zdradzać na samym początku.
1: Dokładnie.
0: Więc zapraszamy na Jeżyce, na lato jeżyckie, na niegrzeczne Jeżyce z pod tytułem Mikrofestiwal Bezbrzeżnej Wyobraźni. Wszystko to dzieje się na Jeżycach. Programu można szukać w witrynach jeżyckich lokali oraz w Bibliotece Wojewódzkiej oraz w Domu Tramwajarza na pewno oczywiście też.
1: I w gazetach Rady Osiedla.
0: Tak, o właśnie, i na tablicach Rady Osiedla. A o tym, co warto zobaczyć i na co się wybrać w ramach lata na Jeżycach, opowiadała radna Justyna Kuberka, która jest pomysłodawczynią tej całej akcji. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiała Lilia Łada.

0: Rozmowa dnia za nami. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyca. Tej rozmowy będziecie mogli już niebawem posłuchać, chociażby na naszej stronie internetowej. Something Happened on My Way to Heaven to Phil Collins. Już niestety na muzycznej emeryturze zawsze możemy wracać do niezliczonej wręcz ilości nagrań dokonanych przez Phila Collinsa, zarówno z grupą Genesis, z grupą Brand X, czy też do nagrań z jego działalności solowej. W naszym programie o 9.15 konkurs filmowy z Multikinem. W tle do wygrania będą zaproszenia, dzisiaj podwójne zaproszenia do wygrania do Multikina. O 10.45 Carlos Santana i The Beatles zabiorą nas w muzyczną podróż w czasie i o 11.30 zapraszam na serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: W poniedziałek 20 lipca minęła 9.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Warta w Poznaniu z rekordowo niskim poziomem wody. Leszczyńskie szkoły ponadpodstawowe zakończyły rekrutację. Spór w Prawie i Sprawiedliwości ma charakter ambicjonalny, uważa senator tego ugrupowania. Rekordowo niski poziom Warty w Poznaniu. Pomiary przy moście Świętego Rocha wskazały zaledwie 112 cm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
6: To najniższy odczyt od ponad 40 lat. Po raz ostatni tak mało wody w rzece płynęło w 1985 roku. Głównym powodem kryzysowej sytuacji jest słaba pokrywa śnieżna z minionej zimy, przez co zasoby wodne nie zdołały się odbudować. W Wielkopolsce od 75 dni występuje susza hydrologiczna, a przepływ rzeki utrzymuje się poniżej poziomu krytycznego. Średni stan warty w tym profilu wynosi zazwyczaj około 200 cm. Hydrolodzy z poznańskiego IMGW zwracają jednak uwagę, że sam odczyt 112 cm nie oznacza dziś takiego samego stopnia zagrożenia jak w ubiegłych dekadach ze względu na zmiany w ukształtowaniu koryta rzeki. Prognozy na najbliższe dni przynoszą lekką poprawę. Wskutek ulewnych deszczów, które przeszły nad regionem, woda spływająca m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego zasili koryto rzeki i podniesie jej poziom o kilka centymetrów. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
5: Znamy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Lesznie. O miejsce starało się ponad 1900 osób. To o prawie 400 osób więcej niż było miejsc. Ostatecznie zakwalifikowano 1586 osób. Największą popularnością cieszyły się licea ogólnokształcące, a wśród nich pierwsze liceum imienia rodu leszczyńskich.
7: W nich kierunkiem, który był najchętniej wybierany, był profil biologiczno-chemiczny. Tutaj była największa liczba osób, która w żadnym z liceów nie znalazła miejsca dla siebie. Stąd decyzja władz miasta, aby utworzyć jeden dodatkowy oddział właśnie o takim profilu.
5: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Wspomniany dodatkowy oddział będzie się mieścił w trzecim liceum imienia Juliusza Słowackiego. Będzie to klasa o profilu biologiczno-chemicznym. Jeśli chodzi o technika, to największe obłożenie zanotowało technikum numer 2, działające w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Gabriela Narutowicza, czyli popularnym koniorze. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zaprasza seniorów i seniorki na spacer dendrologiczny po parku Jana Pawła II. Będzie on okazją, by przyjrzeć się rosnącym tam drzewom i krzewom, poznać związane z nimi ciekawostki oraz spędzić czas na świeżym powietrzu. Podczas spotkania specjaliści z ZZM odpowiedzą m.in. o charakterystycznych cechach poszczególnych gatunków, ich pochodzeniu oraz roli, jaką pełnią w miejskiej przyrodzie. Spacer odbędzie się 21 lipca, początek o godzinie 9 przy przystanku autobusowym Żelazka. Spór w Prawie i Sprawiedliwości ma charakter ambicjonalny, a nie programowy, uważa senator tego ugrupowania Wojciech Skurkiewicz. W jego ocenie środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego nie powinno rozbijać jedności partii przed przyszłorocznymi wyborami. Na antenie Polskiego Radia 24 polityk mówił, że rozpad Prawa i Sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony.
8: wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.
5: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą się zgodzić osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiS i rozwijać Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie zaprosił zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie 31 lipca.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Odrobinę jesieni mamy dziś w naszej pogodzie, ale tej złotej jesieni temperatura maksymalna prognozowana to 20 stopni Celsjusza, teraz 16. Mogą się dziś przydać parasole lub inne zabezpieczenia przed deszczem. Ciśnienie jest na poziomie umiarkowanym, teraz 1015 hektopaskali, po południu nieco spadnie, a wieczorem wzrośnie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 4:55, zajdzie o 21:00. Jeden dzień potrwa w sumie 16 godzin i 6 minut. No skrasają nam się już te dni, nie da się tego ukryć. 11 minut po 9:00, niebawem ruszamy z konkursem filmowym. Przy mikrofonie Tomek Wandel, dziś poniedziałek, 20 lipca, imieniny Czesława, Małgorzaty, Hieronima, Pawła, Leona i Remigiusza. Pozdrawiamy serdecznie.

Poranny konkurs filmowy, czas zacząć. Te konkursy filmowe dzisiaj po raz pierwszy i tak do piątku bez przerwy o 9.15. Jutro na konkurs filmowy, jutro i pojutrze zaprosi Kuba Antkowiak, a ja zapraszam ponownie w czwartek i piątek. I zapraszam również do Multikina, w tym miesiącu widzowie mogą zobaczyć na wielkim ekranie między innymi spektakle National Theatre Live z udziałem takich gwiazd jak Nicola Coughlan, Leslie Manville i Aidan Turner. Pożegnalny koncert 90. urodziny Pavarottiego, widowisko Cirque du Soleil, opera La Traviata i koncert John Williams Tribute pod koniec miesiąca, czyli już niebawem. Będzie można też obejrzeć fantastyczny muzyczny dokument Wham! 10 Days in China. W konkursie do wygrania dzisiaj podwójne zaproszenie do Multikina, które można wykorzystać chociażby po to, by zobaczyć ten muzyczny dokument Wham! 10 Days in China lub też jakikolwiek wybrać się na jakikolwiek inny seans. Czas na decyzję macie do końca bieżącego roku. 71-48 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. W treści SMS-a proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę o odpowiedź na pytanie, które za chwilę zadam. Dzisiaj swoje 74. urodziny świętuje znana polska aktorka Anna Chodakowska. Moje pytanie dzisiaj brzmi, jak nazywa się postać stworzona przez nią w pierwszej polskiej telenoweli W labiryncie. Ta telenowela na ekranach telewizorów była emitowana w latach 1988-1991, no ale z pewnością wielu z was oglądało i skojarzy tę rolę, którą brawurowo bardzo zagrała Anna Chodakowska, dzisiejsza jubilatka. Jak nazywała się jej postać? 71-48. Zapraszam do zabawy.

Poranny konkurs filmowy trwa, już pojawiły się pierwsze poprawne odpowiedzi. Znaczy to, że znacie telenowelę W labiryncie i że kojarzycie postać, którą w tymże serialu zagrała Anna Chodakowska, dzisiejsza jubilatka. Jaką postać wykreowała ona w tym serialu? To dziś pytanie konkursowe 71-48. Zapraszam do zdobycia dzisiaj podwójne zaproszenie do Multikina.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, czy wszystko działa? Halo, halo? O, nie działa. A teraz? Halo, halo?
7: No jak to o, nie działa, działa, skoro działa? No wszyscy doskonale słyszą. Przypomniały ci się lata 70. czy coś, ale jeszcze ciebie wtedy na świecie.
6: Jak nie to było? Nie? Już byłem. A zaskoczyłem tutaj.
7: Bo właśnie wtedy się tak sprawdzało, tak, czy mikrofon działa. Dzisiaj to, Lilia, to już tak Lilia, nie a propos.
6: Lilia Łada po mojej lewej dzisiaj stronie. Czy ty myślałaś może...
7: Tak, czasami myślę. Aha.
6: Czy ty myślałaś może, żeby przejść wartę z jednej strony na drugą, z jednego brzegu na drugi brzeg?
7: No, do tego wystarczy most, chociaż z doniesień ostatnich reporterskich, o których też mówimy na naszej antenie, wynika, że niedługo żaden most nie będzie potrzebny, żeby przejść wartę sobie w dowolnym miejscu.
6: No właśnie, ale mimo wszystko tu chciałbym

0: który się cały czas remontuje. Nie wiadomo, kiedy się wyremontuje, ale będzie.
1: Miejmy taką nadzieję, tak?
0: Zresztą mamy most Przemysła, mamy most Królowej Jadwigi, mamy most Rocha, mamy most
1: Lecha
0: i Jordana.
1: Mamy, tak, ale to nad Cybiną akurat jest. Ale też się liczy, oczywiście, też to ale rzeka jest.
0: Most jest mostem.
1: No tak jest.
0: Czy nasz reporter się dzisiaj wybiera może na most Jordana?
1: Na most Jordana się nie wybiera, ale wybierają się reporterzy w kilka innych ciekawych miejsc i myślę, że będzie warto o tym posłuchać.
0: Posłuchajmy zatem.
1: Będzie o wojnie mieszkańców Rataj z deweloperami. No to taki bardzo nośny ostatnio temat, ale akurat w tym przypadku mieszkańcom Rataj udało się wywalczyć obniżkę planowanych bloków, które miały się znaleźć w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Kto ma taką sytuację, że przed jego budynkiem powstał nowy blok, doskonale wie, o czym mowa i jak bardzo musieli walczyć mieszkańcy Rataj, żeby nie doszło do budowy zaraz za ich oknami wieżowców. O tym wszystkim będzie w naszych serwisach. Będzie też o pieniądzach, które zarabiają lekarze w szpitalu w Szamotułach. Będzie również o tym, czy w Poznaniu odbędzie się powszechna wystawa krajowa po raz drugi, czy też nie. Pewne przygotowania trwają. Organizatorzy jak do tej pory narzekali na pewien opór miasta i właściwie taką bezczynność w tej kwestii, a setna rocznica PWK już niedługo. Czy coś się w tej kwestii zmieniło, czy nie, usłyszymy oczywiście w naszych serwisach. Będzie o nowych drogach, które powstają wokół Poznania w całym regionie. To jest 400 kilometrów dróg. Budowa ich właśnie trwa i to jest niezły wynik, 400 kilometrów. Będzie również o rozpoczętym naborze na poznański Targ Dobra. O utrudnieniach komunikacyjnych oczywiście także będzie, bo bez tego naprawdę żaden serwis informacyjny, zwłaszcza latem, nie może się obyć. Tym razem będzie o utrudnieniach na Jeżycach, na Sołaczu, na Franowie, bo nie dojeżdżają tam przecież tramwaje, będziemy o tym przypominać, a także o drobniejszych utrudnieniach typu ulica Ostrzeszowska na przykład, albo okolice Łazarza. Myślę, że tutaj też trzeba o tym przypominać, bo wydaje się, że taka przebudowa bocznej drogi od ulicy Dmowskiego na Łazarzu, na osiedlu Hetmańskim, to jest nic takiego, a może uniemożliwić albo właściwie utrudnić wyjazd samochodom mieszkańców, którzy właśnie tam na tym osiedlu mieszkają.
0: A ja się dziś wybieram na Łazarz, na ulicę Małeckiego. Jak tam wygląda?
1: Tam akurat jest wszystko w porządku, ale bądź ostrożny na wszelki wypadek, bądź ostrożny, bo to nigdy nic nie wiadomo.
0: Tak jak mówisz.
1: Będziemy oczywiście również przypominali o lecie na Jeżycach, o czym mówiliśmy w dzisiejszej rozmowie porannej i przypominali o atrakcjach, jakie tam się odbywają i na jakie warto się wybrać. No i będzie też typowo letni temat. Wiadomo, jest odpowiednia pogoda, archeolodzy ruszyli do pracy, no zimą to raczej trudno kopać w ziemi, czasami się zdarzają mrozy, ale latem mogą kopać jak najbardziej i odkryli kolejne bardzo ciekawe artefakty w słynnym już chyba właściwie Gieczu.
0: Gieczu.
1: Gieczu, tak jest.
0: Miałem kolegę z Giecza kiedyś.
1: To mógłby ci na pewno, myślę, dużo opowiedzieć.
0: Pozdrawiam go, oczywiście, jeśli słucha. Dziękuję serdecznie. Najbliższy serwis informacyjny o godzinie 10, potem o 11 i tak do samego końca. Lilia Łada, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Ja przypominam o tym, że dzisiaj swoje urodziny świętuje Anna Chodakowska, 74, piękny wiek. Anna Chodakowska to znana polska aktorka, chociaż ostatnio nie pojawia się już w filmach tak często jak kiedyś, ale pojawiła się na przełomie lat 80. i 90. w telenoweli W labiryncie. Pytanie konkursowe jest związane właśnie dzisiaj z Anną Chodakowską i z tą telenowelą. Jaką rolę zagrała ona w tymże serialu? 71-48 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emos, potem kropka, potem imię i nazwisko i potem proszę podać imię i nazwisko tej postaci, którą kreowała Anna Chodakowska w telenoweli W labiryncie. A do zdobycia dzisiaj podwójne zaproszenie do Multikina.

0: poranny konkurs.
1: Multikino zaprasza. W tym miesiącu można na wielkim ekranie obejrzeć m.in. spektakle National Theatre Live z udziałem takich gwiazd jak Nicola Coughlan, Leslie Manville i Aidan Turner, pożegnany koncert 90. urodziny Pavarottiego, widowisko Cirque du Soleil, operę La Traviata z Arena di Verona i koncert John Williams Tribute. Również będzie można zobaczyć dokument Wham! 10 Days of China. To oczywiście o duecie Wham!, czyli o George'u Michaelu i Andrew Ridgeley. Szczegółowy program na stronie www.multikino.pl, a dzisiaj podwójne zaproszenie do Multikina otrzymuje pani Julita, którą serdecznie pozdrawiam. Spojrzę tylko jeszcze, czy wszystko się zgadza. Tak, pani Julita napisała bardzo obszerną odpowiedź na moje pytanie. Pani Anna Holakowska: w serialu W labiryncie wcieliła się w postać Renaty Glinickiej, była siostrą głównej bohaterki Ewy. Wszystko się zgadza, gratuluję pani Julito. To zaproszenie do Multikina podwójne do wykorzystania jest do końca tego roku. Za chwilę wyślę do pani wiadomość tekstową z instruktażem, jak tę nagrodę należy od nas odebrać. Następny konkurs filmowy jutro o 9.15, a dzisiaj jeszcze konkurs popołudniowy o 15.15. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Poniedziałek, 20 lipca, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: W Poznaniu znów brakuje krwi. Śródka zaprasza na jarmark rycerski świętego Franciszka. Czy prezydent ogłosi referendum klimatyczne? W stolicy Wielkopolski pilnie jest potrzebna krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje o pomoc. Wakacje to okres, w którym zapasy w szpitalach dramatycznie topnieją, choć zapotrzebowanie na krew pozostaje wysokie, mówi Michał Sokołowski z centrum.
8: Zachęcamy szczególnie grupy ujemne, a to cały rok, czyli osoby z grupami 0-, A-, B-, ale też A+. Tak bardzo popularna grupa, bo przecież A+, to jest 33% w społeczeństwie, ale też ilościowo najwięcej jest wydawana do szpitali, więc właśnie tych dawców szczególnie zapraszamy.
7: Krew jest potrzebna w bardzo różnych sytuacjach.
8: To mogą być wypadki związane właśnie z wakacyjnymi przemieszczeniami się, ale jakieś zwykłe też sytuacje, które właśnie się nagle dzieją. Mamy cały czas równolegle zabiegi planowe, na przykład operacje ortopedyczne, operacje neurochirurgiczne, operacje na kręgosłupie. To są też właśnie te sytuacje, które pacjenci czekają na swoje operacje i te procedury wymagają przetaczania krwi. Mamy też dużą grupę pacjentów onkologicznych.
7: Krew można oddać w siedzibie centrum przy ulicy Marcelińskiej w Poznaniu. Jest ono czynne w poniedziałki i czwartki od 7 do 17, a we wtorki, środy i piątki do 15. Przed zabiegiem należy zjeść lekkostrawny posiłek, nawodnić się oraz zabrać dowód osobisty. Dziś rozpoczyna się przebudowa fragmentu drogi na osiedlu Hetmańskim w Poznaniu. Po północnej stronie powstanie zatoka postojowa do parkowania równoległego oraz chodnik z oświetleniem ulicznym. Po południowej stronie ulicy powstaną miejsca parkingowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Wybudowany zostanie również zjazd do nowej inwestycji mieszkaniowej. Dopełnieniem inwestycji będzie założenie trawników oraz posadzenie 8 drzew. Prace potrwają około 4 miesięcy. Zostanie utrzymany dojazd do posesji i garaży. Okolice rynku Śródeckiego ponownie zamienią się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko, pełne rycerzy, dawnych rzemiosł, muzyki, pokazów i atrakcji dla całych rodzin. 25 i 26 lipca odbędzie się tam jarmark rycerski świętego Franciszka. Program wydarzenia jest bogaty, zapewnia Marta Wicen z Fundacji Świętego Franciszka w Poznaniu.
9: Będą pokazy rycerskie, turnieje bojowe, rekonstrukcje walk. Są to 2 dni, sobota i niedziela, pełne takich atrakcji dla całych rodzin. Program jest bardzo bogaty. Sobota o 12 zaczyna się gra terenowa, w której udział może wziąć każdy i po ukończeniu takiej gry jest możliwy odbiór prezentu dla każdego uczestnika gry. Cały dzień są stragany kupieckie, na których można nabyć przeróżne rzeczy historyczne, niehistoryczne, rekonstrukcyjne, rzemiosła.
7: W trakcie jarmarku będzie można posłuchać także muzyki dawnej i folkowej. Na scenie wystąpią m.in. zespoły Jawaryna i Roderyk, a także Katarzyna Bor. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Pytanie w zapowiadanym przez prezydenta Nawrockiego referendum powinno być bardziej konkretne, uważa Witold Tumanowicz z Konfederacji. Prezydencka propozycja kolejnego referendum w sprawie polityki klimatycznej wkrótce trafi do Senatu. Pierwszy taki pomysł Karola Nawrockiego został odrzucony przez Izbę Wyższą Parlamentu w maju. Tumanowicz w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że konkretne pytanie miałoby większą szansę na akceptację senatorów.
10: Pytanie powinno paść takie, czy Polska powinna pozostać w systemie ETS konkretnie. Nie tylko co do samego faktu polityki klimatycznej, dlatego, bo ona może być interpretowana bardzo różnie. Natomiast jeśli będzie konkret w postaci tego, że Polacy wypowiedzą się co do tego, że nie chcą być w tym systemie, to wtedy rzeczywiście polski rząd, jeden czy drugi, niezależnie od tego, będzie miał bardzo jasną legitymację do tego, aby negocjować.
7: Prezydent może zarządzić referendum ogólnokrajowe tylko wtedy, gdy Senat poprze ten wniosek bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.
11: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

Średnia arytmetyczna najwyższych temperatur prognozowanych w tym tygodniu wynosi 21,14 stopnia Celsjusza. To wyjątkowo nisko jak na środek lata. Temperatura na letnie tory wróci na sam koniec tego tygodnia. Od niedzieli będziemy mieli do czynienia z prawie 30-stopniowymi notowaniami na termometrach. A dane meteo na ten moment to 15 stopni Celsjusza i 1015 hektopaskali. Temperatura jeszcze nieznacznie wzrośnie, ciśnienie natomiast będzie się wahać.

Jest poniedziałek, 20 lipca, imieniny Czesława, Czesławy, Małgorzaty i Hieronima. Pozdrawiam serdecznie przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel. Dzisiaj z wami do godziny 12.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czekamy na znaki. Łudzimy się, że one same z siebie zmienią nasze życie, że dzięki nim będziemy potrafili stać się lepsi, bardziej wierzący, bardziej miłosierni. Tymczasem to my sami jesteśmy znakiem, a przynajmniej powinniśmy nim być dla innych. Każdy chrześcijanin w jakiś sposób pokazuje innym Jezusa. Czasem bardzo wyraźnie, czasem mniej. Jeden jest znakiem czytelnym, inny nieco zamazanym. Jakim znakiem ja jestem? Na ile czytelnym?

Enjoy the silence, czyli delektuj się ciszą, to grupa Depeche Mode. Jak to było? Milczenie jest srebrem, nie, cisza jest złotem, mówienie złotem, a milczenie srebrem. Nie wiem, nie pamiętam, ale może ktoś mi przypomni. 601-077-033. Jak to było to przysłowie? Zapomniałem zupełnie. Za chwilę Michael Jackson, o 10.45 wyruszamy w muzyczną podróż w czasie, czyli na antenie Radia Emaus zaprezentuje kalendarium muzyczne.

0: Dziękuję serdecznie pani Annie z Lesznach, która przypomniała mi właśnie to przysłowie, nawet podała jego pełną wersję. Mów mało, czyń wiele, a pamiętaj o tym, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: sprawie tego, że milczenie jest złotem, odezwała się jeszcze pani Basia, która zna z kolei inną wersję takiego wiersza, w którym zawarte jest właśnie zdanie, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Pani Basia tutaj nam przysłała całą taką wersję. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem, ale nie w tej chwili, byśmy razem byli. Miało być jednak tak, ale nie w tej chwili, gdy słów trzeba, byśmy razem. Gdy słów trzeba dużo, byśmy razem byli. Tak to brzmi mniej więcej. A propos przysłów, to jeszcze jest jedno takie powiedzenie. Tutaj jest pies pogrzebany. Ja już nie będę was pytał o to, skąd się wzięło to powiedzenie. Tutaj jest pies pogrzebany. Opowie profesor Jerzy Braczyk o 11.10 w swoim felietonie językowym Słowo o Słowie. A pani Basiu oczywiście serdecznie dziękuję.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Ojej, komowa, dziś Carlos Santana świętuje swoje 79. urodziny. Oby nam tak pięknie wygrywał te swoje charakterystyczne dźwięki na gitarze jak najdłużej.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Dzisiaj naszą muzyczną podróż w kalendarium muzycznym zaczynamy od roku 1921, bo wtedy urodził się Franciszek Walicki, który był dziennikarzem muzycznym, autorem tekstów piosenek i kompozytorem. Był też twórcą wielu zespołów muzycznych. Był uważany za ojca polskiego big beatu i rocka. Był też inicjatorem przeglądów muzycznych, m.in. Muzikorama. W roku 1940, 86 lat temu, ukazało się pierwsze łączne wydanie listy Billboard. Magazyn już wcześniej publikował podobne zestawienia, tym razem jednak zsumowane zostały wyniki wszystkich głównych wytwórni płytowych. Numerem jeden tego wydania była piosenka I'll Never Smile Again w wykonaniu Franka Sinatry i orkiestry Tommy Dorsey'a. 74 lata kończy dziś Grażyna Łobaszewska, ta artystka już na naszej antenie dzisiaj występowała. 73 lata temu urodził się Dave Evans, pierwszy wokalista grupy AC/DC. Urodziny dzisiaj świętowałby także Chris Cornell, związany w trakcie swojej kariery z zespołami Soundgarden i Audioslave. Chris Cornell robił także karierę solową. 15 lat temu zdjęcia grupy The Beatles z pierwszego amerykańskiego koncertu w Waszyngtonie, zrobione przez 18-letniego wówczas Mike'a Mitchella, zostały sprzedane na aukcji za prawie $362,000. Unikalne czarno-białe zdjęcia Beatlesów zostały wykonane przez Mitchella, któremu udało się dostać za kulisy sceny. Autor zdjęć przez lata przechowywał je w kartonie w piwnicy swojego domu. Zdjęć tych niestety pokazać nie możemy, bo to radio, a nie telewizja, chociaż być może pojawią się dzisiaj, chociaż ich próbka na naszym profilu facebookowym. Natomiast zawsze możemy zagrać Beatlesów.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu ponownie można oglądać pracę Zdzisława Beksińskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała roboty drogowe w Wielkopolsce. Ponad 1600 razy interweniowali strażacy minionej nocy z powodu burz i ulew. Po ponad 3 dekadach oczekiwania sztuka Zdzisława Beksińskiego wróciła do Poznania. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich od soboty można oglądać 76 obrazów, 13 rysunków oraz 30 fotografii artysty. Powrót ten ma szczególny wymiar, gdyż to właśnie w Poznaniu w 1957 roku Beksiński po raz pierwszy zaprezentował szerokiej publiczności swoje awangardowe fotografie. Dyrektorka Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie Magdalena Jaworska zaznacza, że prezentowana ekspozycja jest unikatowa.
3: Szczególna jest osoba samego artysty, tak, który jest rzeczywiście niesamowity. Jego nieograniczona wyobraźnia, podparta absolutnym mistrzostwem warsztatowym, no to jest coś, co trzeba po prostu zobaczyć, dlatego że naprawdę żadna reprodukcja nigdy nie odda tego, co poczujemy stojąc oko w oko z obrazem. A wystawa jest rzeczywiście bardzo duża. Jest to retrospektywa praktycznie całej twórczości Zdzisława Beksińskiego. W sumie na wystawie znalazło się 119 eksponatów.
2: Wystawę można oglądać do 18 października. Jutro na wiadukcie w ciągu ulicy Ostrowskiej nad autostradą A2 Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu rozpocznie wymianę nawierzchni jezdni. Prace zostały podzielone na 2 etapy, najpierw na wschodniej, później na zachodniej nitce wiaduktu i będą wiązały się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Na wiadukcie obowiązywać będzie ruch wahadłowy kierowany ręcznie lub przy pomocy tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Prace mają zakończyć się do końca lipca. Ich wartość wyniesie ponad 330 tysięcy złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała stan prac nad kluczowymi trasami w regionie. Na różnych etapach, od przygotowania przez przetargi aż po realizację, znajdują się obecnie 24 odcinki o łącznej długości ponad 400 km. Jak podkreśla rzeczniczka poznańskiego oddziału dyrekcji Alina Cieślak, największym przedsięwzięciem jest budowa trasy S11, najważniejszej osi komunikacyjnej regionu.
4: Pracujemy również nad rozwojem drogi ekspresowej S10, rozbudową drogi krajowej nr 25 oraz obwodnicami Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, Kalisza, Kamiennej, Piły i Ujścia. Pierwsze efekty prowadzonych obecnie inwestycji kierowcy odczują już w 2028 roku, natomiast większość nowych tras oddamy do ruchu w latach 2029-2031.
2: Łączna wartość realizowanych obecnie inwestycji to prawie 5 miliardów złotych. Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj w nocy strażacy do usuwania skutków burz i ulew. Najwięcej interwencji odnotowali w województwie małopolskim, ponad 650 i w śląskim niecałe 400. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział Polskiemu Radiu, że wyjazdy służby dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew.
5: Działania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych, z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów. I tutaj w naszych statystykach odnotowaliśmy 28 uszkodzonych dachów na budynku.
2: Z powodu intensywnych burz kilka osób zostało rannych. Prewencyjnie ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Dzisiaj również w północnej części kraju spodziewane są burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i północno-zachodniej części warmińsko-mazurskiego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: I faktycznie trochę więcej chmur teraz na poznańskim niebie się pojawiło. Podejrzewam, że w innych regionach Wielkopolski jest podobnie. Maksymalnie temperatura nie przekroczy dzisiaj 20 stopni Celsjusza. Teraz w Poznaniu jest 17 stopni. Na barometrze na razie stabilnie 1015 hektopaskali.

Jest 5 po 11 przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na kolejną godzinę naszego programu. Za chwilę dołączy do mnie profesor Jerzy Bralczyk. Zaprosi na felieton językowy Słowo o Słowie, a będzie mówił o tym, dlaczego ten pies jest pogrzebany. Zapraszam serdecznie.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Marian używa często sformułowania: tu jest pies pogrzebany. Wie pan Marian, co to znaczy, chodzi o sedno sprawy, ale nie wie, skąd się to wzięło i czemu mowa tu jest o psie. Czy chodzi o jakąś konkretną historię z przeszłości? Tak, panie Marianie, istotnie chodzi tu o konkretną historię i raczej nie związaną z naszym terenem. Jest to tłumaczenie, niemal dosłowne tłumaczenie Da ist der Hund begraben, albo da liegt der Hund begraben, albo hier liegt der Hund begraben. Czyli właśnie w tej ostatniej postaci, hier, czyli tu, liegt, czyli leży, der Hund, czyli pies pogrzebany, tu leży pies pogrzebany i taki właśnie napis znaleziono na grobowcu psa w Turyngii, a konkretnie w Winterstein. Ten nagrobek jest datowany z połowy XVII wieku. Widocznie jakiś troskliwy, czy też no, po prostu lubiący swoje zwierzęta właściciel psa, pochowawszy psa, umieścił na jego grobie taki napis. Ten Hund był der Hund, ten właśnie pies, ten prawdziwy pies, który został tutaj pogrzebany. Nam dzisiaj wydaje się to takie zupełnie oczywiste. Nazwanie psa psem, napisanie, że pies leży pochowany, wydaje nam się trochę nawet groteskowe, ale widocznie dla tego właściciela psa miało to jakieś ważne znaczenie i pies ten był chyba nie byle jaki. Od czasu do czasu pojawia się w historii jakieś zwierzę, a pies jest dla naszego, nie tylko dla naszego języka, dosyć wdzięcznym słowem. Co prawda najczęściej my z psami obchodzimy się w języku źle. Mówimy, że pogoda, że psa wygrać szkoda, wieszamy na kimś psy i nazywamy nawet, czy dawniej nazywano kogoś psem, było to bardzo nieżyczliwe. Można znaleźć setki przysłów z psem, najczęściej w negatywnym kontekście. Tu akurat ten pies pokazuje, że sprawa jest prosta, tak jak pan powiedział, i tu leży sedno rzeczy. Tu właśnie o to chodzi, o tego konkretnego psa, o tę konkretną sprawę. Tu leży pies pogrzebany, czyli w tym rzecz. Czy też, tak jak pan pisze, tu sedno sprawy.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Dotyk i Edyta Górniak. Słuchacie Radia Emaus. Jest 21 minut po 11. Już niebawem o 11.30 serwis kulturalny, w którym powiem między innymi o bardzo intrygującej i interesującej wystawie, którą od soboty można oglądać na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mowa oczywiście o wystawie prac Zdzisława Beksińskiego. Szczegóły o 11.30.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: Od 18 lipca, czyli od ubiegłej soboty, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 1A można oglądać wystawę Beksiński w Poznaniu. To praca Zdzisława Beksińskiego na specjalnie zaaranżowanej przestrzeni obejmującej ponad 1000 metrów kwadratowych. Można zobaczyć blisko 120 oryginalnych dzieł. To obrazy, fotografie i rysunki. Ta wystawa będzie gościć w Poznaniu do 18 października. Będę miał dla Was wejściówki. Proszę słuchać uważnie Radia Emaus jeszcze w tym tygodniu. Prawdopodobnie w czwartek lub piątek będzie można je zdobyć. Z Multikino zaprasza. W tym miesiącu widzowie mogą oglądać na wielkim ekranie m.in. spektakle National Theatre Live z udziałem takich gwiazd jak Nicola Kaflan, Leslie Manville i Aidan Turner, pożegnalny koncert 90. urodziny Pavarottiego, operę La Traviata z Arena di Verona, koncert John Williams Tribute i film muzyczny, film dokumentalny Wham! 10 Days in China. Szczegółowy repertuar, możliwość zakupu również biletów na stronie www.multikino.pl. W tym tygodniu w konkursie filmowym o 9.15 do zdobycia również podwójne zaproszenia i nie tylko podwójne, czasem pojedyncze też do Multikina. Kino Bułgarska 19 ma dziś ofertę m.in. dla dzieci. O 15.10 Kicia Kocia w podróży, o 16.00 Drzewo Magii i o 16.10 Nowy Pamiętnik Pauliny P. Później już dla dorosłych film Zaproszenie, najnowsza produkcja z Penelope Cruz. O 18.00 Przekleństwa Niewinności, o 19.40

0: Trójka finalistów tegorocznego mundialu to Hiszpania, Argentyna i Anglia. W takiej właśnie kolejności stanęli na podium. Hiszpania na najwyższym podium, Argentyna miejsce drugie i trzecie miejsce Anglia. No, poświęciłem wczoraj 2 godziny, żeby zobaczyć ten finałowy mecz. To był jedyny mecz tego mundialu, który obejrzałem i nie żałowałem, chociaż walka była strasznie nieczysta i bardzo nierówna. Argentyna przy piłce była bardzo mało, za to Hiszpania, myślę, że w pełni zasłużyła na to zwycięstwo. Baranowski śpiewał o rakiecie, czas leci, pędzi nieubłaganie, za 20 minut minie południe.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: Jeśli mógłbym wam coś teraz zaproponować, to na przykład szybki, 4-minutowy przedpołudniowy taniec przy tej właśnie piosence, to David Bowie, który właśnie namawia do tańca. Let's dance, po prostu.

Budzikom śmierć to podobno najlepsza piosenka na przebudzenie. Już dziękuję dzisiaj za uwagę. Za chwilę Kuba Antkowiak, który pozostanie z wami dzisiaj do późnego popołudnia. A ja zapraszam jutro parę minut po 12. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Kilka osób zostało rannych wskutek intensywnych burz. Zmiany organizacji ruchu przy ulicach nad Wierzbakiem i Kraszewskiego w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski można już oglądać wystawę Beksiński w Poznaniu. Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj i w nocy strażacy do usuwania skutków burz i ulew. Najwięcej interwencji mieli w województwie małopolskim i śląskim. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że wyjazdy służb dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew.
3: Działania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych, z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów. I tutaj w naszych statystykach odnotowaliśmy 28 uszkodzonych dachów na budynku.
2: Wskutek intensywnych burz kilka osób zostało rannych. Prewencyjnie w kraju ewakuowano kilka obozów harcerskich.
3: Działania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych, z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów.
2: W związku z budową sieci cieplnych, linii elektroenergetycznych oraz przyłączy do budynków zmieni się organizacja ruchu przy ulicach nad Wierzbakiem i Kraszewskiego w Poznaniu. W pierwszym etapie prac wygrodzony będzie fragment jezdni i chodnika na działce inwestora znajdującej się na południe od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką w stronę Buchowskiej, informuje rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski.
4: Na Jeżycach, konkretnie na ulicy Kraszewskiego, budowa uniemożliwia przejazd tramwajów linii numer 2. W tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli do końca lipca, trójka kursuje objazdem przez Dąbrowskiego, Fredry i Gwarną.
2: Autobusy linii numer 164 jadące w stronę Kaczej zostaną pokierowane przez ulicę Zwierzyniecką, Roosevelta i Bukowską. Choć ruch samochodowy zostanie utrzymany, miejscami kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Utrudnienia mogą odczuć także piesi i rowerzyści, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań ulic Kraszewskiego z Bukowską i Zwierzyniecką. Leszczyński magistrat rozstrzyga przetarg na modernizację willi przy ulicy 17 stycznia. Kiedyś było tam przedszkole miejskie, teraz budynek stoi pusty, ale niedługo to się zmieni. Powstanie tam Leszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Zakres prac jest bardzo obszerny, zapowiada Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta w Lesznie.
5: Zadanie będzie polegało m.in. na termomodernizacji budynku, czyli dociepleniu ścian, dachu, stropów. Będzie trzeba wymienić wszystkie drzwi i okna. Wymianie będzie podlegać także instalacja wewnątrz budynku, zarówno instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Chcielibyśmy ogrzewanie podłogowe zamontować w ogrodzie zimowym, który powstanie po zamknięciu aktualnego takiego dużego tarasu na piętrze.
2: W poprzednim tygodniu w Urzędzie Miasta otwarto oferty przetargu na modernizację willi. Miasto chce na to przeznaczyć prawie 9,5 miliona złotych. Sprawdzanie ofert potrwa kilka tygodni. Przez 3 miesiące na międzynarodowych targach poznańskich będzie można oglądać wystawę Beksiński w Poznaniu. To jedna z największych retrospektyw artysty prezentowanych w ostatnich latach. Na ekspozycji prezentowanych jest 76 obrazów, 13 rysunków i 30 fotografii ukazujących 50 lat twórczości artysty. Większość eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, jedynego spadkobiercy Zdzisława Beksińskiego. Wyjątkowym dopełnieniem wystawy jest 20 dzieł, które na co dzień znajdują się w rękach prywatnych kolekcjonerów i są niezwykle rzadko pokazywane publicznie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 16 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to tylko 12 stopni Celsjusza. W tym momencie jest pochmurno. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to muzycznie cofniemy się do końcówki lat 90. i zagramy utwór dla ciebie od zespołu Mysłowic. Tak, witam się z wami w drugiej połowie dnia. Dzień dobry.

0: środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
2: Faryzeusze chcą znaku. Jezus odpowiada: znak już jest, tylko go nie widzicie. Tu jest coś więcej niż Jonasz, więcej niż Salomon. Znak większy i przekraczający wszystkie poprzednie. Nie ma podobnego, ale większego. Niniwici nawrócili się po jednym kazaniu Jonasza. Królowa Saby przybyła, żeby posłuchać mądrego króla. A Jezus mówi: tu jest przed wami coś, czego tamci nigdy nie mieli, a wy wciąż szukacie kolejnego dowodu. Pomyśl, czego szukam jako znaku? Czy przypadkiem nie mam już wszystkiego, czego potrzebuję, żeby zrobić następny krok w mojej wierze?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem i za nami utwór, który również trwał 5 minut. Przypadek, nie przypadek, zagrał Joe Cocker, Unchain My Heart. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. No i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy poniedziałek, 20 lipca, 201 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Czesław, Małgorzata, ale także Paweł. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Księżyca, a także Międzynarodowy Dzień Szachów. Czy są na sali fani tej gry, tej zabawy, chociaż w sumie czy szachy mogą być zabawą? No czasami, kiedy emocje sięgają zenitu, no to już chyba wtedy nie jest zabawa, ale jeżeli jesteście fanami szachów, dawajcie nam znać. 601 077 033. Przysłowie na dziś mamy 3, ale wybieram dla was tylko jedno, chociaż w sumie dobra, tak myślę, które wam przeczytać. Dobrze, wybieram przysłowie numer 1. Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od świętego Jana Pawła II i brzmi ono następująco. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Piękne zdanie na poniedziałek 20 lipca, a my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku i prywatnie, taką prywatę rzucę, że kiedy przychodziłem do Radia Emaus, bardzo często ta piosenka gościła na radiowej playliście. Kaśka Sochacka i Szum.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie grupa Dire Straits, a także nieodżałowana Bonnie Tyler. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, od wtorku duże utrudnienia właśnie dla kierowców na dojeździe do Poznania i niestety nie ominął remontu na węźle Krzesiny kierowcy, dlatego że ruszy remont nawierzchni na wiadukcie w ciągu ulicy Ostrowskiej nad autostradą A2. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, prace zostały podzielone na dwa etapy i będą się wiązać z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Najpierw prace obejmą wschodnią nitkę wiaduktu, a następnie zachodnią. Wykonawca sfrezuje zniszczoną nawierzchnię jezdni na wiadukcie oraz na wjazdach i zjazdach, a następnie ułożona zostanie siatka wzmacniająca oraz nowa warstwa ścieralna. Kierowcy będą poruszać się po remontowanym odcinku wahadłowo. Prace są planowane do końca lipca, więc przez najbliższe dni pokryją się jeszcze z remontem nawierzchni na znajdującym się w bardzo bliskim sąsiedztwie węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Prace na węźle są planowane do najbliższego piątku, także drodzy kierowcy, weźcie to pod uwagę, że jeżeli będziecie próbować omijać węzeł Poznań-Krzesiny, no to może was czekać również remontowa niespodzianka, można by powiedzieć. Już teraz tak awansem, drodzy kierowcy, życzę wam szerokiej drogi. Oczywiście serwis komunikacyjny pojawi się za jakiś dłuższy czas na naszej antenie, no ale teraz pogramy znowu długi kawałek, tym razem kawałek, który trwa no prawie 6,5 minuty, ale czasami i takie kawałki gramy na naszej antenie, tym razem Bon Jovi i Bed of Roses.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Równo 10 minut zostało do godziny 13. Za nami długi kawałek. Bon Jovi, Bed of Roses. Zrobiło się dosyć spokojnie na naszej antenie. Czy spokojnie będzie w naszych informacjach Radia Emaus? O tym się przekonamy już o godzinie 13. A te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz duet za moment będzie na naszej, po prostu na antenie prezentersko. No a teraz również na antenie będzie duet muzycznie. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą. Cofamy się o ponad 20 lat w naszej tutaj muzycznej podróży na naszej playliście.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznańska policja szuka sprawców pobicia 60-latka. Rozpoczął się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Do Wielkopolski zawita międzynarodowy rajd tylko dla zuchwałych. Poznańska policja szuka mężczyzny, którzy pobili 60-latka po tym, jak ten stanął w obronie ukraińskiego nastolatka zaczepionego w tramwaju przez grupę pijanych pasażerów. Poszkodowany, który stawił się za chłopcem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Mąż trafił na SOR z powodu kłopotów z pamięcią. Jego stan się poprawia, ale wciąż nie pamięta szczegółów tego wydarzenia, przekazała żona pobitego.
3: To była napaść, dyskusją, bo taka dyskusja miała miejsce w tramwaju, głośna, agresywna z ich strony, ale na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża, po prostu wkurzył się już strasznie na to wszystko, co się wydarzyło i na to, jak oni się wobec niego zachowali również.
2: Policja zabezpieczyła już nagrania z kamer monitoringu na przystanku, gdzie doszło do szarpaniny oraz z tramwaju, w którym rozpoczęła się głośna wymiana zdań. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Policja przesłuchała już świadków zdarzenia. Śledczy nie wykluczają udostępnienia nagrań z kamer, co może pomóc szybciej ustalić podejrzanych.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Pod hasłem Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach rozpoczął się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr, polegająca na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców podróżnych i wszystkich zmotoryzowanych, wierni Kościoła katolickiego będą modlić się o bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich podróżujących. Tydzień świętego Krzysztofa organizowany jest od 2000 roku przez misyjne stowarzyszenie Miwa Polska. Lato na Jeżycach to nowa inicjatywa, która zadebiutowała w tegorocznym kalendarzu miejskich wydarzeń. Jej celem jest nie tylko zapewnienie atrakcyjnej oferty na wakacyjne miesiące, ale również integracja lokalnej społeczności i ożywienie przestrzeni publicznych poprzez kulturę, edukację i rekreację. Częścią wydarzenia jest cykl Mikrofestiwal Niegrzeczne Jeżyce, dla którego punktem wyjścia są zaginione rzeki i akweny Jeżyc, mówi poznańska radna Justyna Kuberka.
4: To będzie tak troszeczkę śladami tych zapomnianych rzek, które gdzieś tam były, tymi rowami, gdzie są one zakopane, tym szlakiem. Ma to troszeczkę nawiązywać do trendów związanych też z budanką, no i z wodą, której no niestety nam zaczyna trochę brakować. Mówi się o wysychaniu jezior, wysychaniu tutaj rzek, a sami doprowadziliśmy do tego.
2: Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Poznański Ogród Zoologiczny. W każdy czwartek w Muzeum Historii Zoo na terenie Starego Zoo odbywają się spotkania poświęcone zwierzętom morskim. Z kolei piątki upłyną pod znakiem internetowych prelekcji prezentujących mieszkańców nowego zoo. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte.
1: Informacje z regionu.
2: Już w sobotę 1 sierpnia ulice Leszna oraz dziedziniec Zamku w Rydzynie wypełnią się rykiem zabytkowych silników. Do Wielkopolski zawita finałowy etap 6. międzynarodowego rajdu tylko dla zuchwałych, 8-dniowego maratonu, w którym biorą udział wyłącznie pojazdy mające co najmniej 30 lat. Uczestnicy jadą publicznymi drogami w normalnym ruchu, tuż obok współczesnych aut, bez zamkniętych odcinków i ułatwień. Liczy się tylko kierowca, jego wiekowa maszyna i pasja, która co roku przyciąga na start prawdziwych śmiałków.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 14 kresek. Na plusie w tym momencie jest pochmurno. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 26 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 13 kłania się środek dnia, czy też druga zmiana, czy też druga połowa dnia w radiu Emaus Kuba Antkowiak, a także skupiony, zamyślony Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. No właśnie, tak sobie myślę, że przynajmniej nie wiem jak inni koledzy, prezenterzy od poniedziałku do piątku, no ale dla mnie właśnie ten środek dnia, to drugie pasmo w ciągu wakacji, no to właśnie czasami nazywam to drugą zmianą, czasami to jest druga połowa dnia. Kto wie, może na przykład kiedyś zmienimy nazwy, już nie będzie na przykład na dobry dzień czy w środku dnia, tylko nie wiem, będą po prostu inne nazwy. Śledźcie nas, oczywiście wszystko jest możliwe. Żadnych przecieków nie mam, to jest po prostu gdzieś tam myśl, która mi się pojawiła w tym momencie. Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej i na początku 13 będzie utwór, no ten zespół troszeczkę brzmi inaczej, ale akurat w latach 90. stworzyli oni numer Chłopaki nie płaczą, chodzi tutaj o grupę T-Love. To co często mówię przy okazji tego utworu, jest to oczywiście utwór taki trochę z przymrużeniem oka, ale ja uważam, że warto jest, panowie, tak że się tutaj akurat tak zaapeluję trochę do mężczyzn, do panów, że warto czasami po prostu popłakać, warto czasami zrzucić chociażby w ten sposób te emocje i to nie świadczy gdzieś tam o naszej słabości. No ale teraz już poważnie, T-Love, Chłopaki nie płaczą. Tak zaczynamy 13. Dzień dobry.

Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Siedemnaście minut po godzinie 13:00, za nami trzy polskie utwory. Była grupa Tila, Chłopaki nie płaczą, później Obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski, Tak, tak, to ja, a później pojawiła się Kasia Cerekwicka i SOS. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, bo tam w zakładce Gość Dnia prezentujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. Dzisiaj rozmawialiśmy telefonicznie z radną miejską i osiedlową Justyną Kuberką na temat inicjatywy Lato na Jeżycach. Jak opowiedzieć miasto tańcem, dokąd pójść na spacer, dokąd na powańcówkę albo spektakl i gdzie szukać zaginionych rzek, na co wybrać się do szkoły podstawowej, a na co do Biblioteki Wielkopolskiej. O tym wszystkim na naszej antenie dzisiaj rano opowiadała radna Justyna Kuberka, pomysłodawczyni akcji Lato na Jeżycach, która właśnie trwa w tej dzielnicy. Ta prawie 7-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej, jak i zapraszam Was do pobrania naszej aplikacji mobilnej, dlatego że również tam znajdziecie nasze poranne rozmowy. A aplikację można pobrać zarówno na Androida, jak i na iOS-a, więc jeżeli jeszcze nie macie aplikacji Radia Emaus na swoim telefonie, koniecznie nadróbcie zaległości i tym bardziej nadróbcie zaległości, jeżeli chodzi o media społecznościowe Radia Emaus, bo tam również jesteśmy. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, więc możecie nas zaobserwować na jednym i drugim portalu, żeby być jeszcze bardziej na bieżąco z tym, co robimy na naszej antenie. No a propos robienia ciekawych rzeczy, za moment pogramy dalej. Pograliśmy przed chwilą po polsku, no to teraz czas na zagranicę i cofamy się o 40 lat. Słuchajcie, Belinda Carlisle i Heaven is a Place on Earth.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz, daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Już prawie 18 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie grupa Of Monsters and Men, a także Red Hot Chili Peppers. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale zanim wjedziemy do Poznania, no to najpierw patrzymy na węzeł Poznań-Krzesiny. Niestety spore korki. Korek od strony trasy katowickiej zaczyna się już na węźle Koninko. No i do samego węzła Poznań-Krzesiny postoicie w drugą stronę, czyli wyjazd od strony Poznania także zakorkowany. Korek zaczyna się na wysokości, tak patrzę, na wysokości Franowa. Więc niestety jest to spory odcinek, a jeszcze widzę, że na przykład wydarzył się wypadek na dojeździe, to jest ulica Torowa właściwie, ale to jest na dojeździe do węzła tutaj na Krzywoustego, zaraz na wjeździe do stolicy Wielkopolski, także musicie tutaj mocno uważać. Również widzę, że wydarzył się wypadek na A2 między węzłem Poznań-Lubonia, Poznań-Krzesiny, nawet sobie bliżej węzła Poznań-Krzesiny ten wypadek się wydarzył, więc jeżeli poruszacie się A2 w tym momencie, a dokładniej obwodnicą Poznania, no to niestety spodziewajcie się nie tylko korków, ale również tego incydentu. Jeżeli chodzi o Poznań, teraz tutaj już zaglądamy, tu już wjeżdżamy, dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, przejezdna płynnie, trasa Niestachowska bez większych korków, to są bardzo dobre informacje. Jeżeli chodzi o rondo Śródka, również widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie przez ten newralgiczny punkt w stolicy Wielkopolski, ale po zjeździe z ronda Śródka pamiętajcie o tym, że ulica Wyszyńskiego, most Mieszka I, most Chrobrego, tutaj napotkacie na utrudnienia, most Bolesława Chrobrego jest w remoncie, no i to oznacza, że ta komunikacja nie jest aż tak płynna. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, widzę, że od ronda Rataje do ronda Śródka nie jest źle, natomiast z drugą stronę parę minut musicie doliczyć na płynny przejazd. A teraz patrzymy na rondo Rataje, no i widzę, że dojazdy do ronda Rataje są przejezdne płynnie, ale po zjeździe z ronda Rataje ulica Bolesława Krzywoustego, właściwie jeszcze przed mostem Królowej Jadwigi, aż do samego skrzyżowania z Garbarami i drogą Dębińską, tutaj spodziewajcie się utrudnień. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, no niestety widzę, że każdy z dojazdów jest mocno zakorkowany, ale najbardziej, jeżeli miałbym już wyróżnić, to ulica Hetmańska na wysokości ulicy Dolna Wilda. Korek zaczyna się tuż za wiaduktem i mało tego, że zaczyna się korek, no to jeszcze niestety tuż za wiaduktem nad drogą Dębińską wydarzył się wypadek, więc również tak jak w przypadku A2 i obwodnicy, również tutaj nie tylko korki, ale również i wypadki. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska przejezdne bez większych kłopotów, a ulica Głogowska w okolicach pętli Górczyńskiej, widzę, że korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Więc drodzy kierowcy, przede wszystkim uważajcie na siebie, nie tylko w Poznaniu, ale też na trasach dochodzących do stolicy Wielkopolski. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, polecamy się do kontaktu 601-077-033, 601-077-033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać, tam nam możecie wysyłać informacje, gdzie najlepiej się nie kierować, właśnie w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Chętnie uzupełnię serwis komunikacyjny o wasze informacje. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu. A teraz na naszej antenie kolejny długi kawałek. Jakoś tak się złożyło, że dużo właśnie takich utworów powyżej 5 minut pojawia się na naszej antenie. Tym razem Aerosmith i Crazy.

0: Radio Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 14. Za nami Aerosmith Crazy. I tak sobie pomyślałem, że ta piosenka jest taką balladą czystej wody, można by powiedzieć. Utwór wręcz idealny na dzisiejszą pogodę, jaką mamy w stolicy Wielkopolski. No bo faktycznie jest szaro, buro i ponuro. Chociaż tam za chmur wydaje mi się, że coś powoli się wyłania. No ale zobaczymy, jaka będzie sytuacja do końca dnia. Poinformuję was oczywiście o tym w naszych raportach pogodowych, ale też a propos informowania, na godzinie 14 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy po polsku. Mela Koteluk i Żurawie Origami. O, jeszcze raz. Mela Koteluk i Żurawie Origami. Tak to powinno wybrzmieć.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: Poza anteną rzuciłem takie: już? No tak, no już, godzina 14, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
9: Powinniśmy nadal wspierać Ukrainę, mówi szef MON. Ruszył nabór wystawców na tegoroczny poznański Targ Dobra. Andy Barnham został dziś premierem Wielkiej Brytanii. Szef MON przekonuje o dalszej konieczności wspierania Ukrainy. Krytykuje tym samym deklarację Przemysława Czarnka. Kandydat PiS na premiera powiedział w ubiegłym tygodniu, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Krakowie, że to nieodpowiedzialne i głupie słowa.
10: Z dwóch powodów powinniśmy wspierać Ukrainę. Po pierwsze, czysto humanitarno-chrześcijański. Myślę, że dla pana Czarnka to powinno chociaż to słowo trafić. Jeżeli giną dzieci, lecą bomby na żłobki i szpitale, to trzeba po prostu po ludzku pomagać. Po drugie, im dalej będzie Federacja Rosyjska od granicy z Polską, im bardziej się zużyje, im więcej rakiet, samolotów, uzbrojenia straci, tym lepiej i bezpieczniej dla Polski.
9: W miniony weekend Rosjanie przeprowadzili największy atak na Kijów od początku inwazji w lutym 2022 roku.
0: Informacje z regionu.
9: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała stan prac nad kluczowymi trasami w Wielkopolsce. Na różnych etapach, od przygotowania przez przetargi aż po realizację, znajdują się obecnie 24 odcinki o łącznej długości ponad 400 km. Jak podkreśla rzeczniczka poznańskiego oddziału Dyrekcji Dróg, największym przedsięwzięciem jest budowa trasy S11. Najważniejszej osi komunikacyjnej regionu.
11: Pracujemy również nad rozwojem drogi ekspresowej S10, rozbudową drogi krajowej nr 25 oraz obwodnicami Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, Kalisza, Kamiennej, Piły i Ujścia. Pierwsze efekty prowadzonych obecnie inwestycji kierowcy odczują już w 2028 roku. Natomiast większość nowych tras oddamy do ruchu w latach 2029-2031.
9: Łączna wartość realizowanych obecnie inwestycji to blisko 5 miliardów złotych. Ruszył nabór wystawców na tegoroczny poznański Targ Dobra. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
12: Poznański Targ Dobra łączy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych i Targi Ekonomii Społecznej. Powstał po to, aby promować ich działania. Jest też okazją do spotkań, wymiany doświadczeń oraz wspólnego dzielenia się dobrem. Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje miejskie oraz grupy nieformalne, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji, mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza online do 5 sierpnia. Tradycyjnie już w planach jest utworzenie 8 stref tematycznych. społecznych, równości, zdrowia, środowiska, kultury, edukacji, aktywności społecznej, sportu oraz kiermaszu społecznego. Poznański Targ Dobra jest finansowany z budżetu miasta Poznania oraz realizowany w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
0: Informacje ze świata.
9: Andy Barnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol III powierzył mu utworzenie rządu podczas prywatnej audiencji w Pałacu Buckingham. Andy Barnham zastąpił Keira Starmera. Od chwili zakończenia spotkania z monarchą to właśnie Barnham będzie podejmował najważniejsze decyzje w państwie. Nie musiał składać publicznej przysięgi ani czekać na głosowanie parlamentu. O zmianie gospodarza przy Downing Street 10 przesądziło tym razem nie powszechne głosowanie, ale wybór nowego lidera lejborzystów.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a piometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 14 kłania się druga zmiana, druga połowa dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Na samym początku 14 pogramy po polsku i pogramy naprawdę bardzo klasycznie, można by powiedzieć. Zrobi się trochę bardziej rockowo niż zazwyczaj na naszej antenie, bo będzie grupa Ladypunk, no i pierwszy utwór na ich pierwszym krążku. Czy wiecie, jaka to piosenka? Nie słyszę, nie widzę, nie widzę. Od razu powiem, mniej niż zero. I tak zaczynamy 14 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 17 minut po godzinie 14. Za nami na naszej antenie aż trzy polskie utwory, bo pojawił się zespół Lady Punk i Mniej niż Zero. Później również klasyk, ale o wiele, wiele młodszy, Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy. No i za nami Natalia Zastępa i Wszystko Jedno. Na pewno nie jest wszystko jedno Michałowi Bondyrze, który dzisiaj poprowadzi kolejną audycję Hartowo na Sportowo. Hartowo na Sportowo dzisiaj o godzinie 17.30, a gościem Michała Bondyry będzie Radosław Nawrot z Zielonej Interii. A tematem dzisiejszej audycji Hartowo na Sportowo będzie nic innego jak finał Mundialu. Jak sam Michał zapowiada w swoim programie, zwycięstwem Hiszpanii zakończył się mundialowy tasiemiec. Czy był to serial z wartką akcją i ciekawymi zwrotami akcji, czy były to, cytuję tutaj Michała, flaki z olejem? No i między innymi podczas programu będą poruszone następujące zagadnienia. Dlaczego mimo wicemistrzostwa Argentyna rozczarowała? Czy hokejowy mecz Anglii z Francją, tutaj dopisek ode mnie było 6-4 dla Anglii, nie powinien być finałem? I jedno z pytań, które będzie poruszone, dlaczego VAR jest jak AI? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy Was na dzisiejszą audycję Hartowo na Sportowo. Ona startuje już o godzinie 17.30. Przypominam, dzisiaj gościem Michała Bondyry będzie Radosław Nawrot z Zielonej Interii. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania tego programu. 17.30, audycja Hartowo na Sportowo. Koniecznie te audycje miejcie na radarze, ale również na radarze miejcie utwory, które gramy, na przykład ten, który będziemy prezentować w tym momencie. No bo będzie Pharrell Williams i Happy. No i również tego szczęścia Wam, drodzy słuchacze, życzę jak najwięcej.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
7: Dobre radio na dobry dzień.

20 minut zostało do godziny 15 za nami na naszej antenie. Dwa utwory z lat 90. Pojawiła się grupa The Very Bittersweet Symphony, a także zespół U2 Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. No i tradycyjnie, przynajmniej ostatnio, patrzymy najpierw na węzeł Poznań-Krzesiny. Jak tutaj sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o korki? Wygląda to tak, że od strony trasy katowickiej, od strony tutaj wjazdu do Poznania, widzę, że korek zaczyna się już na wysokości węzła Koninko, no i postoicie do samego węzła Poznań-Krzesiny. W drugą stronę, czyli wyjazd z Poznania, podobnie jak godzinę temu, korek zaczyna się na wysokości Franowa, no i właściwie do samego węzła Poznań-Krzesiny postoicie. Jeżeli chodzi o autostradę A2, no to również tutaj oczywiście takim punktem odniesienia będzie węzeł Poznań-Krzesiny. Pomiędzy Poznań-Luboń a Poznań-Krzesiny prawie cały odcinek jest zakorkowany, więc naprawdę jest to mocne utrudnienie dla kierowców. Węzeł Poznań-Luboń, widzę, że wyjazd z Lubonia jeszcze nie jest taki zły, ale wyjazd z Poznania tutaj na pewno postoicie dłużej. Patrzymy teraz na sytuację na poznańskich ulicach, bierzemy pod lupę Poznań. Widzę, że dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, przejezdna płynnie. Trasa Niestachowska również jest to płynny przejazd. Widzę, że korki na Lechickiej od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Most Lecha, niewielkie utrudnienia, powiem szczerze. Ulica Bałtycka w obu kierunkach do skrzyżowania z Gdyńską, korki. Patrzymy teraz na rondo Śródka, jak tutaj sytuacja się prezentuje. Dojazdy do tego ronda nie są złe, powiem szczerze. Tutaj jest naprawdę w porządku. Natomiast spodziewajcie się umiarkowanych póki co utrudnień po zjeździe z ronda Śródka na ulicę Wyszyńskiego. Przypominam, że trwa remont mostu Bolesława Chrobrego, więc tam są zwężenia, więc to sprawia, że trudniej się jedzie w tym odcinku. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, widzę, że niewielkie utrudnienia w obu kierunkach, więc tutaj też powtórzę, to sytuacja nie jest zła. Rondo Rataje, dojazdy do tego ronda są, nie ma zbyt dużych korków, ale jeżeli chodzi o zjazd z Ronda Rataje w ulicę Bolesława Krzywoustego, a dokładniej zjazd tutaj w kierunku, skręt w kierunku centrum, tutaj spodziewajcie się sporych utrudnień. Korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Serafitek, no i postoicie do samego skrzyżowania z drogą Dębińską i Garbarami. Rondo Starołęka, no cóż, wszystkie dojazdy zakorkowane. I patrzę właśnie, który z nich mógłbym wyróżnić, jeżeli chodzi o ten najbardziej zakorkowany. Wiecie co, w sumie dwa wyróżnię, no bo na pewno Starołęcka. Na prawie całym odcinku postoicie, no i również jeżeli chodzi o ulicę Hetmańską od strony Wildy, korek zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Dolna Wilda, także niestety są to, wiele czasu musicie spędzić, żeby niestety ten korek przetrwać, jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, no tutaj widzę, że bez większych kłopotów, i tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o węzeł, o ulicę Głogowską i okolice pętli Poznań, w okolice pętli Górczyńskiej. Patrzę jeszcze na nasze mapy, czy coś mógłbym jeszcze, o czymś mógłbym jeszcze powiedzieć. Wydaje mi się, że nie, ale jeżeli wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy was do kontaktu z nami. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wasze wiadomości. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie coś optymistycznego od Kasi Kowalskiej.

0: dnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Czekamy na znaki. Łudzimy się, że one same z siebie zmienią nasze życie, że dzięki nim będziemy potrafili stać się lepsi, bardziej wierzący, bardziej miłosierni. Tymczasem to my sami jesteśmy znakiem, a przynajmniej powinniśmy nim być dla innych. Każdy chrześcijanin w jakiś sposób pokazuje innym Jezusa. Czasem bardzo wyraźnie, czasem mniej. Jeden jest znakiem czytelnym, inny nieco zamazanym. Jakim znakiem ja jestem? Na ile czytelnym?
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: Już prawie 8 minut zostało do godziny 15. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, a przed nami najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 15 przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Daria Zawiałow.

0: jutra.
1: Reklama.
2: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Ukraina zapewnia, że zgody na kolejne ekshumacje ofiar będą wydawane natychmiast. Stowarzyszenie PWK2 zabiega o ponowne zorganizowanie w Poznaniu powszechnej wystawy krajowej. To krok w dobrą stronę. Tak deklarację strony ukraińskiej w sprawie rzezi wołyńskiej ocenia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ukraińskiego IPN Oleksandr Afiorow zapewnił, że zgody na kolejne ekshumacje ofiar będą wydawane natychmiast. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej to jeden z warunków poprawy relacji polsko-ukraińskich.
2: Trzy rzeczy muszą być zrealizowane, aby nastąpiła naprawa, pojednanie. Po pierwsze, przyjęcie prawdy o wydarzeniach na Wołyniu z 1943 roku. Po drugie, upamiętnienie i ekshumacje. I to się realizuje. Musi być więcej ekshumacji, muszą być te zgody wydawane w trybie pilnym. Po trzecie, pojednanie. Jest to może nie przełomowa deklaracja, ale daleko idąca zmiana w nastawieniu do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, a także wydanie kolejnych zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz współpracę ze stroną polską przy ich prowadzeniu.
0: Informacje z Poznania.
1: Czy powszechna wystawa krajowa zagości ponownie w Poznaniu? Taki cel stawia sobie stowarzyszenie PWK2, które nie ustaje w działaniach na rzecz tego projektu. Jego członkowie zgłosili chęć udziału w pracach zespołu roboczego, który przedstawi pomysły na obchody stulecia PWK w 2029 roku. Wydarzenie ma powrócić w uwspółcześnionej formule. Zamiast tradycyjnej wystawy organizatorzy proponują cykl imprez rozciągniętych w czasie. Mówi prezes Stowarzyszenia PWK2 Jakub Marciniak.
3: W naszej opinii obchody powinny trwać 138 dni i składać się z elementów stałych, które dostępne będą dla gości, dla turystów, dla odwiedzających powszechną wystawę krajową właśnie przez te 138 dni oraz z wydarzeń cyklicznych, które po prostu nawiązywać będą do tej historii powszechnej wystawy krajowej i przez rozmaite instytucje kultury, których nam przecież w Poznaniu nie brakuje, będą organizowane czy to w weekend, czy to cyklicznie przez całe 138 dni trwania wystawy.
1: Członkowie stowarzyszenia planują również stworzenie aplikacji mobilnej, która ułatwi podążanie śladami dawnej wystawy. Oficjalny wniosek w tej sprawie ma trafić dzisiaj na ręce prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Tegoroczna osłona leszczyńskiego festiwalu Lufa odbędzie się od 21 do 23 sierpnia. Ta edycja będzie realizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Dzięki temu program festiwalu zostanie wzbogacony o liczne propozycje artystyczne i kulturalne skierowane do mieszkańców oraz gości odwiedzających Leszno. Na uczestników czekać będą koncerty, spektakle, strefa kreatywna, warsztaty oraz wiele innych wydarzeń i aktywności, które stworzą przestrzeń do spotkań, twórczego działania i wspólnego spędzania czasu.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
1: We wspomnienie świętego Krzysztofa, przypadające 25 lipca, już po raz 21 obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Krajowy Duszpasterz Kierowców, ksiądz Marian Midura, Krzysztof Hołowczyc oraz Fundacja Kierowca Bezpieczny apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, rozwagę i odpowiedzialność za kierownicą. Apelujemy do wszystkich kierowców i prosimy o kulturalne, roztropne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach, podkreślają w specjalnym apelu na Dzień Świętego Krzysztofa. Od początku roku w Polsce doszło do prawie 10 tysięcy wypadków, w których zginęło 644 osób, a ponad 11 tysięcy zostało rannych. Zatrzymano też ponad 46 tysięcy nietrzeźwych kierowców.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna do 14 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 28 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 15 nakłania się druga część dnia w radiu Emaus Kubatkowiak, a także Piotr Wielicki, który w tym momencie wyszedł z naszego radiowego studia. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam was, abyście zostali z nami, bo już o godzinie 15.15, pierwszy w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także zagadka, no ale na razie nic nie zdradzam. Zostańcie z nami, 15.15, konkurs popołudniowy, a teraz na naszej antenie, na samym początku 15.00 zagramy Shadę i Sweetest Taboo, a ja po raz kolejny dzisiaj mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: 15:15 na naszych radiowych zegarach. Czas na konkurs popołudniowy. Startujemy z naszą popołudniową zabawą. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw od nas, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. A następnie prosimy Was dzisiaj o wymienienie trzech utworów Celine Dion. Wymień trzy utwory Celine Dion. Takie dzisiaj zadanie konkursowe Wam dajemy. No i czekamy na Wasze zgłoszenia. Słuchajcie, koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Wymień trzy utwory Celine Dion to dzisiejsza zagadka w konkursie, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, 7148 to numer SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie dzisiaj trzy utwory Celine Dion. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Ja przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. No to co? Zapraszam Was do zgłaszania się i powodzenia!

0: Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Przypominam o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory Celine Dion. Wymień trzy utwory Celine Dion, o to was proszę dzisiaj w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148 7148 numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory Celine Dion. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was bardzo mocne kciuki. Konkurs oczywiście jeszcze trwa, ale myślę, że nie ma co czekać. Warto wysłać swoje zgłoszenie już teraz.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz, daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No i wracamy z naszym konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was dzisiaj o wymienienie trzech utworów Celine Dion. Wymień trzy utwory Celine Dion, to dzisiejsza zagadka w konkursie popołudniowym, czy też dzisiejsze zagadnienie w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie wymieniacie trzy utwory Celine Dion. Wymień trzy utwory Celine Dion, o to Was prosimy dzisiaj w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No to co, słuchajcie, zapraszamy do zgłaszania się, liczymy na to, że będziemy mieli spory orzech do zgryzienia, kto wygra w dzisiejszym konkursie popołudniowym, ale póki co nie mamy takiego dużego, po prostu chodzi o to, że zagramy dla Was po prostu kawałek Wiktora Dyduły, Tam słońce, gdzie my, nie będziemy się specjalnie zastanawiać. No właśnie, a czasami tak bywa, że człowiek zakręci na antenie i chce coś powiedzieć bardzo poprawnie i kolokwialnie, a czasami trzeba powiedzieć prosto. No to skoro mówimy prosto, no to ja powiem jedno słowo teraz. Gramy!

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, wyślijcie SMS 7148. 7148 to numer. Jeżeli inaczej, numer to 7148, a w treści wpiszcie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was o wymienienie trzech utworów Celine Dion. Wymień trzy utwory Celine Dion, o to Was proszę w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a Wy, jeżeli chcecie wygrać, wyślijcie SMS, powtarzam jeszcze raz, 7148, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was o wymienienie trzech utworów Celine Dion. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Trzymam za Was mocno kciuki, do kogo trafi zestaw trzech książek od Radia Emaus. O tym się przekonamy za parę minut, bo teraz słuchajcie, pogramy. Będzie Coldplay In My Place, później będzie, a nie zdradzę, bo zagram dwa utwory, no ale po tych dwóch utworach już rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs, więc słuchajcie, na co czekacie? Do dzieła!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to słuchajcie, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania były 3 książki od Radia Emaus. A prosiliśmy was dzisiaj w konkursie o wymienienie 3 utworów Celine Dion. I przede wszystkim bardzo dziękuję za tak liczny odzew w dzisiejszym popołudniowym konkursie, ale wygrywa dzisiaj Remigiusz, który wymienił następujące utwory tej artystki: I'm Alive, All By Myself, a także My Heart Will Go On. Remigiusz, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać swoją nagrodę, a także po prostu potwierdzę twoją wygraną. Remigiusz, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej. Kolejne konkursy jutro, 9.15 konkurs poranny, 15.15 konkurs popołudniowy. No ale najbliższym punktem programu będą informacje Radia Emaus, które pojawią się już o godzinie 16 i przedstawi je Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami. Remigiusz, jeszcze raz gratuluję tobie wygranej w konkursie. A teraz pogramy, co prawda nie Celine Dion, ale grupę One Republic, Counting Stars, w tym momencie na antenie dobrego Radia Emaus.

0: emocje konkursowe już za nami, a przed nami najnowsze informacje Radia Emaus. Godzina 16, parę sekund minęła na naszych radiowych zegarach.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jutro w całej Polsce w ramach ćwiczeń uruchamiane będą syreny alarmowe. Poznańska policja szuka mężczyzny, którzy w tramwaju pobili 60-latka. Leszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych powstanie w budynku po byłym przedszkolu. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce jutro, między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. RCBET podkreśla, że to wyłącznie test procedur i sprawności systemów. Nie trzeba zatem się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań.
1: Informacje z regionu.
2: Policjanci z Gostynia zatrzymali 18-latka, który w jedną noc narobił szkód na łączną kwotę 6 tysięcy złotych. W nocy z 25 na 26 czerwca kamery monitoringu nagrały dwóch mężczyzn pod miejscowym szpitalem. Jeden z nich kopał furtkę prowadzącą na teren parkingu. Następnie skierował swoją agresję na szlaban. Zanim dyrekcja szpitala zgłosiła sprawę na policję, zamieściła w internecie apel do sprawcy. Placówka dała mu szansę na polubowne załatwienie sprawy i dobrowolne pokrycie kosztów naprawy. Ponieważ wandal zignorował propozycję, szpital oficjalnie powiadomił organy ścigania. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
3: W trakcie prowadzonego postępowania ustalili, że tej samej nocy ten sam sprawca uszkodził również mienie pobliskiej stacji paliw. Mężczyzna, używając siły, wyrwał z osłony instalacyjnej przewód zasilający panele fotowoltaiczne, powodując straty w wysokości 1000 zł.
2: 18-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i przyznał się do winy. Teraz za swoje zachowanie może trafić do więzienia nawet na 5 lat. A tymczasem poznańska policja szuka mężczyzny, którzy pobili 60-latka po tym, jak ten stanął w obronie ukraińskiego nastolatka zaczepionego w tramwaju przez grupę pijanych pasażerów. Poszkodowany, który wstawił się za chłopcem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Trafił na SOR z powodu kłopotów z pamięcią. Jego stan się poprawia, ale wciąż nie pamięta szczegółów z tego wydarzenia. Policja zabezpieczyła już nagrania z kamer monitoringu na przystanku, gdzie doszło do szarpaniny oraz z tramwaju, w którym rozpoczęła się głośna wymiana zdań. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Policja przesłuchała już świadków zdarzenia. Śledczy nie wykluczają udostępnienia nagrań z kamer, co może pomóc szybciej ustalić podejrzanych.
1: Informacje z Leszna.
2: Leszczyński magistrat rozstrzyga przetarg na modernizację willi przy ulicy 17 stycznia. Kiedyś było tam przedszkole miejskie, teraz budynek stoi pusty. Ale niedługo to się ma zmienić. Powstać ma tam Leszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Zakres prac jest bardzo obszerny, zapowiada Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna.
4: Zadanie będzie polegało m.in. na termomodernizacji budynku, czyli dociepleniu ścian, dachu, stropów. Będzie trzeba wymienić wszystkie drzwi i okna. Wymianie będzie podlegać także instalacja wewnątrz budynku, zarówno instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Chcielibyśmy ogrzewanie podłogowe zamontować w ogrodzie zimowym, który powstanie po zamknięciu aktualnego takiego dużego tarasu na piętrze.
2: W poprzednim tygodniu w Urzędzie Miasta otwarto oferty przetargu na modernizację willi. Miasto chce na to przeznaczyć prawie 9,5 miliona złotych. Sprawdzanie ofert potrwa kilka tygodni.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 16 po raz kolejny kłania się druga część dnia, druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także wypatrujący czegoś na jednym z komputerów Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Ja się przyznam do tego, że w naszym studiu mieliśmy otwarte okno. Stwierdziłem, że zamknę, bo faktycznie coraz bardziej słychać deszcz, a przede wszystkim widać deszcz. Dosyć się mocno w tym momencie pada za naszymi radiowymi oknami. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, bo taka pogoda troszeczkę sprawia, że trudniej się jeździ po trasie i też koncentracja też jednak spada, więc tak jak mówię, uważać na siebie, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, przede wszystkim jedźcie bezpiecznie do celu i my również tak sobie będziemy jechać bezpiecznie do celu. Już za chwilkę będzie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to cofniemy się znowu do lat 90., ale tym razem do Polski. Będzie Ira i Nadzieja. No i tak zaczynamy muzycznie godzinę 16 na antenie Dobrego Radia Emaus, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Tylko ja.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: W roku 1241 Europę zalała prawdziwa orda piekielnych wojowników. Piekielnych, bo dzikich, okrutnych i skutecznych niczym demony z Tartaru. Dlatego zresztą przylgnęła do nich nazwa Tatarzy. Z powodu tej złej sławy, gdy stanęli w końcu pod murami Wrocławia, miasto było już częściowo wyludnione. Ludzie ze swoim dobytkiem ukryli się w pobliskich lasach. W sumie dzisiejszy patron także mógłby do nich dołączyć. Nie był przecież rycerzem, tylko kapłanem i dominikaninem. Owszem, ma już ponad 60 lat. Był świadkiem kanonizacji założyciela swego zakonu Dominika Guzmana. Przez ponad ćwierć wieku ofiarnie pracował na rzecz zakonu w Krakowie, w Pradze, gdzie szczepił zresztą dominikańską rodzinę na czeskiej ziemi, a teraz jest tutaj, czyli we Wrocławiu, do którego zbliżają się dzicy najeźdźcy. Mimo rzeż wrogów, ten człowiek nie ruszył jednak chyłkiem do lasu, tylko odważnie wszedł na miejskie mury. Zamiast miecza czy łuku, trzymał jednak w swym ręku monstrancję. Za nim podążyli obrońcy i resztki mieszczan uformowane w procesji. Tatarzy wypuścili w ich kierunku las strzał, ale żadna nie trafiła. Pojawił się za to na przedzie procesji słup albo kula ognia. Wizja była tak sugestywna, że Tatarzy wycofali się spod Wrocławia. A ojciec Czesław, bohater tej historii i dzisiejszy patron, będzie już odtąd przedstawiany z taką właśnie ognistą kulą nad głową. Doskonale zresztą pasującą do jego aureoli błogosławionego.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 16. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięcia, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory z lat 90. Pojawił się zespół Mysłowic i My, a także Kaja i Fleciki. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30 ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co z poznańską, z tym, co dzieje się w poznańskiej kulturze. 16.30 serwis kulturalny, a teraz na naszej antenie James Blunt i 1973.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na wydarzenia, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Dzisiaj wybrałem takie wydarzenia, które trwają od pewnego czasu i także będzie wydarzenie już na jutro, no ale najpierw zacznijmy od takich wydarzeń, które trwają już od pewnego czasu. Zacznijmy od wystawy obrastania w Wiktorii Kosiek i Wojtka Kamieńskiego. Jak sami organizatorzy zapraszają na to wydarzenie, może jeszcze powiem, że miejscem tej wystawy jest mikrogaleria Nisko. Na tej wystawie, na wystawie obrastania, znajdują się miejsca przecięcia, opowieść relacji wnętrza z zewnętrzem, o zawirowaniach po jednej stronie i naporze świata po drugiej. O tym także, jak na niego odpowiadamy i co się dzieje, gdy nacisk na granicę staje się zbyt dojmujący, czy to w relacjach z innymi ludźmi, czy w przesypujących się rupieciarniach planów i gromadzonych wspomnień. Wystawa obrastania Wiktorii Kosiek i Wojtka Kamieńskiego do zobaczenia od 11 lipca do 2 sierpnia w mikrogalerii Nisko. Zapraszamy Was na tę wystawę. No i kolejną wystawą, na którą chciałbym Was zaprosić, jest wystawa Beksiński w Poznaniu. Tę wystawę możecie zobaczyć już od soboty, no ale oczywiście nie musicie się specjalnie spieszyć, bo możecie ją zobaczyć do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali numer 1A. Kto zaprasza? Zaprasza Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie wspólnie z Muzeum Historycznym w Sanoku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych tego roku. Na przestrzeni ponad, uwaga, 1000 m2 zaprezentowany zostanie świat pełen niepokoju, onirycznych wizji i niezwykłych detali, a to wszystko dzięki malarstwu Zdzisława Beksińskiego. Pojawi się 76 oryginalnych obrazów, 30 intrygujących fotografii, a także 13 unikalnych rysunków i to na pewno będzie okazja, aby zanurzyć się w tym fascynującym uniwersum Zdzisława Beksińskiego. Wystawa Beksiński w Poznaniu do zobaczenia od 18 lipca do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali numer 1A. No i na sam koniec wydarzenie, które odbywa się jutro do południa, ale obawiam się, że w jutrzejszym serwisie kulturalnym dopołudniowym już byśmy to wydarzenie pominęli. A tak to mogę Was zaprosić na rodzinne oprowadzania w Bramie Poznania. Spędźmy razem czas. Oprowadzanie dla rodzin z dziećmi po ekspozycji Bramy Poznania. Start wydarzenia godzina 11, a miejsce to Brama Poznania. Jak sami organizatorzy zapraszają, tym razem poznamy Ostrów Tumski dzięki różnym zabawkom oraz dziecięcym atrybutom. Podczas podróży przez wieki dowiemy się, jak dawni najmłodsi spędzali czas, a jeżeli chcielibyście usłyszeć, co robiły dzieci 1000 lat temu albo do czego służyły Przęśliki, Bączek i Zośka, zapraszamy na rodzinne oprowadzanie po ekspozycji, które kończy się wspólną grą planszową. Rodzinne oprowadzania w Bramie Poznania. Spędźmy razem czas. Oprowadzanie dla rodzin z dziećmi po ekspozycji Bramy Poznania. Dziś o godzinie, przepraszam, jutro oczywiście, jutro o godzinie 11 w Bramie Poznania. Zapraszam Was na to wydarzenie, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego popołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny serwis kulturalny jutro o godzinie 11.30.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 9 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory z Polski. Pojawił się Kwiat Jabłoni i Było Minęło, później Ene i Radio Hello, a następnie pograliśmy zagranicznie. Była Alicia Keys, No One, a także Lighthouse Family i High. Przed nami również ostatnie na dziś informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 17, a przedstawi je Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Take That.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 17 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już na dziś informacje Radia Emaus, a przedstawi je Piotr Wielicki.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Nie będzie wysokiej zabudowy na poznańskich ratajach. Szpital w Szamotułach ujawnił zarobki swoich lekarzy. Odkrycia w Gieczu mogą rzucić nowe światło na znaczenie grodu w państwie pierwszych piastów. Siedem kondygnacji zamiast planowanych 16. Takie są główne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poznańskich rataj. Zgodnie z dokumentem, niższa zabudowa mieszkalna powstanie w okolicy Posiru. Jak podkreśla radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak, uchwalenie planu w tej formie to ogromny sukces lokalnej społeczności.
3: Ograniczenie możliwości zabudowy to też był postulat zgłaszany przez wielu mieszkańców, którzy nie chcą blokować rozwoju miasta, ale też obawiają się paraliżu komunikacyjnego, który mógłby być związany z napływem zbyt dużej liczby nowych mieszkańców. Takim drugim, myślę, dużym sukcesem i aspektem, na który warto zwrócić uwagę, to jest zachowanie klina zieleni starodrzewu wzdłuż ulicy Rataje, niedaleko dworku państwa Ciesielczyków.
2: Prawo miejscowe już obowiązuje, co oznacza, że deweloper musi ściśle przestrzegać jego założeń przy realizacji inwestycji. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie ruszą zaplanowane prace budowlane.
1: Informacje z regionu.
2: Zarobki lekarzy w Szamotułach jawne. Szpital opublikował dane dotyczące wynagrodzeń medyków za poprzedni rok. Z raportem zapoznał się nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Z przedstawionego raportu wynika, że specjalista zatrudniony na etacie zarabiał średnio ponad 16 400 zł miesięcznie. Rekordowa pensja wyniosła 28 800 zł. Średnia dla wszystkich etatowców, wliczając rezydentów, wyniosła niespełna 9 800 zł. Spośród 151 lekarzy na kontraktach, trójka z najwyższymi stawkami otrzymywała od 57 do 64 000 zł. Szpital wyraźnie zaznacza, że kwoty kontraktowe to wpływy brutto, z których medycy sami opłacają podatki i ubezpieczenia, nie mając przy tym prawa do płatnych urlopów. Decyzja o jawności płac zbiega się z zauważalnym w Szamotułach spadkiem zaufania pacjentów do kadry medycznej, co dyrekcja wiąże z echem afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Jawność finansów w ochronie zdrowia wywołuje reakcje łańcuchowe w regionie. Audyt płac zlecono już w szpitalu w Obornikach, a o stawki lekarskie dopytują również samorządowcy w Środzie Wielkopolskiej. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W rezerwacie archeologicznym w Gieczu odbyło się spotkanie naukowe poświęcone najnowszym odkryciom archeologicznym. Odkryte relikty rzucają nowe światło na znaczenie Giecza w państwie pierwszych piastów, podkreśla kierowniczka rezerwatu w Gieczu Teresa Krzysztofiak.
5: Tę plotkę, ja już mówię o tym, że to jest plotka, która mówi, że po jeździe księcia Brzetysława Giecz już nie odzyskał znaczenia takiego, jakie miał za monarchii pierwszych piastów. Przede wszystkim te inwestycje piastowskie, architektoniczne. Rozbudowę architektury kościoła, który został wzniesiony już na początku wieku XI z unikatową kryptą relikwiarzową.
2: Archeologiczne eksploracje na Giedzkim Grodzisku ujawniają bardzo dobrze zachowane relikty, często z partią naziemną, co daje okazję do zapoznania się z piastowskimi inwestycjami oraz bezpośrednią obserwacją technik murarskich stosowanych przez wczesno-średniowiecznych budowniczych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Lato na Jużycach to nowa inicjatywa, która zadebiutowała w tegorocznym kalendarzu miejskich wydarzeń w Poznaniu. Jej celem jest nie tylko zapewnienie atrakcyjnej oferty na wakacyjne miesiące, ale również integracja lokalnej społeczności i ożywienie przestrzeni publicznych przez kulturę, edukację i rekreację. Częścią wydarzenia jest cykl Mikrofestiwal Niegrzeczne Jeżyce, dla którego punktem wyjścia są zaginione rzeki i akweny Jeżyc, mówi poznańska radna Justyna Kuberka.
6: To będzie tak troszeczkę śladami tych zapomnianych rzek, które gdzieś tam były, tymi orowami, gdzie są one zakopane, tym szlakiem. Ma to troszeczkę nawiązywać do trendów związanych też z budanką, no i z wodą, której no niestety nam zaczyna trochę brakować. Mówi się o wysychaniu jezior, wysychaniu tutaj rzek, a sami doprowadziliśmy do tego.
2: Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Poznański Ogród Zoologiczny. W każdy czwartek w Muzeum Historii Zoo na terenie Starego Zoo odbywają się spotkania poświęcone zwierzętom morskim. Z kolei piątki upłyną pod znakiem internetowych prelekcji prezentujących mieszkańców nowego zoo. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 14 kresek na plusie. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Razem z Piotrem Wielickim patrzymy za nasze radiowe okna i co widzimy? Widzimy, że występują spore przejaśnienia. Oby tych przejaśnień było jak najwięcej do końca dnia. Dzień kończy się o godzinie 21.02. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. Zobaczmy jeszcze, jak będą wyglądać się temperatury w najbliższych dniach. No i słuchajcie, jutro maksymalnie 21 stopni Celsjusza, w środę 20, a w czwartek 17.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 17. Po raz ostatni dzisiaj kłania się druga zmiana w Radiu Emaus, czy też pasmo w środku dnia. Jak zwał, tak zwał. Kuba Antkowiak, a także, no właśnie, tak patrzę na Piotra Wielickiego. Chyba się cieszę, że już powoli idzie do domu. Widzimy się z Piotrem. No właśnie, my się w sumie widzimy jutro, ale ja jutro będę od godziny 7 do godziny 12. Kuba Antkowiak oczywiście się odmeldowuje sprzed mikrofonu, więc no skoro już na 7 jutro muszę być w pracy, no to chyba, nie wiem jak wy, ale ja chyba powolutku będę kładł się spać. Ale wy koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment audycja Dookoła Świata, także bardzo szybko przemieścimy się z Poznania. No właśnie gdzie? Słuchajcie audycji Dookoła Świata już za moment. A na sam koniec pasma poniedziałkowego będzie Mrozu i Vito Bambino za daleko. I tak kończymy poniedziałek. Miejcie dobrą resztę dnia. Słyszymy się jutro z samego rana, słuchajcie, z samego rana. Trzymajcie się. Na razie.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
2: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy naszą podróż po Albanii. Opuszczamy już jednak obecną stolicę tego kraju, czyli Tiranę, i przenosimy się do dawnej stolicy Albanii, czyli do Kruj, miasta niezwykle ważnego w historii tego kraju. Tu między innymi urodził się największy bohater narodowy Albanii, Jerzy Kastriota, czyli Skanderbeg. To za jego czasów Kruja stała się symbolem oporu przeciwko najeźdźcom osmańskim. Kruja to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miasteczek w całej Albanii. Niesamowita historia oraz niezwykły urok tego miasta sprawiły, że jest ona często nazywana albańskim Krakowem. Czy faktycznie tak jest? No to najlepiej, jeśli każdy przekona się sam i każdy sam wyrobi sobie zdanie na temat tego miejsca. Miejscowość położona jest zaledwie 30 km na północny wschód od Tirany, na wysokości 600 metrów nad poziomem morza u stóp góry Sarisaltikut. Nazwa miasta pochodzi od słowa krua, które oznacza źródło, a mieszkańcy miasta nazywają siebie często krutone lub krotone. Początki Krui sięgają najprawdopodobniej czasów iliryjskich, czyli kilku wieków przed naszą erą. Wówczas to na jednym z okolicznych wzgórz znajdowało się iliryjskie miasto nazywane często Albanopolis. W kolejnych latach mieszkańcy przenieśli swoją osadę wyżej, tworząc dzisiejszą Kruję. Pierwsze wzmianki o współczesnym mieście można odnaleźć dopiero w bizantyjskich dokumentach z VII wieku. Czasy największej świetności miasta zaczęły się w roku 1190, kiedy stało się ono stolicą księstwa Arber, czyli pierwszego czysto albańskiego państewka. W 1396 roku zostało ono podbite przez Imperium Osmańskie, a największą sławę zyskało w 1433 roku, kiedy to wspomniany już Skanderbeg odbił je z rąk Turków. Następnie zamek był aż czterokrotnie oblegany przez wojska osmańskie, którym dzielnie przeciwstawiał się przez ponad 35 lat. Upadek twierdzy nastąpił dopiero 10 lat po śmierci Skanderbega w 1478 roku, natomiast w roku 1617 spora część twierdzy uległa zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi. Mimo to do dziś charakterystyczny żółty zamek, czyli Kalaya Krujes, jest najsłynniejszym zabytkiem miasta. Warto jednak dodać w tym momencie, że to, co obecnie znajduje się na zamkowym wzgórzu, ma niestety niewiele wspólnego z oryginalnym średniowiecznym zamkiem. Zdecydowana większość twierdzy to współczesna rekonstrukcja. Z dawnych czasów zachowała się jedynie niewielka część murów i masywna brama. Rekonstrukcji głównego budynku zamkowego dokonano w 1982 roku pod kierownictwem i według planów córki ówczesnego dyktatora Albanii Ervena Hoxhy Pranvery. No i niestety trzeba przyznać też, że obecny wygląd zamku dalece odbiega od oryginału. A w budynku mieści się obecnie Muzeum Skanderbeka, gromadzące eksponaty związane z historią miasta i regionu. Wystawiona jest tam m.in. kopia hełmu Skanderbeka, odtworzona na podstawie rycin średniowiecznych, a także oryginalne dokumenty i bibliografie, mapy, ciekawe reprodukcje przedstawiające życie ludzi w XV wieku, mozaiki, ikony, ceramika, dzwony z okresu antytureckiego, a także posągi czy meble związane ze Skanderbegiem. Natomiast w dolnej części kompleksu zamkowego funkcjonuje największe w Albanii muzeum etnograficzne. Również w dolnej części zamku znajduje się budynek łaźni tureckiej z XVII wieku, a także klasztor i meczet Bektaszytów. Niewątpliwym atutem zamku jest jego położenie na wzgórzu. Z twierdzy Kruja roztacza się bowiem niezwykły widok na panoramę miasta i okolicznych gór. Aby dojść do twierdzy, trzeba najpierw przejść przez stary bazar działający w mieście od XVII wieku. Bazar był ważnym miejscem dla rozwoju Krui, bo właśnie tutaj handlowano wytworzonymi w okolicy towarami, co rozwijało miejską gospodarkę i pomagało bogacić się kupcom. Współcześnie na kilkudziesięciu straganach nadal handluje się lokalnym rękodziełem, a także tradycyjnymi produktami, czyli ubraniami, dywanami czy produktami spożywczymi, a także oczywiście niezliczoną rzeszą pamiątek. Dawniej bazar rozciągał się od centrum miasta do samego zamku i liczył 150 sklepów. Obecnie składa się tylko z około 30 stanowisk, zgrupowanych właściwie przy jednej wąskiej uliczce. Warto też dodać, że bazar został odrestaurowany z okazji 500. rocznicy śmierci Skanderbeka. No a w okolicy bazaru nie brakuje też restauracji z lokalną albańską kuchnią, a także miejscowymi winami i alkoholami. Z rakiją, mistrakiem czy też albańskim koniakiem Skanderbek na czele. Opuszczamy już Kruje i przenosimy się do innego niezwykłego miasteczka, a mianowicie do Berat. To prawdziwa perełka na mapie Albanii. Jedno z najstarszych, a przez wielu uważane też za jedno z najpiękniejszych miast w całym kraju. W 2008 roku wpisane zostało ono na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Często określane jest mianem miasta muzeum i nazywane jest miastem tysiąca okien lub białym miastem, bowiem najważniejszą atrakcją są położone na wzgórzu białe domy z identycznymi oknami wciśnięte między góry z twierdzą a rzeczną dolinę. To bez wątpienia obowiązkowy punkt na liście każdego, kto odwiedza Albanię. Miasto położone jest w centralnej Albanii nad rzeką Osu i z jego powstaniem wiąże się pewna historia, pewna legenda, którą poznać można w miejscowym muzeum etnograficznym. Historia tego miasta sięga starożytności, a początkowo było ono zamieszkiwane przez Ilirów. W II wieku przed naszą erą zostało zdobyte przez Rzymian i nazwane Antipatrea. W okresie panowania bizantyjskiego miasto nosiło nazwę Pulcheriopolis i było siedzibą biskupa. Natomiast w IX wieku miasto zdobyli Bułgarzy i wtedy otrzymało ono słowiańską nazwę Beligrad, czyli Białe Miasto. Nazwa ta przetrwała przez całe średniowiecze, zmieniając się na Berat dopiero pod panowaniem osmańskim. Dziś miasto znane jest przede wszystkim ze wspomnianych już charakterystycznych białych domów z dużymi ciemnobrązowymi oknami i spadzistymi czerwonymi dachami. To właśnie dzięki nim Berat nazywany jest często miastem tysiąca okien, choć Albańczycy sami zwykli określać je jako miasto okien nad oknami. Domy te można spotkać w dzielnicy Mangalem, która rozciąga się na stoku wzgórza poniżej zamku Kalaya Berati. Najlepszy widok na całą dzielnicę jest z okolic mostu Lumi i Osmuti lub położonej na drugim brzegu rzeki dzielnicy Gorica. Niezwykła panorama maluje się też z mostu o podobnej nazwie, czyli Gorica, uważanego zresztą za jeden z symboli miasta. Ma on prawie 130 metrów długości. Pierwotnie był drewniany, a za czasów panowania tureckiego powstała jego kamienna konstrukcja. Sam spacer wąskimi, kamiennymi ścieżkami dzielnicy Mangalem robi niesamowite wrażenie. Wówczas z bliska można przyjrzeć się białym, kamiennym domom i poczuć niepowtarzalny klimat i atmosferę Beratu. Nad dzielnicą Mangalem znajduje się zamek Kalaya Berati. To jedna z najważniejszych atrakcji, jeden z najlepszych punktów widokowych na miasto i okolice. Rozległa budowla znajduje się na szczycie skały górującej nad miasteczkiem. Starożytny zamek to nie tylko ruiny, ale też plątanina kamiennych ścieżek, meczety, cerkiew Trójcy Świętej, Muzeum Ikon Onufrego i stragany z pamiątkami. Jednym słowem, to takie małe miasteczko wewnątrz zamkowych murów. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są już na IV wiek przed naszą erą, ale twierdza powstawała przez wieki i była wielokrotnie przebudowywana i zmieniała swój wygląd. Dzisiejszy zamek otoczony jest murami z 24 wieżami i dwiema basztami. Z zamkowych murów roztacza się przepiękna panorama na dolinę rzeki Osumi, Gorice i nową część miasta, a jeden z najlepszych punktów widokowych znajduje się w pobliżu cerkwi Świętej Trójcy. Warto zajrzeć też do Muzeum Ikon Onufrego. To największe muzeum poświęcone jego twórczości. Muzeum znajduje się w dawnej katedrze pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na terenie zamku. Można podziwiać tu liczne ikony i obiekty sztuki sakralnej autorstwa najważniejszych albańskich twórców, w tym żyjącego w XVI wieku Onufrego. Spacerując po Berat, warto odwiedzić też tutejsze zabytkowe świątynie, a tych w mieście nie brakuje. To dość wyjątkowa sytuacja, jeśli przypomnimy sobie fakt, że w czasach komunistycznych, za czasów panowania Ervena Hodże, Albania była krajem ateistycznym i jakiekolwiek praktyki religijne były zabronione, a wiele obiektów sakralnych zostało wówczas zniszczonych lub nawet całkowicie zburzonych. Tymczasem w Berat, tylko na terenie samego zamku, znajdują się m.in. cerkwie św. Teodora, św. Dymitra i św. Trójcy, katedra, a także ruiny dwóch meczetów, czerwonego i białego. Poza tym warto odwiedzić też kościół św. Jerzego, meczet królewski czy cerkiew św. Spiridona. Warto też przejść na drugą stronę rzeki, zanurzyć się w malowniczych uliczkach dzielnicy Gorica, czy odwiedzić Narodowe Muzeum Etnograficzne, w którym, jak już na samym początku wspomniałem, możemy poznać niezwykłą legendę związaną z powstaniem tego miasta. Obowiązkowo trzeba też przejść się deptakiem, wzdłuż którego z jednej strony mamy park, a z drugiej liczne bary i kawiarnie, z których skosztować możemy oczywiście albańskich przysmaków. Póki co żegnamy już Albanię, ale nie na długo, bo do Albanii jeszcze wrócimy. To naprawdę niezwykły kraj, który ma bardzo wiele do zaoferowania i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach przekonam do tego, że Albanię warto odwiedzić i to nie tylko albańskie wybrzeże. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Wczoraj zakończył się 23. Mundial. Mistrzostwa Świata tym razem odbyły się w trzech krajach: w USA, w Kanadzie i w Meksyku. Mistrzem świata został mistrz Europy, Hiszpania, po golu Ferrana Torresa w 107. minucie. Hiszpanie pokonali po dogrywce Argentynę. Trzecie miejsce po iście hokejowym wyniku 6-4 zajęli Anglicy, którzy pokonali Francuzów. O tym wszystkim, co działo się na tym największym w historii mundialu, rozmawiam dzisiaj z Radkiem Nawrotem z Zielonej Interii. Radek jest przy telefonie, więc zaczynamy. Cześć Radku.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Radku, powiedz tak, co sądzisz o tym wczorajszym meczu finałowym? Chyba taka statystyka, która mówi wszystko. Hiszpania 20 strzałów, Argentyna ani jednego. Zasłużone zwycięstwo Hiszpanów.
2: Na pewno zasłużone, ale z wielkim trudem odniesione. Jeszcze Argentyna miała przecież dwie setki. Nie trafiła wtedy w bramkę, stąd to zero, ale miała dwie setki pod koniec dogrywki, więc w zasadzie wiem, że jest bardzo wiele słów krytycznych wobec Argentyny za ten finał, bardzo słusznie, ale wydaje mi się, że Hiszpania też jakoś tutaj nie zachwyciła, skoro przy tak miażdżącej przewadze, bo dawno nie pamiętam takiego finału Mistrzostw Świata z tak ogromną przewagą. Podejrzewam, że pewnie od 1970 roku, kiedy Brazylia Pelego rozbijała Włochy, nie było pewnie takiej przewagi. No i bo nawet Francuzi z Chorwatami takiej nie mieli w 18, no to jednak tylko jedna bramka. Niemniej jedną bramką też się wygrywa Mistrzostwo Świata i Hiszpania w perspektywie całego turnieju była jednak zespołem najlepszym. Zaczęła źle, ale taki ma zwyczaj, bo przecież w 2010 roku też od porażki, znaczy nie też, bo teraz nie zaczęła od porażki, tylko od remisu z Republiką Zielonego Przylądka, ale od nieudanego meczu ze Szwajcarami też Mistrzostwo Świata zdobyła. Swoją drogą, kurczę, dopiero drugi tytuł mistrzowski Hiszpanów? Bardzo mało.
1: No właśnie, no właśnie, masz rację. Ja też tak zastanawiam się, czy widowisko na miarę finału nie mieliśmy dzień wcześniej w Miami. 6-4, trochę się, chyba wszyscy się śmiali, że bez obrony trochę grały obie drużyny. Stare firmy, Anglia i Francja. Pierwsza połowa 4-0, zupełna deklasacja przez Anglików Francuzów. Francuzi budzą się, Kylian Mbappe dwie bramki. Kiedy wydaje się, że już dochodzą Anglików i może pachnieć dogrywką, kończy się na 6-4.
2: Tak, ale to pamiętajmy, że mówimy o dwóch kompletnie różnych meczach, nie tylko ze względu na stawkę, którą mają, finał i mecz o trzecie miejsce, ale także w kwestii podejścia, czyli finał jest meczem niezwykle napiętym, takim wręcz skomasowanym. Ja pamiętam bardzo wiele słabych finałów Mistrzostw Świata, owszem, były wyjątki, 1986 czy ostatni finał w Katarze, to były kapitalne mecze, ale bardzo często zdarzają się takie finały o ogromnym takim napięciu, z którego wychodzi albo jedna bramka, albo bywały przypadki, że żadna. Natomiast mecz o trzecie miejsce to jest zupełnie co innego. To jest taka sytuacja, którą ja bym opisał. Co by się stało, gdybyśmy uwolnili piłkę nożną? Dali jej wolną rękę. No to właśnie dzieje się coś takiego. To też nam pokazuje, że gra obronna, która jest ważna, od której rozpoczyna się budowa każdego zespołu, powoduje, że takich meczów nie ma i być nie może. Natomiast mnie się po tym meczu o trzecie miejsce, a podobnie tak jak powiedziałem, finały są bardzo często napięte i słabe i bez bramek, to bardzo często mecze o trzecie miejsce są właśnie takie szalone, wolne, radosne, dlatego nie chciałbym, żeby je kiedykolwiek zlikwidowano. Mnie ten mecz nasunął skojarzenia z piłką nożną lat zwłaszcza 50., gdzie takie wyniki były na porządku dziennym. Ja tylko podam jeden przykład. Francja, Portugalia, taki mecz z tego, nie Portugalia, tylko Paragwaj, przepraszam, Francja, Paragwaj, taki mecz z tego mundialu, czyli mecz pełen brutalności, z jedną tylko bramką. No i wtedy mogliśmy wspomnieć, że poprzedni raz te zespoły spotkały się na mundialu w 1958 roku. Jaki padł wynik? 7-3 dla Francji.
1: No proszę. Słuchaj, mówisz o tym, o tej obronie, o tym, że buduje się od obrony. No to Hiszpania jest najlepszym tego przykładem. Straciła przecież przez cały mundial tylko jednego gola. Chyba bramkarz hiszpański, czyli Unii Simon, słusznie został wybrany najlepszym golkiperem całego turnieju.
2: Ale też pamiętajmy, że tą nagrodę dla najlepszego bramkarza musimy traktować z pewnym przymrużeniem oka, bo ona jednak preferuje tych bramkarzy, którzy bronili w zespołach zachodzących najdalej. No bo jeżeli...
1: Czyli 1-4.
2: Tak, jeżeli odpadła, nie wiem, po trzech meczach grupowych, to bramkarz miał mniejsze możliwości do wykazania się. Zresztą ja potrafię sobie wyobrazić drużynę, która ma kapitalnego bramkarza, mimo tego, że wpuścił wiele

0: było 8. Chyba tak na otarcie łez dla wielkiego snajpera Realu Madryt.
1: Owszem, i to nasuwa pewną bardzo istotną uwagę, która też ma związek z tym, do jakich czasów doczekaliśmy. Bo ja Mundial oglądam od lat 80. i w tamtych czasach, jeszcze w latach 80. 90. to, kto zostanie królem strzelców, było w zasadzie sprawą drugo-trzeciorzędną. To, że Lineker w 86. został królem strzelców, to po prostu tak wyszło. Salenko na przykład, Rosjanin, gdzie Rosja odpadła właśnie po fazie grupowej, a on strzelił większość bramek w jednym meczu. Zupełnie przypadkowe historie. Jakby nikt nie zwracał uwagi specjalnej na to, kto zostaje królem strzelców, bo nie to było istotne. Natomiast w dzisiejszych czasach ma to ogromne znaczenie, tak? Mamy wyścigi wielkich gwiazd światowej piłki o to, żeby każdy z nich był tym najlepszym, tym królem strzelców. Ściga się Mbappé z Messim, z Harry Kane'em, z kim tam jeszcze?
0: Z Haalandem.
1: Tak, i to jest ważne. Haaland mam wrażenie najmniej brał udział w tym wyścigu, ale to też pokazuje, że ta piłka nożna stała się sportem bardziej, gdzie ta wajcha się przesuwa w stronę takich indywidualnych gwiazd, bohaterów tłumów, supermenów współczesnego sportu. Kreuje gwiazdy mniej zespoły. Na tym tle sukces Hiszpanów, którzy nie mieli aż takiej wielkiej gwiazdy, bo jakby Jamal jest jeszcze za młodziutki na to, jest tym bardziej znaczący, bo oni zrobili to bez swojego Messiego, w cudzysłowie powiem, czy swojego Mbappé, prawda? Jakoś mi to zgrzyta, znaczy ja wiem, że ludzie potrzebują takich bohaterów i chcą ich oglądać i dla nich przychodzą na stadiony, ale wydaje mi się, że gdzieś kluje się w tym zalążek narcyzmu, który jest chorobą dzisiejszych czasów. No widzieliśmy, co Donald Trump zrobił podczas wręczenia trofeum. To jest chorobliwy narcyzm. To jest straszna choroba.
0: Dobrze, chciałem cię też zapytać o sędziowanie, bo tutaj jest wątek nie tylko polski, ale poznański. Pewnie każdy z nas spodziewał się, że Szymon Marciniak i towarzyszący mu na linii Poznaniak Adam Kupsik będą mieli do przesędziowania więcej meczów niż tylko te dwa z fazy grupowej, a więc Argentyna, Algieria i Egipt i Irak. Tak się zastanawiam, czy patrząc na to, nie radził sobie sędzia w finale, jednak nie było nam trochę żal, że to nie Szymon Marciniak jest rozjemcą.
1: Ja nie wiem, czy Szymon Marciniak, to oczywiście z takiego naszego polskiego punktu widzenia jest tam jakoś istotne, żeby to Polak, żebyśmy się mogli utożsamiać, ale wydaje mi się, że byli lepsi sędziowie. Ja powiem więcej, wydaje mi się, że odkryciem tych mistrzostw byli ci sędziowie właśnie z państw takich, na które nie zwracaliśmy do tej pory uwagi, typu sędzia z Salwadoru na przykład, który się tam pokazał z dobrej strony i kilku innych, tym bardziej żałuję, że tego Somalijczyka nie wpuszczono, bo ciekawo jakby on sędziował, najlepszy sędzia Afryki. Natomiast tego typu historie jak z sędzią Wincisiem, doskonale wszyscy wiemy, że on nie zasłużył nie tylko dlatego, że źle sędziował Szwecja-Polska w barażu, tylko po prostu każdy, kto ogląda piłkę, wie, że to jest dosyć przeciętny arbiter. I wybór tego sędziego to jest jakby kolejne takie zakpienie ze wszystkich, z logiki, ze zdrowego rozsądku. I przykro mi, że to mówię, bo widziałem radość tego sędziego Slavko Vincicie, jak on się cieszył, płakał i to było ujmujące, to było piękne, ta jego radość i też się z nią utożsamiam, że można się cieszyć z takich rzeczy, ale obiektywnie nie zasłużył i marzy mi się taka sytuacja, bo przecież mieliśmy wokół wyboru tego sędziego mnóstwo znowu niedomówień, że a to ukłon w stronę Czeferina w UEFA, a to Melania Trump namówiła, a to nie wiadomo co jeszcze tam stało za tym, więc marzy mi się sytuacja, w której po prostu...
0: Nic nie stoi, a stoi sport.
1: Tak, ale wiadomo, że jakiegoś wyboru trzeba dokonać, ale to przecież można wytypować piątkę, siódemkę najlepszych sędziów mundialu i z nich wylosować po prostu sędziego, który poprowadzi spotkanie finałowe. To by było chyba bardziej transparentne, tak mi się wydaje, ale wokół sędziów emocji jest zawsze wiele i na tym mundialu było ich szczególnie dużo. Tym bardziej podkreślam, że mimo tego, że niektórzy sędziowie się mylili, wielu z nich stanęło na wysokości zadania. Mnie co innego martwi w przypadku sędziów to, że nawet najlepsi sędziowie, a przynajmniej tacy, za których ich uważano, typu Turpin z Francji i inni, pod wpływem VAR-u praktycznie przestali podejmować samodzielne decyzje. Znaczy polegają na VAR-ze całkowicie. Jakby VAR wyłączył ich myślenie, ich zdolność uwagi, koncentracji i dostrzegania

0: pewnych zdarzeń. To jest bardzo niepokojące, bo to wskazuje na to, jak technologie wpływają na nasze umysły.
1: No właśnie, chciałem to powiedzieć. Zobacz, jak podobna jest temat sztucznej inteligencji i samodzielnego myślenia.
0: A nie, ale rzeczywiście, ja też nie chcę tylko tutaj robić przytyków, bo ja mam dokładnie to samo. Ja też się złapałem na tym, że ja pytam na przykład czata GPT o rzeczy, o które nie powinienem go pytać, bo ja to powinienem wiedzieć. Mhm. Ale robię to, bo jestem leniwy i technologia mnie rozleniwiła, tak? Ona powoduje, że mój mózg się kurczy jak orzeszek. I to jest niestety bardzo niepokojące i widać to po sędziach, że po prostu im się nie chce, nie potrafią już, albo bezpiecznie jest dla nich nie podejmować decyzji samodzielnie. Niech to zrobi technologia. Ostrożnie z tym, naprawdę ostrożnie. Mhm.
1: Też kwestia technologii, to tak może płynnie przejdziemy do meczu ćwierćfinałowego Anglia-Norwegia. Norwegowie, chyba się zgodzimy, absolutnie skradli nasze serca, szczególnie po tym zwycięstwie z Brazylią. Erling Haaland i spółka, która wiosłowała do ćwierćfinału. No i tam też te kontrowersja, gdzie przy golu Bellingama, który de facto okazał się kluczowy przy wyeliminowaniu Norwegów, prawda?
0: Ta sytuacja z kablem to też jest taki trend trochę technologiczny w historii tego mundialu, bo przyznam, że konia z rzędem to mógł, kto by przewidział, że coś takiego mogło się stać w ogóle na Mistrzostwach Świata, że piłka uderzy w jakiś kabel telewizyjny, że też doczekaliśmy takich niesamowitych czasów. Ja dodam jeszcze, że wpływ na mundial miały też sprawy dokładnie z przeciwnego bieguna, czyli nie technologiczne, a czysto przyrodnicze, czyli burze, nawałnice, przerywane mecze z tego powodu. To też pokazuje, jak bardzo znam się świat zmienia na wielu płaszczyznach. Mhm.
1: Zapytam cię też o to, o tych takich maluczkich, którzy też, tak jak Norwegia, która zaszła bardzo daleko, skradła nasze serca, tak pewnie Republika Zielonego Przylądka czy Curaçao. To są też te drużyny, które być może bez poszerzenia tego mundialu nie znalazłyby się na takiej wielkiej imprezie, a tu okazało się, że obroniły się także wynikami.
0: To też zależy, które, bo przypomnę, że Republika Zielonego Przylądka znalazłaby się na turnieju przy poprzedniej formule. I to też nie jest tak, że wszystkie te zespoły, które debiutowały albo powróciły po wielu, wielu latach, jak na przykład Haiti czy Demokratyczna Republika Konga, że one nie miałyby szans na występ, gdyby nie poszerzona formuła. Zwróćmy uwagę, że poszerzona formuła nie pozwoliła na awans Polsce czy Włochom, czy Danii. Więc jakby chyba nie w formule rzecz. Formuła ma dosyć duże znaczenie dla percepcji tych mistrzostw, znaczy tych meczów jest bardzo dużo. Ja już abstrahuję od pory ich rozgrywania, więc nie każdy był w stanie obejrzeć wszystkie, ale też spowodowała, że takich maluczkich, takich powiedzmy kopciuszków było więcej, a za nimi bardzo często idą fantastyczne historie, bo to są zespoły, które chcą się pokazać. Różnic między nimi a resztą świata już tak drastycznych nie ma i często z tego wychodzą właśnie takie super historie jak Curaçao, jak Republika Zielonego Przylądka, właśnie jak piłkarze z Demokratycznej Republiki Konga. Ja tylko przypomnę taką rzecz. Mój pierwszy mundial, który ja pamiętam, to jest Espania 82. To był pierwszy mundial, który poszerzono wtedy do 24 zespołów. Był o to wtedy straszny lament w tym 82 roku, że to za dużo, że będą jakieś słabe zespoły, które będą przegrywały te mecze. To było trochę pod wpływem wydarzeń z 1974 roku, kiedy grały drużyny typu Haiti i Zaire przegrywały w sposób naprawdę potężny, tak? Tam Zaire miał wynik 0-9, Haiti miał 0-7 z Polską i tak dalej. Tymczasem na tym mundialu Espania 82 te małe zespoły pokazały się ze świetnej strony. Kamerun, Honduras, Algieria to był początek ich wspaniałych karier. No dzisiaj nikt by nie powiedział, że Algieria na przykład nie zasługuje na udział w mistrzostwach, prawda? Więc te małe zespoły dodają uroku temu mundialowi. Wydaje mi się, że gdyby nie one, to mundial byłby mniej ciekawy. On by trochę przypominał Ligę Mistrzów, gdzie grają tylko ci najlepsi, chociaż i Liga Mistrzów jest teraz poszerzona o nowe zespoły i to byłoby trochę nudnawe. A tak, mieliśmy kilka kapitalnych historii.
1: No dobrze, to na koniec jeszcze ostatnie dwa pytania. Kto najbardziej cię rozczarował, jeśli chodzi o sport na tym mundialu?
0: Jeżeli chodzi o sport, powiem tak, po pierwsze sędziowie, właśnie ci, którzy ze względu na to, że VAR się pojawił, zaczął ich wyręczać, przestali być samodzielni. To jest dla mnie kolosalne rozczarowanie. A jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko same takie zespoły piłkarskie, no to można powiedzieć, że było kilka takich drużyn, które, o których, ponieważ mundial trwał bardzo długo, raczyliśmy już może zapomnieć. Chociażby Urugwaj, to co zrobił, było dosyć zastanawiające, żeby nie wyjść nawet z grupy. Szkoci, którzy pilnują 1-0 z Haiti, co ich potem kosztowało awans, to też taka lekcja, żeby nie być kunktatorski. Fatalne występy niektórych zespołów, takich jak Tunezja, no już trochę nam to czas przykrył. Ale z takich bliższych spraw, może to zabrzmi trochę dziwnie, skoro mówię o wicemistrzu świata, ale proszę zobaczyć, jak wiele w oczach ludzi straciła Argentyna. I ja już nie mówię o teoriach spiskowych, które krążyły wokół Argentyńczyków, ale jej podejściem do meczów, które pokazała, nie przypominam sobie, żeby Argentyna kiedykolwiek miała taki elektorat negatywny wśród ludzi, to powinno jej dać do myślenia. Mhm.
1: Podsumowanie tak już zupełnie subiektywne twoje, takiego tego mundialu, o którym właśnie mówiliśmy.
0: To był jeden z najwspanialszych mundiali, jakie ja pamiętam. Naprawdę bawiłem się świetnie. Była to dla mnie wielka przygoda. Takie święto piłkarskie, które no kradnie mi serce. Ja wspominałem o mundialu Espania 82, to był mój pierwszy, ja go wtedy oglądałem na koloniach w Nieorzu i teraz cały czas się czuję, jakbym na takich koloniach w czasach był w czasie tego mundialu. I powiem więcej, ja akurat należałem do tych ludzi, którzy mogli sobie pozwolić na oglądanie meczów w nocy. Ja wiem, że wiele osób nie mogło sobie na to pozwolić z uwagi na pracę i obowiązki, ale fakt, że ja siedziałem w tej nocy, gdzie już zapadała taka cisza, była trzecia, czwarta, oglądałem te mecze, wtedy to było dla mnie takie trochę przerażające. A teraz wspominam to jako fantastyczną anegdotę. Paradoksalnie te nocne mecze dodały trochę pieprzu temu mundialowi, przynajmniej z mojej perspektywy. Więc minęła doba, a ja już tęsknię.
1: Tęsknił i opowiadał o tej tęsknocie Radosław Nawrot z Zielonej Interii. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Ja dziękuję także państwu. Z tej strony kłania się Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Szef papieskiej dyplomacji spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim, wyraził nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
5: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
4: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
6: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
4: Arcybiskup Gallagher przebywał na Ukrainie jako papieski wysłannik na uroczystości upamiętniające wizytę Jana Pawła II w tym kraju oraz odrodzenie kościoła po upadku komunizmu. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
7: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali rozpoczywali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Vatican News.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobra.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
7: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
8: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
9: Panie Aniu, popracować by trzeba trochę było, prawda?
10: No mimo, że wakacje, ale żeby się nie odzwyczaić.
9: A ksiądz prymas lubił pracować?
10: Nie wiem, czy lubił, ale był bardzo pracowity. Po prostu jak się czyta promemoria, te zajęcia, te audiencje, co 15 minut, te spotkania, to człowiek się zdumiewa, jak on to wszystko udźwignął, mimo słabego zdrowia, z którym przecież startował do kapłaństwa. Był człowiekiem bardzo takim poukładanym, pracowitym, sumiennym, takim człowiekiem ładu.
9: To ja jeszcze panią przedstawię naszym słuchaczom. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy, mimo tego, że wakacje, ale wielu z nas ma kawałek urlopu, a przez resztę wakacji pracuje. A pani lubi pracować?
10: To zależy, co robić. Mówić o księdzu prymasie bardzo lubię, korektę robić bardzo lubię, pisać troszkę mniej lubię, nagrywać to już całkiem nie lubię, ale trzeba. A najbardziej nie lubię robienia porządków.
9: Czyli sprzątanie to nie jest pani ulubiona czynność?
10: Nie jest moja ulubiona czynność, ani sprzątanie, ani niestety gotowanie, także...
9: Czy to będzie w takim razie przyjemna rozmowa, czy niekoniecznie?
10: Rozmowa bardzo przyjemna, bo nie będziemy sprzątać ani gotować.
9: A no właśnie, będziemy trochę przedłużać ten dobry czas. Ja mogę się przyznać, że z takich prac domowych to bardzo lubię prasowanie. Dzisiaj często do pracy mamy takie podejście, że to jest takie zło konieczne. Jak przeczytamy pierwsze słowa z Pisma Świętego, czy to ten opis stworzenia, no to dowiemy się, że praca to jest w zasadzie konsekwencja grzechu. Jak sobie z tym poradzić?
10: Praca nie jest konsekwencją grzechu, bo jeszcze przed grzechem Pan Bóg powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Trud pracy jest konsekwencją grzechu. W pocie czoła będziesz pracował. Natomiast sama praca jest udziałem w twórczości Boga, mówił ksiądz prymas. Bóg stwarza świat, wszechświat, który podziwiamy, najmniejszą roślinkę. To wszystko jest Jego twórczość. I ksiądz prymas mówił, każda praca ludzka jest udziałem w tej twórczej mocy Boga. Kiedy człowiek nie może pracować, kiedy mamy dużo pracy, to tak sobie myślimy, ojej, żeby już przejść na emeryturę, prawda? Jak małego chłopca zapytali, kim chciałbyś być, to mówi emerytem. Po to, żeby już nie musieć chodzić do pracy. A tymczasem, kiedy człowiek jest pozbawiony pracy, to dopiero wtedy widzi, jaką łaską jest możliwość pracy. Także... to spojrzenie na pracę jako udział w tej mocy Boga jest taką odpowiedzią księdza prymasa, jaki jest w ogóle sens pracy. Że to jest zaproszenie ze strony Boga do współdziałania. Zresztą, kiedy patrzymy na życie Chrystusa, 30 lat, no jako dziecko to może mniej pracował, ale już od dorosłych lat, przynajmniej 20 lat pracy fizycznej, bo jego tata Józef był cieślą. Czy to nie jest syn cieśli, pytają. A na apostołów, mówi ksiądz prymas, wybiera ludzi ciężkiej pracy, rybaków, ludzi zaprawionych w trudzie. Także to w dawnych czasach tak było, że pracowali tylko niewolnicy. Panowie nie pracowali. Panowie używali świata, panowie troszkę się bali, bawili kulturą, a pracowali niewolnicy. A chrześcijaństwo to zmienia, że praca jest przywilejem, praca jest zaproszeniem. Praca też według księdza prymasa jest rodzajem miłości do ludzi. Mówi ABC krucjaty miłości, jeden z punktów jest pracuj rzetelnie. I niektórzy się dziwią, jak to mówimy o zasadach miłości, a tu pracuj, a tymczasem uczciwa praca to też jest miłość do drugiego człowieka. Uczciwe nagrywanie, uczciwe montowanie, uczciwe budowanie, uczciwa służba zdrowia. To wszystko jest nie tylko wykonywanie swojego zawodu, ale to jest służba człowiekowi.
11: I myślę, że to całkowicie może zmienić nasze podejście do pracy, bo często dzisiaj powtarzam, no jak człowiek wejdzie w taki kołowrotek pracy, to myśli o tym, no jaki to jest trud, trzeba rano wstać, albo trochę bardziej bliżej południa, zależy o której godzinie zaczynamy tę pracę. Trzeba się przemęczyć, a potem wypłata na koncie odrobinę nam ten trud wynagrodzi. A jednak to w pracy spędzamy bardzo dużą część naszego życia i to może być droga naszego uświęcenia, tylko trzeba ze świadomością do tego podejść.
10: Na pewno naszego uświęcenia i budowania własnej osobowości i jakiegoś hartu, który w życiu jest konieczny, bo inaczej to byśmy się rozleli jak mleko po stole.
11: W kanapie byśmy się roztopili.
10: Tak, to jest bardzo ważne. Dlatego praca jest też elementem, w którym ma dojrzewać człowiek. To mówi Ojciec Święty Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, ubolewając nad tym, że o ile materiał wychodzi z fabryki udoskonalony, człowiek często wychodzi upodlony, kiedy ma niegodne warunki pracy. Bo człowiek pracując też pozostaje człowiekiem. I też należy mu się godność i należy mu się wypoczynek, należy mu się szacunek, należy mu się godziwa zapłata. Dlatego ksiądz prymas mówił, nie możemy być tylko robotami, że człowiek ma czas tylko na to, żeby rano zwlec się z trudem, iść do pracy, harować cały dzień, a wieczorem wrócić już tylko po to, żeby coś zjeść, iść spać, żeby nabrać sił i na nowo harować. Człowiek powinien mieć czas na rodzinę, człowiek powinien mieć czas na odpoczynek. I właśnie kiedy ksiądz prymas pracował wśród robotników we Włocławku, bardzo na to zwracał uwagę. I samym robotnikom, żeby o to dbali i upewniał ich w tym, że mają prawo o to się upominać, ale też i fabrykantom, żeby pamiętali,

0: Jest osoba ludzka, to jest człowiek.
1: Powiedzmy może coś w takim razie do tych, którzy organizują nam pracę, bo dzisiaj często widzimy taką sytuację i słyszymy o takich sytuacjach, że ci, którzy są właścicielami dużych firm, bardzo często niestety nie patrzą na los tych, którzy są ich podwładnymi, tylko właśnie wykorzystują ich konieczność życiową, że muszą pracować w danej firmie, muszą utrzymać swoją rodzinę, mają na przykład kredyt do spłacenia i bywa tak, że właściciel firmy spędza czas w jakichś luksusowych miejscach, coraz mocniej wyzyskuje swoich pracowników, a ci, którzy są na dole, ledwo wiążą koniec z końcem i są w stanie wyjść z jakiegoś błędnego koła, czy kredytów, czy też zarabiania, czy to na mieszkanie, podstawowe rzeczy, samochód, zapewnienie dobra dla swoich dzieci. Jak być dobrym szefem, takim szefem, który troszczy się o swoich pracowników? Ksiądz prymas w pewnym sensie też był takim szefem.
0: Tak, bardzo dbał o to, żebyśmy też mieli ład w pracy. Kiedy nieraz trzeba było posiedzieć dłużej, bo był potrzebny jakiś tekst księdzu prymasowi, bo przemawiał na przykład do nauczycieli, a potem miał spotkanie z nimi, a tekst trzeba było przygotować, opracować redakcyjnie, przepisać, dać do autoryzacji, dać maszynistkom do przepisania, więc czasu czasami było mało. Ale ksiądz prymas bardzo, bardzo czuwał nad tym i kiedy się dowiadywał, że tekst powiedziany danego dnia był zrobiony, już następnego dany do autoryzacji, to tak z niepokojem patrzył, to ile godzin nad tym trzeba było posiedzieć. Sam czasami słuchał swoich kazań, żeby nie było za dużo pracy przy redakcji, a to nie było poprawianie księdza prymasa, tylko inaczej się mówi, inaczej się pisze, więc przy ściągnięciu z taśmy magnetofonowej trzeba postawić kropki, przecinki, znaki zapytania. Ale zawsze ksiądz prymas dbał o to. Zresztą to, o czym już mówiliśmy, ta umiejętność znalezienia czasu na odpoczynek. Zawsze dbał o to, żebyśmy, także my jako pracownicy, mieli czas na odpoczynek. Żeby praca nie była tylko udręką, ale żeby właśnie cały człowiek w tej pracy uczestniczył i miał prawo i do oddechu, i do modlitwy.
1: Ksiądz prymas zwracałby uwagę nam, dzisiejszym ludziom, właśnie na to, żeby dobrze ten czas dzielić. Myślę sobie o rodzinach, w których często jest taka sytuacja, że jedno z małżonków bardziej zajmuje się dziećmi, a drugie po prostu ciągle zarabia i ciągle pracuje, no bo wiadomo, trzeba te dzieci dobrze wychować, trzeba im dać jak najlepszy start w życie. A ja się czasami zastanawiam, czy te pieniądze wystarczą za czas, który rodzic poświęca na pracę, a nie na rodzinę. Co ksiądz prymas wymówił w takich sytuacjach?
0: Słyszałam takie opowiadanie, jak chłopczyk zapytał mamusię, bardzo zapracowanego taty: mamusiu, ile tatuś zarabia na godzinę? Ponieważ tatuś pracował wtedy w kilku firmach, to było w czasach, kiedy tatuś na godzinę zarabiał 50 zł. No i chłopczyk zbierał skarbonce, w końcu pewnego dnia wysypał tatusiowi, mówi: tatusiu, tutaj masz za godzinę pracy i posiedź ze mną i pobaw się. Ksiądz prymas bardzo na to zwracał uwagę. Upominał się przede wszystkim o los matek. Mówił, bo kobieta ma za dużo pracy. Kobieta musi pracować i w pracy, i utrzymać dom, i dbać o dzieci, i dbać o męża. Dlatego czasami z bólem patrzył, jak matki rano prowadziły dzieci do żłobka. Upominał się, żeby matki wychowujące dzieci miały urlop. Uważał, że ojcowie powinni wtedy tyle zarobić, żeby matka nie musiała iść do pracy, zwłaszcza jeżeli ma kilkoro dzieci. Zwykle tak się mówi, czym pani się zajmuje, prawda, albo jaki pani ma zawód, i ktoś odpowiada: ja nie pracuję. To nieprawda. Jeżeli pracuje w domu, to nieraz pracuje jak na dwa etaty. Ksiądz prymas

0: się upominał o tę równowagę, żeby także matka miała czas na oddech, na odpoczynek, a dzieciom jest równie potrzebny ojciec, jak i matka. I nie wystarczy, że matka jest w domu. Kiedy brakuje oparcia o ojca, dziecko często w życiu jest niepewne, nie ma poczucia bezpieczeństwa i dlatego ten czas poświęcany dzieciom jest bardzo ważny.
1: Myślę też o tym, że jak zaczynamy zarabiać pieniądze i najpierw spłacać kredyty, potem stawiać na przykład swój dom, czy też kupować mieszkanie, kupować samochód, potem w czasy, potem okazuje się, że tych potrzeb jest w zasadzie nieskończoność, więc trzeba by było też tak zarabiać na to wszystko. Ale pytanie o cel pracy, bo my chyba czasami w tym naszym codziennym pędzie gubimy tą podstawową rzecz. Jeżeli się kogoś zapyta, a po co pracujesz? No po to, żeby zarobić. A po co zarabiasz? Po to, żeby w końcu pożyć. I nie traktujemy pracy jako elementu naszego życia.
0: Tak, a jak pożyjesz, to co? I człowiek staje przed ścianą, prawda? Mhm. Co dalej? Tymczasem praca jest wewnętrznym udoskonaleniem człowieka. Jest drogą do Boga, jest współdziałaniem z Bogiem. Kiedy pracujemy, to sobie tego nie uświadamiamy, że tę moc, tę zdolność do pracy mamy od Boga. To, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie tylko wielkich rzeczy, ale nic. A wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlatego przez pracę ta więź z Bogiem, z Twórcą, jest bardzo ważnym elementem naszego życia i realizacji też naszej ludzkiej drogi. Tego, żeby nie zgubić celu, bo niektórym się wydaje, no tak, tu jest praca, tu jest życie domowe, rodzinne, tam jeszcze życie towarzyskie i życie religijne. A tymczasem ta więź z Bogiem wypełnia każdą dziedzinę naszego życia. I pracy, i odpoczynku, i rodzinną. I rodzinę mamy od Boga, bo sobie rodziców nie wybieramy, ani dzieci. I towarzystwo, i przyjaciół mamy też od Boga. I dlatego, kiedy człowiek sobie uświadomi, że relacja z Bogiem nie jest jakąś niewielką cząstką życia pacierza rano i wieczorem i mszy świętej w niedzielę, ale jest po prostu naszym oddechem w życiu. Wtedy i praca ma inny wymiar, ma inny sens. Ta praca wtedy nabiera wartości.
1: Pani Aniu, to jeżeli słucha nas ktoś, kto teraz sobie myśli, aha, to ja tak moje życie dzielę na te części i życie religijne to jest jakaś mała cząstka, może mały procent mojego życia, a chcę całe życie spędzać z Panem Bogiem, także moją pracę. To jak to zrobić, żeby Pana Boga zaprosić do pracy?
0: Dawniej pracę zaczynało się od znaku krzyża. Rolnicy, kiedy szli w pole, prosili księdza o poświęcenie plonów. Teraz od tego się odchodzi. Po prostu zacząć z Bogiem, rano wzbudzić intencje dnia. Tak jak ksiądz prymas napisał w swoich punktach przed święceniami kapłańskimi, we wszystkim wzbudzaj dobrą intencję. Nie trać czasu, bo on do ciebie nie należy. I wzbudzenie rano intencji, że wszystko, co robimy, przyjmij, Panie Boże, na Twoją chwałę. I niech to będzie moje współdziałanie z Tobą dla ludzi, dla moich dzieci, ale też dla tych, którym służę. Wtedy nasza praca będzie miała inny wymiar, ale też będziemy się starali pracować uczciwiej. Bo i my korzystamy z pracy innych. I kiedy natrafiamy na jakieś buble, przepraszam za słowo, niedoróbki, to się denerwujemy, bo tu krzywa ściana, a tu okno bezwymiarowe i potem, kiedy trzeba je wymienić, dopiero to wychodzi. Dlatego ta uczciwość w pracy jest bardzo ważna. Pracować nie po to, aby odrobić te 8 godzin i cześć, ale pracować po to, żeby wypełnić swoją drogę życia do Boga.
1: Jakie to jest wielkie marnowanie czasu, może powiedzielibyśmy nawet grzech zaniedbania, jeżeli ktoś te 8 godzin codzienne traktuje na zasadzie tylko przetrwać. Przetrwać i lecimy dalej.
0: Tak, bo jeżeli ktoś inny tak samo potraktuje swoje 8 godzin, to biada nam w życiu społecznym. Jeżeli tak samo powie urzędniczka, do której przychodzimy załatwić jakieś sprawy, która w niczym nie pomoże, na niczym się nie zna, bo jej na tym nie zależy, odeślę z kwitkiem do innego okienka, to wtedy widzimy, co to znaczy praca o charakterze takim, aby tylko odrobić, aby tylko swoje 8 godzin przetrwać.
1: A czy ten trud pracy, no bo z pracą też jest związany trud, każdy z nas to dobrze wie, czy to może być nasza modlitwa ofiarowana w jakiejś intencji, którą mamy na przykład rodzic, który zmaga się z jakimś problemem ze swoim dzieckiem, albo małżeństwo, które przechodzi kryzys. Czy może trud pracy ofiarowywać właśnie w tej intencji?
0: Praca wykonywana właśnie z tą intencją jest najpiękniejszą modlitwą. Bo to jest cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To wszystko tak naprawdę jest dla Boga. I praca ma sens właśnie nie tylko zarabiania, ale też tej relacji z Bogiem.
1: I praca, jak mówił ksiądz prymas, jest także miłością.
0: Praca jest także miłością, a modlitwa to też miłość, bo modlitwa to relacja z Bogiem, który jest miłością.
1: Zachęcamy Państwa do rzetelnej pracy i my postaramy się jak najbardziej rzetelnie nagrywać te rozmowy po to, żeby przynosiły dobre owoce. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj o pracy rozmawiałyśmy. To mam nadzieję, że szybko minęło i przyjemnie mimo
0: wszystko. Bardzo, tak. Praca właściwie daje człowiekowi dużo radości. I kiedy się przystępuje do pracy, to może być trudno. Jest takie powiedzenie Tagore. Śniło mi się, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest radością.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: your air miles. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 37, w którym udowodniono, że Phileas Fogg nic nie wygrał, dokonawszy tej wspaniałej podróży, co najwyżej swoje osobiste szczęście. Tak, to był Phileas Fogg we własnej osobie. Pamiętamy, że o 8:05 wieczorem, a więc w 25 godzin po przybyciu podróżnych do Londynu, obieży światowi polecono uprzedzić wielebnego Samuela Wilsona o ślubie mającym odbyć się następnego dnia. Obieży świat pobiegł uradowany i szczęśliwy. Wkrótce znalazł się w mieszkaniu wielebnego Samuela Wilsona, ale ten jeszcze nie wrócił. Lokaj musiał czekać dobre 20 minut. Dobiegała 8:35, gdy opuścił dom duchownego, ale w jakimże niezwykłym stanie stamtąd wybiegł. Bez czapki, z włosami w nieładzie, sadził olbrzymimi susami, jakby go ktoś ścigał, przewracając po drodze przechodniów, niby trąba powietrzna siejąca zniszczenie na chodnikach. Po 3 minutach był już na Savile Row i wpadł bez tchu do pokoju pana Foga. Nie mógł mówić. Co się stało? Spytał go Phileas. Jaśnie panie, bełkotał obieży świat. Ślub! Niemożliwy!
3: Niemożliwy?
2: Niemożliwy! Jutro!
3: Dlaczego?
2: Bo jutro... Niedziela!
3: Jutro poniedziałek, powiedział pan Fogg.
2: Nie, nie, nie, bo dziś jest sobota.
3: Sobota? Wykluczone.
2: Tak, jaśnie panie, właśnie, że tak. Pan się pomylił o jeden dzień. Przyjechaliśmy o całą dobę wcześniej, niż było trzeba. Mamy już tylko 10 minut.
3: To mówiąc obieży świat, uchwycił swego chlebodawcę za kołnierz i jak organ uniósł go za sobą. Porwany w ten sposób pan Fogg, zanim zdążył pomyśleć, już był na ulicy i wskakiwał do przejeżdżającej dorożki. Obiecał 100 funtów woźnicy, przejechał po drodze 2 psy, zderzył się z 5 wozami i dotarł do klubu Reforma. Zegar wskazywał 8:45, kiedy dżentelmen wchodził do salonu. Phileas Fogg objechał świat dookoła w ciągu 80 dni. Phileas Fogg wygrał 20 000 funtów zakładu. Ale jakże to się stało, że człowiek tak dokładny, tak drobiazgowy, mógł się pomylić w rachubie czasu o całą dobę? Dlaczego sądził, że przybywa do Londynu w sobotę wieczór 21 grudnia, gdy w rzeczywistości był to dopiero piątek, 20 grudnia, czyli 79 dzień podróży? Zaraz wyjaśnimy przyczynę tej pomyłki. Przyczynę zresztą wcale prostą. Phileas Fogg zyskał mimo woli w swej podróży cały dzień, bo okrążał kulę ziemską, jadąc na wschód. Gdyby posuwał się w kierunku odwrotnym, to znaczy na zachód, byłby cały dzień równie mimo woli utracił. Jadąc na wschód, szedł słońcu naprzeciw, z czego wynika, że z każdym przybytym stopniem geograficznym doba stawała się krótsza o 4 minuty. Otóż obwód Ziemi wynosi 360 stopni, jeżeli więc pomnożymy owe 4 minuty przez 360, otrzymamy akurat 24 godziny, czyli dobę, bezwiednie nadrobioną przez pana Foga. Innymi słowy, podczas gdy Phileas Fogg, posuwając się na wschód, oglądał słońce w zenicie 80 razy, jego koledzy klubowi w Londynie widzieli je tylko 79 razy. Oto dlaczego w dniu dzisiejszym, który był sobotą, a nie niedzielą, jak mniemał Phileas Fogg, panowie ci czekali na niego w salonie klubu Reforma. Dodajmy, że zjawisko to stwierdziłby również sławetny zegarek obieży świata, który uparcie, jak wiadomo, przestrzegał godziny londyńskiej, gdyby miał właściwość wskazywania dni, jak wskazywał godziny i minuty. Pan Phileas Fogg wygrał więc 20 000 funtów, ale zważywszy, że po drodze wydał około 19 000, musiał uznać, że rezultat finansowy tej podróży był całkiem nikły. Jednak nasz niezwykły dżentelmen nie szukał, jak się rzekło, wygranej, ale walki. Nawet pozostałe 1000 funtów rozdzielił między wiernego obieży świata i nieszczęsnego Fixa, do którego bynajmniej nie chował urazy. Natomiast dla zasady odtrącił swojemu lokajowi sumę zapłaconą za gaz palący się z jego winy przez 920 godzin. Jeszcze tego samego wieczora pan Fok, jak zawsze chłodny i niewzruszony, mówił do pani Audy: czy trwa pani w zamiarze poślubienia mnie? Proszę pana, odparła młoda dama, to raczej ja powinnam o to zapytać. Był pan zrujnowany, teraz jest pan bogaty. Proszę wybaczyć, ale ten majątek należy do pani. Gdyby nie przyszło pani na myśl ofiarować mi swej ręki, mój służący nie poszedłby do wielebnego Samuela Wilsona i nigdy bym się nie dowiedział o swej pomyłce, a wówczas... Drogi panie, szepnęła piękna hinduska. Droga Audo, odparł Phileas Fogg. Nie trzeba dodawać, że ślub odbył się w 2 dni potem, a wspaniały, strojny, promieniujący radością obieży świat był świadkiem młodej pary. Czy był ktoś godniejszy tego zaszczytu niż on, który uratował życie pani Audy? Ale nazajutrz o świcie lokaj zastukał gwałtownie do drzwi swego pana. Drzwi otworzyły się i stanął w nich pan Fok. Coś się stało, Janie? Nieszczęście, panie! Nieszczęście, jaśnie panie! Oto dowiedziałem się przed chwilą... Co znowu? Że mogliśmy zrobić podróż dookoła świata w 78 dni, a nie w 80. Owszem, odparł pan Fok. Moglibyśmy tego dokonać, nie przejeżdżając przez Indię. Ale gdybym ominął Indię, nie uratowałbym pani Audy i nie zostałaby ona moją żoną i... I pan Phileas Fok zamknął spokojnie drzwi. Tak więc Phileas Fok wygrał zakład. Odbył podróż dookoła świata w ciągu 80 dni. W tym celu użył wszystkich istniejących środków lokomocji. Płynął parowcem, jechał koleją, powozem i saniami, żeglował jachtem, dosiadał słonia. W tym przedsięwzięciu wykazał całą swoją zimną krew i niezwykłe zalety umysłu. Ale cóż dalej? Jaką z tej imprezy wyniósł korzyść? Co zyskał? Nic, odpowiecie zapewne. Zgoda, nic. Prócz uroczej kobiety, która uczyniła go... Jakkolwiek wyda się to może nieprawdopodobne, najszczęśliwszym z ludzi. Zaiste. Czyż dlatego nie warto udać się w podróż dookoła świata?
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Tania sobota w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości, cena przed obniżką 16,95. Teraz aż 23% taniej. Tylko 12,99 za kilogram. Wszystkie cukierki na wagę, aż 25% taniej. Tak, aż 25% taniej. Winogrona jasne bezpestkowe, cena przed obniżką 9,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.
9: na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
2: Wywiad z człowiekiem.

Dzień dobry. Wiem, że wieje. Mam nadzieję, że coś słychać. O, pędzi woda w moją stronę. Uciekam. To są wydmy helskie, tu jest rezerwat. Tu, gdzie jestem, myślę, że kilometr w każdą stronę jest kompletnie pusto. Na plaży leżą drobne muszelki, kamyki, kępy traw. Słońce świeci. Zimno, wieje mocny wiatr. To dobrze. To takie wakacje. Oczywiście, jak tylko mogę, to rozmawiam z ludźmi. Dziś będzie też taka rozmowa. Idę w stronę skarpy. Taka skarpa piaszczysta. Mijam takie sejsmiczne fałdy na piachu. Rytm natury. Taki rytm jest też w życiu. W pokoleniach, które przychodzą, przechodzą, odchodzą, a są takie miejsca, które zatrzymują czas. Myślę, że ta plaża jest takim miejscem. Właśnie wchodzę w drobny sosnowy las, tu będzie ciszej. Ależ pięknie. Ależ słońce pracuje w tych trawach. Cudowna jest ta przestrzeń. Życie jest niesamowite, proszę Państwa. Jest poezją, zagadką. Tak stoję na tej plaży i mam mnóstwo myśli dotyczących cudu życia, naszego życia. Drobna refleksja. Ja, proszę Państwa, staram się omijać ludzi bardzo znanych. Nawet nie to, że ich nie znam, czasem kogoś poznam. Każde życie jest ważne, ale staram się szukać ludzi mało znanych, których historia może coś wnieść w życie innych ludzi. Raz na jakiś czas spotykam się z kimś, kto jest znany, ale tylko dlatego, że jego życie jest ważne. Jestem tu niedaleko, w Jastarni. Spotykam ludzi, którzy mają piękne historie i piękne opowieści. Niedługo rozmowa z matką rodziny zastępczej, która ma w pieczy zastępczej 7 dzieci i przekazuje im siły życia. To będzie mocna rozmowa. Spotkam się też z rybakiem. Zwyczajny człowiek. Ciężka praca i Bóg w tym wszystkim, który jego życie przemienił i całej jego licznej rodziny. A dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z Mateuszem, z żołnierzem, mistrzem wielu sztuk walki, który odkrył swoją duchowość na górze Athos i za chwilę tej podróży na Athos Państwu opowie. Zanim ta wyprawa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów z serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć tę audycję. Taka audycja to jest po prostu dużo pracy. To nagranie, godzina, dwie, czasem trzy. Potem montaż zawsze liczony trzykrotnie, oprawa. Opłacenie programu do obróbki dźwięku, promocja, zrobienie zdjęć. To wszystko jest czas. Bardzo chcę go na te programy i dla Państwa poświęcać. Dzisiaj spotkamy się z Mateuszem. Pozdrowienia z Helu.

0: Za oknem jest już ciemna noc, jesteśmy nad morzem Wiastarni, do tego morza pewnie, nie wiem, z paręset metrów, może z kilometr. I siedzimy w małym domku pomalowanym na żółto, taki nieduży pokój, łóżko piętrowe, a koło mnie jest Mateusz.
1: Dzień dobry, witam, Mateusz z Zakopanego. Ja też oczywiście tutaj przyjechałem na wypoczynek, spotkaliśmy się z Pawłem.
0: Przypadkiem, nie przypadkiem.
1: Nie przypadkiem. Mówi się, że przypadek to drugie imię Ducha Świętego. I od słowa do słowa doszliśmy do Góry Athos, Świętej Góry Athos.
0: Ta muzyka to stamtąd?
1: Tak można powiedzieć po części, ponieważ na Athosie kobiet oczywiście nie ma. Są przede wszystkim mężczyźni, mnisi. Natomiast ta muzyka jest jakby związana z tym, co ja tam przeżyłem, ponieważ to jest muzyka, którą mi puścili chłopaki z prawosławia, którzy właśnie wchodzili na Górę Athos. No i tak wchodząc na tą Górę Athos, słuchaliśmy tej muzyki.
0: Skąd się wziąłeś na Górze Athos? No góry to góry, jesteś Zakopanego, to w sumie wydaje się przynajmniej blisko w pejzażu.
1: No jako góral to kocham chodzić po górach.
0: Podobno górale nie chodzą.
1: To różnie tak. Górale nie chodzą, górale przede wszystkim biegają po tych górach, prawdziwi górale. Natomiast moja przygoda jakby z Athosem zaczęła się w ogóle od wspaniałej Grecji, którą traktuję praktycznie jak swoją drugą ojczyznę. No i wspaniałych ludzi, których tam poznałem. Tak zaczynając może od początku, bardzo często jeździliśmy do Grecji przez Zakynthos, przez całą Grecję ogólnie. I tak około 2 lat temu, w 2022 roku, dzięki notabene swojej pacjentce, ponieważ jestem fizjoterapeutą, trafiliśmy znowu do Grecji. Ja z moimi dzieciakami plus moja pacjentka z mężem. Zazwyczaj jeździliśmy po różnych wyspach. No a tutaj trafiliśmy na tą Grecję kontynentalną, do miejscowości Olympic Beach. I my zaczęliśmy z córką szukać miejsca, ponieważ uwielbiamy jeździć, że tak powiem, na koniach. Miejsca, gdzie możemy na tych koniach pojeździć w Grecji, nie? I tam nas pokierowano do Konstantinosa. To jest taki typowy, rodowy Grek, który posiada tam taką niedużą stadninę konną. No i ja próbowałem się do niego dostać. Raz się próbowałem z nim spotkać, drugi, trzeci, czwarty. I spotkałem się z nim za piątym razem tak naprawdę i od razu jakby sobie przypadliśmy do gustu. No i ja zacząłem mu mówić, że ja jest u nas coś takiego jak Santiago de Compostela droga, tak, którą chcieliśmy ze znajomymi przejść. A on do mnie mówi: Mateusz, my tu mamy coś takiego jak Święta Góra Athos. Ja mówię: nie wiem, co to jest ta Góra Athos, ale mówię, fajnie, nie? No i przed samym wyjazdem praktycznie, to był dzień przed wylotem, znowu się spotkaliśmy z Kostasem. Jest to bardzo wierzący, prawosławny Grek, który też bardzo dużo w życiu przeżył, latał wiele po świecie. I on mi znowu o tym Athosie, ja mówię, no dobra, mówię, Kostas, to może uda się trafić na ten Athos kiedyś, nie? To, co się wydarzyło nieprawdopodobnego, to się wydarzyło na następny dzień. Pojechaliśmy do Salonik ze znajomymi na lotnisko w Salonikach. No i tam gdzieś przechodziliśmy. Ja minąłem dwóch mnichów, nie? No tak mówię, kurczę, no ciekawe. Wsiadamy do samolotu, a ja patrzę, z przodu w tym samolocie siedzi tych dwóch mnichów, nie? Oczywiście minąłem ich, popatrzyliśmy, tylko wymieniliśmy się spojrzeniami. No i tak naprawdę wszystko, cała przygoda zaczęła się w Krakowie od Athosu. Przygoda z Athosem. Wylądowaliśmy w Krakowie, odbieraliśmy bagaże po prostu. I ja, że tak powiem, podszedłem na koniec pasa transmisyjnego, gdzie były wydawane bagaże, a na początku podszedł jeden z tych mnichów, nie? I uciekła mu walizka. I ta walizka zaczęła jechać w moim kierunku. Ja po prostu, że byłem w Polsce, to krzykłem, że dobra, ściągnę mu tą walizkę, ściągłem mu tą walizkę, a ten mnich do mnie podchodzi. Ksiądz prawosławny i pyta się, czy ja jestem Polakiem. Ja mówię, tak, ja jestem Polakiem. On mówi, a ja pytam się, a ksiądz też Polak? Ja mówię, no tak, też Polak, nie? Ja mówię do niego, że to jest nieprawdopodobne, bo mówię, wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem Grekiem, Kostasem, on mówi o Świętej Górze Athos. On mówi, chodź ze mną, tutaj jest mnich z Góry Athos. To jest Paisiusz, który przyjął imię po świętym Paisiuszu, świętym prawosławnym. No i zaczęliśmy rozmawiać. No i ten Ja mówię, no tam, że myślałem o tym Atosie, a on mówi, złapał mnie za rękę, mówi, że będzie się modlił o to, żebym trafił na ten Atos. No i miesiąc później trafiłem na górę Atos. Zaprosił mnie brat Paweł. Oczywiście to nie jest taka jakby prosta sprawa, bo żeby dostać się na górę Atos, no to trzeba mieć wizę, tak? Czyli trzeba mieć takie specjalne zaproszenie.
0: Czemu wizę, bo co? To jest Grecja? To jest Grecja, nie?
1: To jest Grecja, ale to jest takie jakby państwo w państwie, czyli coś takiego jak Watykan.
0: Prawosławny Watykan trochę.
1: Taki prawosławny, tak. Taki prawosławny Watykan i tam to jest Święta Góra Mnichów, gdzie tylko i wyłącznie mają wstęp jakby mężczyźni. Ostatnią kobietą, którą mówią, że tam była, to była Maryja, tak? Matka Chrystusa. I to jest ogród Maryi, dlatego też tam są sami mnisi, ponieważ jakby no nie chcą mieć różnego rodzaju swego pokus, dlatego tam jakby nie są wpuszczane po prostu kobiety. Nie? Kobiety oczywiście mogą jakby opłynąć ten Atos statkiem dookoła, ale jakby wstępu tam nie mają. Kiedyś była sytuacja, to chyba było za pierwszej albo drugiej wojny światowej, chyba pierwszej, gdzie tam były takie wojenne wydarzenia w Grecji, gdzie oni pozwolili jakby rodzinom wejść na ten Atos, żeby ich chronić. Ale do tej pory tam żadna kobieta nie miała, że tak powiem, wstępu. Jest to góra tylko i wyłącznie, że tak powiem, dla święta góra, jakby dla mnichów, ale też dla pielgrzymów, którzy tam przyjeżdżają, no, czyli głównie dla mężczyzn, tak.
0: Możesz coś powiedzieć więcej o sobie, bo jechałeś tam jako kto? Bo wiadomo, że jesteś z Zakopanego i że jesteś fizjoterapeutą. Na przykład twoja wiara, bo mówisz Duch Święty, powiedziałeś parę razy. On wcześniej był?
1: On był od, ja to się śmieję, że on był od mojego narodzenia, ten Duch Święty. Tak naprawdę wiele rzeczy różnych się wydarzyło w moim życiu, które mnie przybliżały do Pana Boga, ale ja tak mówię, coraz bliżej od Pana Boga, bliżej do Pana Boga byłem od 8 klasy szkoły podstawowej. Nie? Tam takie było wydarzenie, że gdzieś pojechaliśmy na wycieczkę, coś nabroiliśmy. Ja powiedziałem wtedy, Panie Boże, jak tylko nie będę miał przechlapaną mamę, to mówię 100 razy Ojcze Nasz. No i nie miałem przechlapane wtedy, wszystko się poukładało i od tej jakby, ja myślę, że od początku mojego życia jakby ten Duch Święty i Pan Bóg jakby trzyma nade mną rękę. Oczywiście Matka Boża też prowadzi ku swemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. No i tak, takie zaciekawienie właśnie, jeżeli chodziło o ten Atos, te takie sakrum, ta świętość tam, ta spokój, ta tajemniczość, jakby mnie skłoniły do tego, żeby tam jechać, nie? I to tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Pan Bóg wyprowadzi cię na górę, to tak, Pan Bóg przez te problemy życiowe, które miałem, wyprowadził mnie na górę Atos.
0: Powiedziałeś, że Pan Bóg wyprowadza na górę, ale to był ważny moment, kiedy ty jechałeś na ten Atos?
1: Tak, bo to był, dla mnie był to bardzo ważny moment, dlatego że to był taki czas kryzysu w moim życiu. I jakby tutaj ten wyjazd czułem, że coś takiego mi jest potrzebne, tak, że potrzebuję się oderwać od tego świata tutaj, naszego, i po prostu wyciszyć się i pobyć sam na sam z Panem Bogiem. No i w ten sposób właśnie trafiłem na górę Atos, gdzie tak naprawdę brat Paweł mi tylko powiedział, gdzie ja, w które miejsca mam jechać. No najpierw Saloniki, wylądowałem w Salonikach.
0: Sam jechałeś?
1: Tak, sam. Salonik pojechałem autobusem do miasta, które się znajduje zaraz pod Atosem. To jest miasto Uranopoli. Tam miałem jakby dogadany nocleg u pani Karoliny, Polki zresztą, która jest ożeniona z Grekiem. Spędziłem super dzień, super wieczór. Poszedłem, ja to mówię, na taką ostatnią wieczerzę, może przed wyprawą na Atos. I rano, o godzinie 6 rano, do portu odebrać wizę i z tą wizą na statek, który tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie będzie czekać, nie, na tym Atosie.

0: co ty się spodziewałeś się, że tam będzie jakaś potężna wędrówka w wysokie góry, czy te, że tam pójdziesz do klasztoru? To po co tam jechałeś?
1: Ja miałem, początkowo to miałem tam jechać do klasztoru. Miałem jechać do klasztoru i pomagać tam po prostu mnichom i działać jako fizjoterapeuta i ich tam zdrowotnie stawiać na nogi, tak? Miałem tam w jednym klasztorze pobyć około 5 dni, tak żeby się wyciszyć, nie? Ale jakby to Pan Bóg troszeczkę tą moją drogę inaczej wytyczył. I tak naprawdę wyruszyłem tam o 7 rano na ten Athos i trafiłem do miejscowości Karies. Karies to jest stolica Athosu. Tam spałem w monasterze świętego Mikołaja. Tam poznałem ludzi po prostu z całej Europy, Gruzinów, Anglika.
0: Tak poznałem, że co, bo ja ciągle sobie wyobrażam, że góra Athos to jest jakaś góra, na którą się wchodzi. Ja mówię, że jest monaster, czyli co, idziesz gdzieś, coś dzwonisz, pukasz, rozmawiasz po grecku, po rosyjsku, po angielsku, co tam się dzieje?
1: Tam monasterów tak naprawdę jest wiele, jest ich bardzo dużo. Ja trafiłem do pierwszego monasteru, w którym miałem spać i w tym monasterze było wielu pielgrzymów po prostu, tak jak mówię, z praktycznie z całej Europy. No i tam idziesz, śpisz w salach wieloosobowych, no i po prostu rozmawiasz z tymi ludźmi. Z większością się na szczęście udało po angielsku dogadać. No i każdy mówi, gdzie kto jedzie, do którego monasteru. No ja miałem zaplanowany monaster Agia Anna, czyli monaster świętej Anny, gdzie jest relikwia stopy świętej Anny. No i tam miałem trafić i też tak trafiłem. Natomiast to co ciekawe, jeżeli chodzi o to, miałem trafić do portu Agia Anny, a ja po prostu wysiadłem port dalej. I dzięki temu, że wysiadłem port dalej, Pan Bóg mnie przeprowadził przez wspaniałe widoki, wspaniałe góry, gdzie siadłem w jednym miejscu, po prostu wyciszyłem się. Zbudowałem też krzyż z kamieni, który tam jest do dzisiaj. I Pan Bóg mnie przeprowadził przez, no mówię, niesamowite rzeczy, nie? Wyprowadził mnie na tą górę, gdzie siadłem w tym miejscu, naprawdę wyciszyłem się. I pokazał mi Pan Bóg, że mimo tych różnych kryzysów, to on ma wiele piękna i wiele dobra dla nas, nie? I faktycznie to dobro jakby po prostu we mnie weszło i z pełną radością szedłem później do monasteru świętej Anny.
0: Przed rozmową wspomniałeś, że szkolisz żołnierzy WOT-u. No właśnie, to nie jesteś tylko fizjoterapeutą, ale jesteś jakimś lepszym specjalistą. To po prostu chodzi o to, że prawdziwy facet, no.
1: Tak.
0: Że tam...
1: No zajmuję się, że tak powiem, różnymi rzeczami. Tak pokrótce, znaczy to z czego żyję przede wszystkim, to jest fizjoterapia i to jest wspaniała rzecz, bo pracuję w Świętokrzyskim Kieleckim Caritasie i pracuję z pacjentami onkologicznymi i to jest, uważam, to jest prawdziwa misja życiowa i mówię, że to jest najukochańsza praca, najwspanialsza praca, którą mam, za co dziękuję księdzu Słowikowi i siostrze Jadwidze. Też jakby mam gabinet w 400-letnim klasztorze Pallotynów w Kielcach i tam przyjmuję pacjentów, ale oprócz tego od 8 lat jestem żołnierzem w WOT-ie, obecnie w 114 Batalionie Lekkiej Piechoty. To jest piechota górska i tam też już po tych 8 latach też, gdzie ja sam przeszedłem szkolenia, też i szkole żołnierzy i na skiturach, i szkole z ratownictwa wodnego, z zielonej taktyki. No i też cały czas jakby sam się rozwijam, ponieważ ja jestem na stanowisku starszego ratownika pola walki, także cały czas też się dokształcam. I jakby te umiejętności, które ja posiadam, staram się przekładać na to, co jest w wojsku i to, co mam w wojsku, też przekładam na swoje rzeczy, tak? Oprócz tego praktycznie od szkoły średniej trenuję sporty walki, 4 lata karate, kyokushin, wcześniej później chiryuhyaki jiu-jitsu i obecnie od 10 lat brazylijskie jiu-jitsu. Oprócz tego jestem jeszcze instruktorem narciarstwa, snowboardu, no instruktorem sportu walki, no i ogólnie pasje moje to też podróże, zwiedzanie. Także gdzie mogę, to też zabieram swoje dzieci, nie żeby im pokazywać piękno tego świata, to co Pan Bóg dla nas stworzył.
0: Był Ci potrzebny spokój? Co Ci było potrzebne, jak ruszałeś na Atos?
1: Na Atos był mi przede wszystkim cisza mi taka była potrzebna, dzięki której mogłem się zbliżyć do Pana Boga, a przez tą ciszę Pan Bóg mi pokazał piękno tego świata, bo nie tylko dzieją się na świecie złe rzeczy, ale też dzieje się dużo dobrych, dużo uważam bardzo dobrych rzeczy. I ten świat jest naprawdę stworzony tak, żebyśmy gdzieś w tym świecie nawzajem sobie jakby się motywowali, przekazywali sobie dobre rzeczy, mówili o dobrych rzeczach i mówili o tym, co Pan Bóg nam daje, bo Pan Bóg nam daje naprawdę dużo szczęścia i radości w życiu.
0: Był taki moment, kiedy szedłeś sam przez te góry i zatrzymałeś się. Pamiętasz jakiś obraz czy sytuację, która ci powiedziała, że to jest... Że Bóg cię tu chce?
1: Tak, tak, tak. To było takie miejsce, ja to nazwałem takim rajskim ogrodem, gdzie no, wszedłem, kurde, w pełnym słońcu. Tam trzeba było się oczywiście wspiąć. Przechodziłem przez góry, no z GPS-em to było różnie. Po prostu ja uważam, że mnie Pan Bóg prowadził. I doszedłem do takiego miejsca, do takich krzewów dwóch oliwnych. I to była taka skarpa, i łąka zielona i tam na tej łące siadłem i był piękny widok na Morze Śródziemne, nie? No i tam siadłem i odpocząłem i tam taką naprawdę niesamowitą bliskość Pana Boga poczułem, nie? Że On po prostu chce, żebym tutaj był, nie? Odpoczynek, no i dalsza droga do Hagi Anny, czyli do Monasteru Świętej Anny, nie? Tam w tym monasterze Świętej Anny zostałem bardzo, że tak powiem, miło przyjęty. Miałem pokój z chłopakami z Cypru. Tam się zapoznaliśmy, porozmawialiśmy. No i kolejna niesamowita historia. Chłopaki, oczywiście rano poszedłem na nabożeństwo. Widziałem też, jakby uczestniczyłem w nabożeństwie, no ale oczywiście sakramentów nie przyjmowałem.
0: Bo to prawosławie.
1: Tak, to jest prawosławie, tak. Chłopaki, których poznałem z Cypru, oni wyruszyli o 2 w nocy, tak naprawdę rano. Ja wyruszyłem po nabożeństwie około 8 rano, tam poznałem księdza też prawosławnego, plus tam dwie jeszcze jakieś osoby, które szły też na Atos. No i zaraz po takim śniadaniu, po kawie, którą tam przygotowali mnisi, oliwki świeże rano, wyruszyliśmy na górę Atos. Sama droga na górę Atos to jest około 7 godzin, nie? Ja miałem wtedy, pamiętam, mam taki plecak wojskowy, który, kurde, ważył prawie około 30 kilo, ale powiem szczerze, że w ogóle tego ciężaru nie czułem, jak szedłem na tą górę Atos. Rozmawialiśmy i co ciekawe, w połowie drogi, jak wracaliśmy, to ja spotkałem tych chłopaków, Christosa z Cypru, i oni nie weszli, nie dali rady wejść na ten Atos. Doszli do połowy drogi i po prostu stwierdzili, że połowa drogi to jest taki krzyż, że po prostu nie dadzą rady. I ten Christos, wracając z tego Atosu, poprosił mnie o jedną rzecz. Mówi: Mateusz, w grudniu rodzi mi się córka i ja niosę tam krzyż dla tej córki na ten Atos, nie? Ja mówię, no nie ma, ale on mówi, nie dałem rady tam dojść, powiesiłem go na takim krzyżu w połowie drogi i poprosił mnie, czy ten krzyż mogę dla tej córki wynieść na górę, nie? Ja oczywiście doszedłem do połowy tej drogi, szukałem tego krzyża, znalazłem ten krzyż, bo on powiedział mniej więcej, jak wygląda, prawosławny krzyż. Połączyłem się z nim przez WhatsAppa. No i on mi wtedy powiedział, tak, to ten krzyż, czy mogę go wziąć? Ja mówię, dobra, wyniosę go dla twojej córki, nie? Po 5 godzinach marszu i pięknych, niesamowitych widokach po prostu doszliśmy do takiego jakby monasteru, to tam jest taki schronisko, monaster pod samym Atosem, Panagia to się nazywa. No i tam około 2 godzin odpoczynku, po czym wyruszyliśmy na szczyt Góry Atos. Bardzo strome, ostre podejście na sam szczyt Góry Atos. Droga około 2 godzin. Szedłem oczywiście z tymi znajomymi. No i tak po 2 godzinach wdrapywania się na górę Athos, doszliśmy na górę Athos, gdzie zastał nas jeszcze bardziej niesamowity widok, po prostu przepiękny widok. Wszystkie, no dużo greckich wysp było dookoła widać. Naprawdę widok zapierający dech w piersi. No i ten krzyż, który wziąłem, ten krzyż tego Christosa, który niosłem tam dla jego córki, powiesiłem przy krzyżu na górze Athos. Tam oczywiście nacieszyliśmy się widokami. Góra Athos to jest około 2033 metry. 33, czyli taka cyfra związana z wiekiem Chrystusa. Tam poznałem też mnicha na górze Athos. Posiedzieliśmy tam, odpoczęliśmy, nacieszyliśmy się widokami. No i droga z powrotem w dół do Panagii. Doszliśmy około godziny gdzieś tak 20. Po czym karimata, śpiwór, rozkładanie się, zjedzenie czegoś szybko. No i tam spałem sobie na podłodze, rozłożone miałem. Tam łóżka są i są warunki, ale tam są bardzo ciężkie takie warunki. To jest takie, tak jak mówię, żeby tylko pobyć tam, przespać się, ruszyć i wrócić tak naprawdę. No ale też miło przyjęty tam przez naszych braci z prawosławia. Podzieliliśmy się wszyscy jedzeniem, porozmawialiśmy i rano o godzinie 2 oni mieli swoje nabożeństwo. Ja wstałem.
0: Czy w nocy?
1: Tak, o 2 w nocy i o godzinie 3 sam wyruszyłem z powrotem do Agii Anny, ponieważ miałem zostać w ogóle w nocy, bo chciałem zostać na wschód słońca na Athosie, ale wróciłem jakby, wyruszyłem z Panagii, wyruszyłem do Agii Anny o godzinie 3 w nocy i doszedłem na godzinę 8 rano. No 8 rano, oni byli już tam po nabożeństwie, więc zjadłem śniadanie po tym nabożeństwie, po czym z powrotem jakby z tej Agii Anny do portu, tam chyba z 300 schodów takich stromych, no i z tego portu z powrotem do stolicy Karies. Tam w Karies spotkałem się z bratem Pawłem, spotkałem się z Paisiuszem, z ojcem Gabrielem i z ojcem Spirydonem. Ojciec Gabriel i ojciec Spirydon to Polacy też, nie? Brat Paweł jakby pokazał mi też jeszcze Karies, stolicę. No i co? I po tej podróży powrót do miejscowości pod Athosem, do Uranopoli. Tam jakiś obiad i droga do Saloniki.

0: przemieniła cię ta podróż?
1: Znaczy, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, bo to dla mnie to jest, dla mnie to jest podróż życia. I to, co powiedziałem, że Pan Bóg pokazał mi to, co dla nas ma, nie? Że On chce dla nas dużo dobra, dużo radości. I ja po tej podróży naprawdę czuję, że coś we mnie się zmieniło. Zupełnie inaczej podchodzę do życia. Codziennie powtarzam: Panie Boże, nie moja wola, ale niech Twoja wola się dzieje. Spraw, żebym pokochał tą Twoją wolę. I tak codziennie robię. Codziennie wstaję, codziennie zaczynam od Słowa Bożego, od ćwiczeń. No i lecę do swoich pacjentów, spotykam się ze swoimi dziećmi. No i działam, nie? To wojsko, to praca jako fizjoterapeuta, ale z taką naprawdę radością, pełną radością życia.
0: A co się stało, że się zmieniło?
1: Jakby przez to wydarzenie, gdzie byłem tam na tej górze Athos, jakby Pan Bóg coś przełamał we mnie, tak przemienił moje serce, gdzie pokazał mi, że mimo tych ciężkich chwil, które nas w życiu spotykają, On cały czas jest blisko nas. Cały czas nam towarzyszy. Chrystus cały czas dotyka naszego serca. Pokazuje nam przez Matkę Boską, jaką mamy mieć wytrwałość w sobie. I to jest cały czas taka bliskość i Ducha Świętego, i Boga Ojca, i Jezusa Chrystusa, i Maryi. I ja cały czas jakby czuję tą opatrzność nad sobą. Oczywiście, co za tym poszło, to za tym poszło to, że ja też chciałem jakby tym podzielić się z innymi ludźmi i 2-3 razy w roku robimy takie wyprawy właśnie, męskie wyprawy na górę Athos.
0: Czekaj, o tym jeszcze teraz będzie, ale żeby nabrać pokory trzeba, może niech to będzie dla mężczyzn, ale może dla wszystkich, nie wiem, żeby nabrać pokory to trzeba, to Bóg, trzeba się dać w te góry wyprowadzić? No, nie wiem, jak ty to rozumiesz?
1: Żeby nabrać pokory, to przede wszystkim trzeba się zmierzyć z samym sobą. To jest najważniejsze. Przełamać pewne schematy, które mamy w sobie.
0: Ale to wiesz, jak żołnierz to się z sobą łamie, albo jak się wychodzi na matę i się walczy, to ciągle się zmagasz z sobą, nie? To jest inne zmaganie się?
1: Ja mogę powiedzieć, tutaj jakby mierzysz się jako żołnierz z różnymi ciężkimi survivalowymi warunkami. Na macie mierzysz się z przeciwnikiem, ale nic tak nie jest ciężkie, jak zmierzyć się z samym sobą po prostu, nie? I przełamać pewne konwenanse, które mamy w sobie, a przede wszystkim powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, okej, jeśli Ty tak chcesz, to niech tak będzie. I to jest tak naprawdę takie najcięższe, ponieważ my jako ludzie nieraz, ja tym bardziej, że jestem góralem, to nieraz chcemy po prostu robić wiele rzeczy po swojemu, nie? A tutaj trzeba naprawdę nieraz oddać trochę tego pola, myślę, że nie nawet trochę, ale 90% Panu Bogu, nie?
0: Pola walki.
1: No tak, takiego pola walki, natomiast... Ja kiedyś tak myślałem, że życie to walka, ale życie nie jest walką. Życie jest taką drogą z Panem Bogiem, tak? I jeżeli naprawdę Mu zaufamy, to myślę, że mniej będziemy musieli walczyć, nie? To jest takie wtedy pokorne pójście za Panem Bogiem. Aczkolwiek nie jest to, można powiedzieć, łatwe, ale jeżeli zaufamy, to zupełnie to wszystko przemienia.
0: Jak wróciłeś, co się zmieniło?
1: Przede wszystkim jakby to, że też

0: kończą możliwości nasze jako człowieka, tam się zaczyna łaska Boża. A drugie mówi, tam gdzie się zamykają drzwi, tam Pan Bóg otwiera przed nami wrota. I idźmy za tym i ufajmy po prostu.
1: Zacząłeś prowadzić tam innych facetów.
0: Tak. Zacząłem robić wyprawy. Sami jeszcze oprócz tego miałem takie marzenie, zanim mówię pojadę, to mówię, bo miałem takie marzenie, chciałem trafić na wyspę Patmos. I w tamtym roku dzięki bratu Pawłowi to marzenie się spełniło. Niesamowita wyprawa. No, jeżeli chodzi o ikony, o historię prawosławia, no coś niesamowitego. Tak naprawdę my jesteśmy jak bracia, jeżeli chodzi o wiarę katolicką i prawosławie. Wiele, coś nas tam kiedyś podzieliło, ale wiele rzeczy tak naprawdę nas łączy. No i ja jakby przez to, że byłem na tym Atosie, chciałem też pokazać bliskość tego właśnie wszystkiego, co nas łączy. Stąd wyprawy. Niedawno z dwoma znajomymi byliśmy na Atosie. Zwiedziliśmy ten Atos. Poznaliśmy też historię jeszcze dogłębnie jakby tego Atosu. Nie obyło się bez małych przygód. Ale wszystko super się zakończyło, no i tak działamy, nie? Robimy te wyjazdy, ruszamy i próbujemy przemienić siebie.
1: Widziałeś przemianę w innych ludziach?
0: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo podejście, jeżeli chodzi do wiary prawosławnej, ponieważ ktoś, kto tego nie pozna, traktuje to, że to jest coś, nie wiem, coś innego, a tak naprawdę jest to no, bliska wiara nam, nie? No, tutaj przede wszystkim to, co nas łączy, to jest Jezus Chrystus. I tego się przede wszystkim trzymajmy. Ale ja myślę, że też w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mamy jakby ciężko, ale gdzie mężczyźni, faceci przechodzą jakby taki kryzys męskości, to takie rzeczy są potrzebne. Aczkolwiek ja uważam, że tutaj zawsze w tym wszystkim powinniśmy się trzymać przede wszystkim Pana Boga, nie? I tutaj naszą jakby drogą, prawdą i życiem jest w tym wszystkim Jezus Chrystus.
1: Mówisz, kryzys mężczyźni przychodzą, a jak się z nim zmierzyć? Można sobie powiedzieć, no nie jesteś męski, idź na siłowni, albo zacznij walczyć, żeby coś wyjeść, nie wiem co, bądź bardziej męski. Na czym polega kryzys mężczyzn dziś?
0: Ja myślę, że dzisiejszy kryzys faceta polega na tym, że facetom są odbierane ich męskie rzeczy właśnie, nie? Czyli te wyprawy, te czynności męskie. Dużo rzeczy też jest jakby niepotrzebnie przerzucanych na kobiety. Idziemy w kierunku równouprawnienia, ale tak naprawdę wiemy, że pewne rzeczy są przeznaczone dla facetów, pewne rzeczy są dla kobiet przeznaczone i jakby my i kobiety tworzymy nieodzowną całość po prostu tego świata też, tak? Natomiast ja widzę, że po prostu jakby ta rola facety w rodzinie jest bardzo mocno zatracana, nie? Mężczyźni jakby po prostu zaczynają tracić grunt spod nóg, dlatego to, co jest ważne, to jest przede wszystkim zmierzenie się z samym sobą, ale zrobienie to w swego rodzaju ciszy i dotknięcie jakby, dotknięcie Pana Boga.
1: A jak ty się modlisz?
0: Jak ja się modlę? To, co ja pierwsze robię, to przede wszystkim rano wstaję i mówię: Jezu Chryste, dziękuję Ci za Ciebie. Dziękuję Ci za to, że oddałeś za nas swoje życie, że poświęciłeś za nas swoje życie. Dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci za życie moich dzieci, moich bliskich. Przede wszystkim niesamowita wdzięczność, nie? To że mogę wstać, że oddycham, że mogę się spełniać zawodowo, że mogę się spełniać jako facet, że mogę się spełniać jako tata, że mogę się spełniać też jako przyjaciel, że mogę ludziom pomagać. Za to Panu Bogu przede wszystkim dziękuję, nie? Oczywiście przepraszam, bo też jestem grzesznikiem, też przepraszam za

0: za swoje grzechy. I proszę Pana Boga, żeby mnie kierował, żeby Duch Święty mnie kierował. Proszę o wiarę, nadzieję, miłość, mądrość, roztropność, męskość. I tak naprawdę to jest taka modlitwa z dziękczynieniem. To jest pierwsze to, co rano robię. Oczywiście Słowo Boże, Pismo Święte. Ja słucham akurat Słowa Bożego. Kiedy mogę, to sięgam po Pismo Święte. No i rano ćwiczenia i do pracy, rodacy, jak to się mówi, nie?
1: Ile lat ma twój syn?
0: Mój syn będzie miał teraz 15 lat. W ogóle urodził.
1: To już mężczyzna.
0: Tak, mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. Urodzony 11.11.11, także niesamowita data. No jest to naprawdę chłopak, który przeszedł też przez ciężkie rzeczy, ale jestem z niego niesamowicie dumny, bo on, jak go kiedyś zapytał, co go zmotywowało do tego, do czego teraz doszedł, to powiedział, że go hejt zmotywował. I ja przede wszystkim, to jest ważne, to co mogę powiedzieć każdemu tacie, zarówno to dotyczy też i mojej córki Zuzi, jak i mojego syna. Ja uważam, że miłość to jest czas, który dajemy, nie? Czyli czym więcej tego czasu damy w tym zwariowanym świecie, który mamy teraz w tym pędzie, tym tej miłości więcej wróci i ta miłość jakby w różny sposób, że tak powiem, w życiu tych dzieci się objawi. Moim takim jakby sposobem, ponieważ Pan Bóg mnie wieloma darami obdarzył, za co mu dziękuję bardzo, ja po prostu przekazuję tak samo synowi, jak i córce, czyli biorę ich wszelkiego rodzaju sporty, czyli nauczyłem ich jeździć na, już nie mówię o rowerze, ale nauczyłem ich jeździć na nartach, na snowboardzie, uczę ich samoobrony. Moja córka trenuje tajski boks, syn też tajski boks, wcześniej judo, jiu-jitsu, obecnie koszykówka, no i cały czas jedno i drugie siłownia i praca nad hartem ducha.
1: Różaniec?
0: Tak, to jest...
1: Sorry za to pytanie, ale pomyślałem, że duch jest ważny.
0: Tak, nie, różaniec też, natomiast no, obecnie w tym wieku to jest ciężka sprawa. Moja córka dwa lata temu przystępowała do bierzmowania u kapucynów w Kielcach. Świetna rzecz, to tak zwana postkrezima, czyli dwuletnie przygotowanie do bierzmowania i w tym roku mój syn tak samo przystępował do bierzmowania. Ja z nimi rozmawiam, proponuję im niedzielne msze i powiem szczerze, że to lepiej działa jak takie mówienie, chodźcie, idziemy dzisiaj niedziela do kościoła. Ja im proponuję, jest czas, że pójdą, jest czas, że nie pójdą, ale nie ma jakichś takich oporów, nie? Że okej, tato, to dzisiaj pójdziemy. Chyba, że mamy coś zaplanowane, to ostatnio często się zdarza, ponieważ jest taki ich wiek, 15-17 lat, wiadomo, że to jest wiek taki dorastania, dojrzewania i mają swoje towarzystwo, ale no pójdą ze mną od czasu do czasu, nie? Jakby wiedzą, że ta wiara cały czas jest we mnie, ja staram się tę wiarę im przekazywać. Syna zawożę do szkoły nieraz rano, no to i też się pomodlimy i jakby żadne z nich jakby nie ma przed tym oporów. Nie? Wiem, że cały czas jest nad nimi ta opatrzność Boża.
1: Czy jest jakaś góra, na którą myślisz, że nie wejdziesz, którą się mierzysz?
0: Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tam, gdzie się kończą ludzkie możliwości, tam się zaczyna łaska Boża. Nie? Także z Panem Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest do zrobienia.
1: Te góry są różne. Są takie w życiu też wydarzenia, takie sprawy, które się wydają nie do zdobycia. Powiedziałeś, że Pan Bóg tam się zaczyna. Ale też różne rzeczy do zrobienia, które masz przed sobą. Ten Atos ci otworzył różne perspektywy może. Co tam zamierzasz?
0: Ja chciałbym przede wszystkim tutaj, abyśmy kształtowali naszą młodzież, nie? Bo uważam, że to jest nasza przyszłość, dzieci przede wszystkim, które mamy. I chciałbym organizować takie obozy dla dzieci. Między innymi to robimy, bo robimy obozy survivalowe, jakby to wszystko się zaczyna też. Obozy, gdzie te dzieciaki wiedzą, jak przetrwać poza komórką, i czterema ścianami, tak? Czyli wyciąganie tych dzieci do lasu, wyciąganie do natury, przede wszystkim pokazywanie im tego piękna tego świata, przede wszystkim tym, czym nas obdarzył Pan Bóg. No i jakby łączenie tego też z rodzinnymi wyjazdami, robienie wyjazdów, ojciec, syn, mama, córka, no i też takich też pełnych rodzin wyjazdów, nie? Żeby oderwać przede wszystkim te rodziny od takiego codziennego pędu, nie? Żeby wiedzieli, że ten czas spędzony ze sobą to jest najlepsze, co możemy sobie dać.
1: Już za oknem noc, za chwilę, za parę godzin wstajesz, jedziesz do Zakopanego, straszny kawał drogi, jesteśmy w Jastrzębiu.
2: Kielce po drodze.
1: Tak. No i cóż, to kończymy w takim razie tą rozmowę. Może tęsknota za górą Athos się zasiała w czyimś sercu. W moim na pewno tak, zresztą każdy ma jakąś swoją górę Athos. Trzeba się pakować i ruszać. Moim gościem był dziś
0: Mateusz Zyk, góral z Zakopanego. Hej, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dobranoc.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński i zapraszam na program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Andrzej Madej, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, który w tym roku wrócił po 28 latach pracy w Turkmenistanie. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Chciałbym dzisiaj z ojcem porozmawiać tak w skrócie właśnie o tej ojca, żeby ojciec jeszcze nam przypomniał, co się działo właśnie mniej więcej o tej misji w Turkmenistanie. Także o tym, jak to wpłynęło na ojca postrzeganie w ogóle misji, misyjności i też o tym, jak trudno jest zostawić miejsce, w którym się spędziło tak wiele lat i poświęciło tyle też pracy. Może na początku właśnie, jak to się stało w ogóle, krótka historia tego, jak ojciec trafił do Turkmenistanu.
2: Jak to się stało, że no Boży plan, to Pan Bóg w swoim notesie narysował tę drogę mi do misji na wschód. Tak po ludzku to wszystko jest niespodzianka, to wszystko jest przedziwne, jak to się dzieje. To są jakieś przypadkowe spotkania, choć wiemy, że nie ma przypadków. No właśnie był w moim życiorysie oblackim Kodeń, więc wschód, tam nad granicą, z pielgrzymami przybywającymi do Kodnia. Modliłem się wiele razy, to był stan wojenny 1984, należałem do wspólnoty oblackiej w Kodniu, w sanktuarium Matki Bożej. Z pielgrzymami szliśmy na koniec nad rzekę Bug, no i modliliśmy się, żeby te granice dla Ewangelii na wschód się otwarły, ale nigdy nie przeczuwałem, że za mojego życia... A już dopiero, że ja będę posłany tam na wschód, no to już głowy bym... No głowę bym stracił, jakbym w to wierzył. Ale Pan Bóg tę modlitwę wysłuchał i te granice na naszych oczach otwarły się dla Ewangelii i mnie Pan Bóg posłał, choć pewnie żałuję, dlatego że, kochani, misjonarz, który 30 parę lat był na misjach, żałuję jednego, że nie był święty na misjach, że nie kochał bardziej, że nie bardziej dał siebie ludziom, Bogu, że za mało się modlił. Widzisz, po tych latach, jakie Pan Bóg ci podarował łaskawie na misji. Widzisz, że więcej otrzymałeś ty od Pana Boga, a że za mało dałeś, że trzeba było więcej kochać, więcej ufać, więcej ryzykować. No i to nazywam, żałuję człowiek, że nie był świętym. Jak jesteś święty, to nic nie musisz robić i to prześwieca Ewangelia przez ciebie. Ty nawet nie zdajesz sobie pewnie z tego sprawy. A jak jesteś nieświęty, wszystkie jakieś zamknięcia, to wszystko, co jeszcze nie nawrócone w człowieku, to też jakoś daje o sobie znać. Także z jednej strony te przebłyski Królestwa Bożego, na ile człowiek się otwarł na Ewangelię, na ile dał się prześwietlić Ewangelii, to idzie w stronę ludzi. Błogosławieństwo, łaska, życie. A na ile się nie dał, to też idzie w stronę ludzi jakimś mrokiem, jakimś cieniem, jakąś zarazą. Także niech Pan Bóg mi przebaczy to, co było brakiem miłości, brakiem wiary, co było cieniem, co było zarazą złą. przez te lata, kiedy byłem na misji, zjechałem kilka miesięcy temu, dokładnie 24 czerwca, no i dzisiaj przyznałem się w kościele, że nie bez rozterek, no bo czy można opuścić misję? Czy można opuścić misję? Gdy widzi się, że się za mało zrobiło, gdy widzi się, że tam jest tyle jeszcze, że zaledwie to jest kropla w morzu, ta nasza, ta moja obecność. Nie wiem, czy się przyglądaliście, jak jakaś staruszka wychodzi z cerkwi prawosławnej. Są jej ikony, kłania się do ziemi. Cały czas rakiem idzie, cofa się do tyłu. Przecież nie można się odwrócić i pokazać plecy ikonie i Panu Bogu. I coś takiego misjonarz czuje, gdy z misji wraca o swoich siłach. Ja jestem ze wsi, spod Lublina, spod Kazimierza Dolnego. To u nas był niehonor, jak jakiś chłop na swoich nogach poszedł do lekarza albo do szpitala. Dopiero jak upadł bez sił i zwali pogotowie, przyjechało, wzięło go, to był honor, no. Do końca. A zwalił się z nóg, wtedy wiadomo, że chory. Ale na swoich nogach pójść do szpitala czy do lekarza, to jak trochę niehonor. No i chyba trochę tego niehonoru jest i w misjonarzu, który już, owszem, mniej młody, mniej zdrowy, wraca. A na pewno zawsze można powiedzieć, a jednak mogłem jeszcze by posłużyć by. A jednak można było już wskrzesić, czy wykrzesić z siebie jakieś siły, jakieś iskry. A jednak jeszcze można było coś więcej dać. No i z tym chyba przyjdzie mi umrzeć.
1: Ale cieszył się ojciec na powrót do ojczyzny po tylu latach?
2: Trudno mi na to odpowiedzieć. Czy ja się cieszyłem? No jak się cieszyć? Jak widzisz, że właśnie za mało zrobiłeś, że jak widzisz, że ludzie ci mówią, oj, a myśleliśmy, że będziesz wierny do końca, do śmierci, że umrzesz, że tu cię pochowamy, że zostaniesz z nami w naszej ziemi. No, jedno mnie pociesza, że póki co żyję. Jak mnie gdzieś zaproszą, będę mówił o misjach, będę prosił o modlitwę za misję, będę dawał świadectwo, że żniwo jest wielkie, że robotników mało, żebyśmy prosili Pana żniwa, aby posłał do Azji na żniwo, że nie ma bezrobocia w Kościele. To bym bardzo chciał, żeby młodzi usłyszeli, że nie ma bezrobocia, że dobro zawsze można czynić, że nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby człowiek jakiegoś dobra nie mógł uczynić. No i to jest pełne nadziei i to jest pocieszające, że no na coś zawsze mogę się przydać, że coś dobrego zawsze mogę zrobić.
1: Ojciec jest bardzo skromny, ale z tego, co też wiem, to na pewno też przez te 20 czy właściwie te 30 lat bardzo sporo się udało też na pewno ojcu zrobić. I czy jest jakaś taka historia, która według ojca najlepiej by pokazywała, czym są misje w ogóle?
2: Czym są misje? Na przykład kobiety kiedyś mi powiedziały, my teraz nie boimy się mężów.
1: O.
2: A ja mówię, a jak to, że się nie boicie? Bo myśmy usłyszały, że my jesteśmy kimś, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mamy swoją godność, że jesteśmy królewskimi dziećmi. Myśmy poznali, że my mamy jakąś wartość w oczach Boga i nam już albo naszym mężom nie jest tak łatwo nas szantażować, straszyć. Ta godność, jaka się odezwała w nas, ona już z nami zostanie.
1: A to był ciężki proces w tamtym miejscu właśnie głosić tą też Bożą godność dzieci Bożych?
2: Na pewno jest wiele miejsc na świecie, gdzie jest o wiele trudniej. No u nas to tak było. Delikatny ten moment naszej obecności chrześcijańskiej, bo byliśmy w kraju muzułmańskim, większość muzułmanów, a byliśmy oficjalnie nie jako misjonarze, ale oficjalnie jako dyplomaci, czyli pod parasolem Watykanu. Chociaż później po 13 latach naszej obecności w Turkmenistanie zostaliśmy zarejestrowani też jako wspólnota religijna, jako kościół, jako organizacja religijna, kościelna. Wobec tego, za te lata nikt mi nie ubliżył. Nikt na mnie krzywo nie spojrzał. Nikt mnie nie upokorzył. Przed chwilą powiedziałem, że nazywano nas bardzo często Światoj Atiec, Ojcze Święty. Tak się ludzie zwracali do nas. Kiedyś mnie nazwano nawet apostoł. No to są... Także powiedzieć, że trudno, tak ludziom wiele trudniej i misjonarzom w innych krajach na pewno wiele trudniej.
1: A za czym ojciec najbardziej tęskni po powrocie do Polski? Czy to bardziej za tym...
2: W taki wir wpadłem, że nie mam czasu nawet pomyśleć, za czym tęsknię. No może za tym, że to wsiądziemy w jeepa i pojedziemy. I na trasie spotykamy ludzi, stoją, otwieramy drzwi, mówimy, siadaj. No i nawiązuje się po 2-3 minutach rozmowa, skąd, dokąd ktoś jedzie, mówi o sobie, przedstawia się, mówi o swoim problemie. Mówi tak szczerze, że miejscami się zastanawiam, bym udzielił rozgrzeszenia, jeżeli bym wiedział, że ten ktoś jest ochrzczony. Po prostu szczerość i że rozbraja człowieka, czyjaś twarz, czyjaś otwartość, czyjeś zaufanie. To, że powierzają swoją tajemnicę tu nieznanemu, którego spotkali, który otwarł drzwi swojego samochodu nuncjatury apostolskiej. No i takie momenty właśnie zaufania. Czyjś, położył mnie taki mały chłopiec przed odjazdem z misji, bo tam było 40 dni po śmierci 33-letniego Timura. No i przyszedłem, jest taki dzień, 40 dzień po jego śmierci, sadaka, modlitwa, posiłek. Ludzie przychodzą, setkami przychodzą. No i ja poszedłem i takich dwóch chłopców muzułmańskich było. Jeden mówi, wiedział, że ja jestem chrześcijaninem. Mhm. I mówi, przyszedłeś wskrzesić Timura. Ja później do Biblii, ja mówię, czy naprawdę Pan Jezus obiecał swoim apostołom, gdy ich rozsyłał, że mogą wskrzeszać? Zwątpiłem. Mhm. No bo zawsze się wie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, biesów wyganiajcie. Czy tam jest? Mhm. Martwych wskrzeszajcie. To właśnie zaufanie ludzi. Ta właśnie... ich bezgraniczna ufność. To jest chyba za tym najbardziej. No i że ludzie otwierają serce, że u nas, no mówimy, nieraz długo trzeba poczekać, żeby jakoś jeden na drugiego ta nasza cywilizacja bardziej indywidualistyczna, a tam łatwiej to przychodzi ludziom tę wspólnotę budować, ufać. Może to jest, że ludzie są prości. Jak jest prosty, życie w Turkmenistanie jest proste. Nie ma stołów, nie ma krzeseł, nie ma łóżek. Śpimy na podłodze, na matach oczywiście, posiłki na podłodze. Więc jedziesz do kogoś i czy nas jest trzech, czy nas jest trzynaście, to nie robi różnicy, bo u nas zaraz policja, a gdzie położymy ich, nie? A ile mamy łóżek, a ile pościeli, a tam są maty, no to czy tylu, czy chylu, to nie robi różnicy, no, tak. No nie trzeba się tłumaczyć, nie trzeba dzwonić, nie trzeba się zapowiadać. Oni i tak powiedzą, przychodźcie. Przychodzicie, zachodzicie, otwarci są. To może jest właśnie ta prostota, którą z bogaceniem się, z dostatkiem jakoś tracimy. Więc tej spontaniczności, wręcz miejscami jakiejś naiwności takiej. No, właśnie dziewczynka jedna mówi, mogę popatrzeć na krzyż, zdjąłem, dałem jej do ręki. Ona patrzy i mówi, a kto mu to zrobił? Dziewczynka, Turkmenka.
1: Ja takie mówię, bardzo szczere pytanie właśnie dziecka.
2: Ja mówię, ja zrobiłem, ja. Zdziwiona. No mówię, jak czynię zło, jak nie kocham, jak nie pomagam ludziom, jak kłamię, to boli Jezusa, to go... No jakoś, no takie proste, nie?
1: Tak.
2: Takie proste. No i czujesz sytuację, kiedy nie jesteś autentyczny, kiedy nie ma cię w tym zaufaniu kogoś, nie ma cię w takiej mierze szczerości i prawdy o sobie, jaką spotykasz u niektórych ludzi. I oni ewangelizują wtedy nas. Ci prości ludzie prostotą swoją. Nasze konstytucje i reguły oblackie mówią, że głosząc Ewangelię innym, sami jednocześnie jesteśmy ewangelizowani. Ja wracam z misji z zachwytem nad tym wszystkim, co tam było piękne, autentyczne, co było ludzkie w ludziach, Boże, ale też wracam na nowo, odkrywając Jezusa, ile go kosztowało, że wcielił się. Pewne sytuacje na misji mi mówiły, zobacz, to była trudność, jaką miał Jezus Chrystus, bo misja to jest tak, jakby Chrystus zaś przyszedł do kogoś i zaczynał Kościół od nowa. I zaczynał przepowiadać Ewangelię o Królestwie. Także bardzo cenię to doświadczenie misjonarza, które mi otwierało oczy na to, czym jest wcielenie. Że Jezus nie mógł zbawić nas przez anioła, ale że przyszedł, że stał się jednym z nas, że misja nie jest możliwa korespondencyjnie. Trzeba, żebyś pojechał, był pośród tych ludzi, siadł na podłodze, spał na podłodze, rozmawiał z nimi przy studni, spotkał ich na pustyni. Dopiero wtedy uczestniczysz w ich życiu. A misja to jest jakoś uczestniczyć w życiu człowieka, otworzyć się na tego człowieka. A każde wszystko to, co mi nie pozwalało, ze względu na moją nieautentyczność, grzeszność, na brak prostoty, brak zaufania. To wszystko i w tym sensie mówię, że żałuję, że nie byłem świętszy, że nie byłem święty pośród nich. Więcej by skorzystali, więcej światła by zostało po mnie, więcej dobra by zostało. No, a tak, no ale to jest przedziwne, że misjonarz z ludu wzięty dla ludu jest posłany, z grzeszników wzięty do grzeszników jest posłany. To jest też ogromna tajemnica. Z kolei, gdybym ja nie doświadczył nędzy mojego grzechu, mojej niewierności, mojego nieautentyzmu, mojego udawania, mojego, to też bym nie rozumiał tego drugiego człowieka. Także to, jak ja się nawracam, jak ja zauważam grzech w sobie, to też jakoś promieniuje na Ewangelię, że ja kogoś nie sądzę, że staję się pokorny, że mówię: Jezu Chryste, przebacz mi, uzdrów tę sytuację. Ja tam nie dorastam do niektórych spotkań z tymi ludźmi prostymi. Niech Kościół to dopełni. Niech Kościół uzupełni te moje braki, niedostatki. To, że byłem no, za siermiężny, za gruby, za że nie dorastam do Ewangelii, nie dorastam do... No to człowiek doświadcza tego na misji.
1: Tak jak ojciec mówił, że właśnie ci ludzie bardzo autentyczni, to właściwie, żeby był człowiek przyjęty, też musi przyjść do nich bardzo autentycznie.
2: Ty widzisz się jak w lustrze, że gdzieś krzywy jesteś, że nie pasujesz, że ściemniasz, że rzucasz jakiś cień. No doświadczasz tego. Tak, widzisz się, jak postawi ci autentycznego człowieka ludzkiego przed oczy, prostego, to widzisz swoje zniekształcenia jak w zwierciadle. Mhm.
1: Teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną i do usłyszenia po przerwie.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie. Jest to program Życie z misją. Naszym gościem jest ojciec Andrzej Madej, misjonarz w Oblat Maryi Niepokalanej, który pracował przez wiele, wiele lat w Turkmenistanie i w tym roku powrócił z misji. Ojcze, jaka jest dzisiaj ojca misja? Słyszałem też, że ojca taką pasją jest też poezja. Jak ojciec dzisiaj realizuje taki wymiar misyjny?
2: Proszą mnie o kolejny tomik, wydawnictwo Jedność, więc cieszę się, że będę mógł i piśmiennie wszystko, co piszę już teraz, to chciałbym, żeby tylko było na świadectwo, że Bóg jest wielki, że Bóg jest Bogiem cudów, że życie nasze jest jednym wielkim cudem. Mamy dać świadectwo, po to jesteśmy na ziemi. No, Jezus powiedział, się po to narodziłem, po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo. W dniu, kiedy był ukrzyżowany, to powiedział. No i zdaję sobie z tego sprawę. Wczoraj zacząłem 75. rok mojego życia. Podupadam lekko na zdrowiu. Widzę, że czasu się robi coraz mniej. I też się pytam, Jezu, jakie chcesz, żebym ci dał na koniec świadectwo? Czy mam wiersz napisać, czy mam rekolekcję wygłosić, czy mam siedzieć w konfesjonale i spowiadać ludzi? No wszystkiego po trochu robię, zwyczajnie to, co wpada w ręce. No, ale już w tym poczuciu, że to już jest gdzieś ta ostatnia prosta. No i chciałoby się godnie dopełnić żywota i chciałoby się nadrobić wiele spraw straconych. Chciałoby się dopełnić tego, czego człowiek nie dopełnił w trakcie. No ale ostatecznie to i tak Ecclesia supplet, to mnie pociesza. Kościół dopełni, modlitwa ludu Bożego dopełni, wołanie o Ducha Świętego dopełni. To może bardzo ważne jest, co ze wschodu przywożę. Święty Serafin z Sarowa. On mówił, żywiąż to by stwierdzać Świętego Ducha. Żyjemy po to, żeby przyciągać, żeby napełniać się, przywoływać, żeby krzyczeć. Napełniać się Duchem Świętym. To jest sens życia. No chciałbym, żeby też te moje ostatnie lata w moich modlitwach z ludźmi, w Eucharystiach, w nakładaniu rąk nad chorych, w uwalnianiu ludzi od zła, w spowiedzi świętej. Chciałbym, żeby to było jedno wielkie przywoływanie Ducha Świętego, uzdrowiciela, który wskrzesza, który uświęca, który odmładza, który odnawia oblicze ziemi, który przypomina człowiekowi, co znaczy być człowiekiem. Chciałbym, żeby te ostatnie lata mojego życia też były moim nawracaniem się z tego, gdzie bożkom się kłaniałem, gdzie nie byłem posłuszny Panu Bogu, gdzie byłem szantażowany jakoś przez szatana, przez zło i nie wykorzystywałem wszystkich momentów dla ewangelizacji, ze strachu. No, także Panie Jezu, a jeszcze takie, że jest taki piękny akt strzelisty na wschodzie. Jezus, smirenie Chrysta, kto pojmiot ciebie? Pokoro Chrystusa, kto cię ogarnie? Pokoro Chrystusa, kto cię pojmie? Takie westchnienie. Pokorny Chrystusie, jak nam daleko do ciebie jeszcze. I chciałbym tak się te moje ostatnie lata jeszcze na ziemi modlić się, Panie Jezu Chryste, daj mi jeszcze przybliżyć się choć ciuciu do Twojej pokory, zrezygnować z mojej pychy, z raz zarozumialstwa, z przemądrzania się, z chwalenia się. Daj mi, Panie Jezu, tak czysto, bezinteresownie posłużyć Tobie na chwałę Twoją w ludziach. Daj mi, Panie Jezu, to, co mi się nie udało w życiu. Daj mi jeszcze jakiś prawdziwie bezinteresowny gest czynić w Kościele. Tak, bo to człowiek widzi, że nie dorastał, że do powołania, do służby kapłańskiej. To człowiek na stare lata widzi, że zawiódł Pana Jezusa wiele razy. Tak, wstyd i... No ale też i skrucha. Panie Jezu, omyj to wszystko, to moje życie we krwi swojej. Daj, Panie Jezu Chryste, daj mi zrobić jakiś gest, jakieś słowo powiedzieć bezinteresownie, nie na moją chwałę, nie dla poklasku, nie dla pieniądza, nie dla, ale no, żeby to cokolwiek no, przypominało Twoją służbę, Twoją miłość, Twoje błogosławieństwo, jakie Ty nam dawałeś ludziom.
1: Mam jeszcze pytanie takie już na koniec. Co ojciec by doradził osobie, która właśnie szuka misji w swoim życiu?
2: Modlitwę do Ducha Świętego. Z przewodnikiem, z ojcem duchownym. Z autorytetem Kościoła też. Ktoś może nam w tym właśnie pomóc modlitwą, swoim świętym życiem. A przede wszystkim Duch Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do ludzi, którym trudno znaleźć swoje miejsce, którzy są zagubieni, którzy wątpią, którzy są niepewni, którzy przepraszają, że żyją, którzy czasem nie znajdując tego miejsca swojego w życiu, nawet myślą o samobójstwie. I przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Nauczycielu, światło, Ty, który uzdrawiasz, uświęcasz, naprowadzasz, sprowadzasz z dróg, z bezdroży na drogę. Modlitwa do Ducha Świętego, krzyczeć, wołać, pomagać takiemu człowiekowi. Dlaczego my tak śpiewamy tylko Veni Creator Spiritus od wielkiego dzwonu? W każdą niedzielę i w tygodniu nawet niechby Eucharystia się zaczynała o Stworzycielu Duchu przyjdź, nie od wielkiego dzwonu. Na każdej Eucharystii mamy ludzi, którzy są spragnieni, którzy są głodni miłości, spragnieni żywej wody, modlitwy do Ducha Świętego, jakże nam bardzo potrzeba. Niech jakby to, ta audycja jakby zaniosła to moje pragnienie, żebyśmy się więcej modlili do Ducha Świętego, o dar Ducha Świętego, o to, o co pomodlił się Jan Paweł II. Przyjdź, Duchu Święty, odnów oblicze ziemi, tej ziemi. Jedno zdanie powiedział, komunizm upadł. Wiele nadziei wstąpiło w ludzi. Potęga Ducha Świętego, potęga prawdy, potęga miłości. Ona jest tak, jak źródła są pod ziemią, żebyśmy mogli tylko uwierzyć, żebyśmy mogli się otworzyć na te strumienie żywej wody.
1: To może ojciec na koniec poprowadzi właśnie krótką modlitwę i pobłogosławi nas. Tak.
2: Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do tych, którzy świadomie nie zapraszają Cię.

0: Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajmy w pokoju Chrystusa. Alleluja.
1: Bogu będą dzięki. Alleluja. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą audycję.
0: Tobie, Mateusz, Bóg zapłać. Roślij duszę.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.
2: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg to była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest Muzyka z celuloidu po raz 44. W obliczu tragicznego wydarzenia w Radomiu, w wyniku którego zginął major Maciej Slap-Krakowian, wzrosło zainteresowanie tematyką lotnictwa wojskowego. Major Krakowian był na tyle wybitną postacią, że niewykluczone jest powstanie o nim filmu biograficznego. Na przestrzeni lat powstało wiele dzieł, zarówno skromnych, jak i monumentalnych, w których pierwsze skrzypce grały wojskowe maszyny latające. Wspomnijmy chociaż film Bitwa o Anglię czy legendarny Top Gun, którego powstały dwie części.

Top Gun. Druga część tego jakże dynamicznego, podniebnego filmu powstała w roku 2022. Główną rolę zagrał ponownie Tom Cruise i jak się można było spodziewać po 36 latach postać Mavericka, czyli kapitana Petera Mitchella, nadal zachwyca. Zachwycają również podniebne ewolucje, teraz wzbogacone znacznie bardziej zaawansowaną komputerową obróbką obrazu niż miało to miejsce w roku 1986. Wykorzystanie komputerów w filmach w XXI wieku naprawdę czyni cuda. Już w trailerach dostępnych w sieci przed premierą można było zobaczyć, że podniebne emocje w wykonaniu Mavericka i jego kolegów sięgną zenitu. Przypomnijmy, w roli głównej oczywiście Tom Cruise, partneruje mu m.in. Miles Teller, czyli słynny perkusista z filmu Whiplash. Podobnie jak przed laty rolę Icemana zagrał Val Kilmer. Niestety była to jego ostatnia rola, ten doskonały aktor zmarł w 2025 roku. Na planie Top Gun Maverick był już tak schorowany, że jego głos został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Muzycznie pojawia się tutaj znowu słynny hymn Top Gun autorstwa niemieckiego kompozytora Harolda Faltermeyera i amerykańskiego gitarzysty Steve'a Stevensa, oczywiście w ich autorskim wykonaniu. Dedykowaną piosenkę do filmu Top Gun Maverick nagrała Lady Gaga. Jej tytuł to Hold My Hand.

To Lady Gaga prosto ze ścieżki dźwiękowej filmu Top Gun Maverick, rok 2022. Scenarzysta tego sequela, Christopher McQuarrie, ma już napisany scenariusz do trzeciej części, niejako wieńczącej dzieło. Czy dojdzie do jego wykorzystania? O tym na razie się nie mówi. W polskiej kinematografii także pojawiło się kilka pozycji traktujących o lotnictwie wojskowym. Wspomnijmy tu Dywizjon 303, historia prawdziwa z 2018 roku, czy film o pilotach odrzutowców MiG pod tytułem Na niebie i na ziemi z roku 1974. Ten drugi film obfituje w doskonałe zdjęcia lotnicze. Niektórzy mówią, że gdyby film Top Gun powstał w pierwszej połowie lat 70., to wcale nie byłby lepszy od tej polskiej produkcji, gorąco polecanej przez jednego z czołowych polskich pilotów wojskowych, pułkownika Krystiana Zięcia. Reżyserem jest Julian Dziedzina, a w roli głównej podziwiamy młodego, niespełna 30-letniego Piotra Frączewskiego. Gra tutaj lidera pilotów w jednej z jednostek Ludowego Wojska Polskiego, który podupada na zdrowiu i jego dalsza kariera pilota jest pod znakiem zapytania. Zdjęcia realizowane były na terenie jednostki wojskowej w Mińsku Mazowieckim, a także na drogowym odcinku lotniskowym Kliniska na drodze numer 142 pod Szczecinem. To jedyny taki obiekt czynny w Polsce, został wykorzystany jako plan zdjęciowy również w pełnometrażowym odcinku filmu 07 z gością pod tytułem Zamknąć za sobą drzwi. Tu również w obsadzie pojawił się Piotr Frączewski. Film Na niebie i na ziemi miał premierę w roku 1974, a więc w czasach zimnej wojny. Jest całkowicie pozbawiony politycznej propagandy. Pojawia się za to wątek melodramatyczny, bez którego żaden film obejść się nie może. O ścieżkę dźwiękową zadbał Waldemar Parzyński, który wtedy, czyli w latach 70., był kierownikiem muzycznym i członkiem grupy wokalnej Nowy Singers. Ostatni występ tej grupy miał miejsce w roku 1985 w sali kongresowej w Warszawie. Posłuchajmy fragmentu muzyki filmowej, w tym dźwięków, które towarzyszyły zapierającym dech w piersiach ujęciom filmowym samolotów MiG-21 podczas podniebnych akcji. Później Nowy Singers w utworze Off Season, autorstwa oczywiście Waldemara Parzyńskiego. Grupie wokalnej towarzyszy zespół pod kierownictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego.

0: To jest 44. spotkanie z muzyką z celuloidu. Tydzień temu przy zapowiadaniu premier polskich filmów wspominałem o serialu Heweliusz Jana Holoubka, którego premiera już jesienią. Tymczasem reżyser już ogłosił kolejną premierę. Będzie to film Dziki, Dziki Wschód, którego akcja jest osadzona w czasach II wojny światowej. Będzie można go obejrzeć w przyszłym roku. Dokładnej daty premiery oczywiście jeszcze nikt nie zna. Nawet sam Jan Holoubek. Tydzień temu zapowiadałem też kolejny sequel filmu Teściowie, który to film stał się już trylogią. Teściowie 3 trzymają poziom poprzednich dwóch części. Można ten film obejrzeć bez zapoznania się z tym, co działo się w poprzednich częściach. Wątki są przypominane, ale nie mają wpływu na to, co dzieje się na ekranie. Tym razem największy show aktorski dają Wanda Chrapek i Tadeusz Chrapek, czyli prywatnie Adam Woronowicz i Izabela Kuna. Do tego swoje trzy grosze dokłada Wojciech Mecwaldowski i to w pięknym stylu. Filmowa Małgorzata, czyli Maja Ostaszewska, w słowach również nie przebiera. Tym razem w scenariuszu pojawia się ze swoją przyjaciółką Grażyną, którą gra Magdalena Popławska. No i w końcu Marcin Dorociński w roli Andrzeja, samotnego ojca, jak zawsze doskonały. Ciekawostką niech będzie fakt, że pierwsza duża rola Izabeli Kuny miała miejsce w roku 1997. Pojawiła się ona wtedy w telenoweli Klan jako matka Maciusia, zagrała w 14 epizodach, po czym scenarzyści uśmiercili jej postać. Film Teściowie 3 od piątku jest już w kinach. To jedna z najbardziej śmiesznych komedii ostatnich czasów i nie jest to komedia romantyczna. Jeśli twórcy będą konsekwentni, to za 2 lata ponownie powinniśmy zobaczyć teściów na dużym ekranie. A co film Teściowie 3 ma wspólnego ze słynnym Muppet Show Jima Hensona? To już proszę przekonać się samemu.
1: If that weren't enough, we've also got Mana Mana. Whatever that means.
2: Manamana. Manamana.

Phenomena.

0: Hello? Okay, just a second. It's for you.
1: The question is, what is a manamana?
2: The question is, who cares?
3: Na koniec naszego spotkania chciałbym wam polecić hiszpański film sensacyjny Deszczumbasz, czyli po polsku Dwa groby. 3-odcinkowy serial nie poraża błyskotliwością, ale jest na przykład doskonałym sposobem na relaks po ciężkim dniu pracy. Dwie nastoletnie dziewczyny znikają w zagadkowych okolicznościach. Jedna z nich zostaje odnaleziona martwa, drugiej rozpaczliwie poszukuje jej babcia, która w swych poszukiwaniach nie przebiera w środkach. Tempo akcji bardzo szybkie, a co za tym idzie, nie ma dłużyzn. Zakończenie w typowo hiszpańskim stylu. Muzykę ilustracyjną skomponował Mark Timon, oto jej fragment, a ja już dziękuję za uwagę. To było 44. spotkanie z muzyką filmową w audycji Muzyka z celuloidu. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandal.

Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Szef papieskiej dyplomacji spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim, wyraził nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
3: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności Stolicy Apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Arcybiskup Gallagher przebywał na Ukrainie jako papieski wysłannik na uroczystości upamiętniające wizytę Jana Pawła II w tym kraju oraz odrodzenie kościoła po upadku komunizmu. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Vatican News.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.
2: Jezus redefiniuje rodzinę przez jedno słowo – wola Ojca. Wola Ojca to nie rozkaz do wykonania. To Boże pragnienie, kierunek, ku któremu jako bracia i siostry Jezusa chcemy się zbliżać coraz bardziej. Bliskość z Jezusem nie wynika z urodzenia, tradycji ani przynależności. Wynika z faktu, że człowiek zaczyna chcieć tego samego, czego chce Bóg. To nie jest zobowiązanie. To jest wspólnota pragnień. Pomyśl, czy naprawdę pragnę tego, czego pragnie Bóg, czy raczej oczekuję od Niego realizacji własnych planów?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział pierwszy. Dżebel Zubleh. Jest to pasmo gór około 50 mil długie, z którego patrząc na wschód widzi się Arabię. Głębokie parowy, napełniające się w deszczowej porze strumieniami pędzącymi do Jordanu lub do Morza Martwego, ogólnego zbiornika wód w tych stronach, utrudniają przybywanie tych gór. Jednym z tych parowów podążał w kierunku północno-wschodnim ku płaskim jak stół równinom jakiś podróżny. Człowiek ten mógł mieć lat 45. Broda bujna, niegdyś czarna, dziś siwizną przypruszona, spadała mu na piersi. Twarz ciemną osłaniał zawój tak szczelnie, że można było dojrzeć tylko barwę oblicza i duże czarne oczy, często wznoszące się ku niebu. Fałdziste ubranie, pospolicie na wschodzie używane, nie pozwalało widzieć całej postaci, tym bardziej, że siedział na rosłym wielbłądzie, a nad jeźdźcem i zwierzęciem wznosił się niewielki namiot w rodzaju parasola przytwierdzony do siodła. Nikt zaiste nie puszcza się w pustynię dla przyjemności. Ci, których konieczność tu pędzi, wiedzą, że ścieżki te, choć prowadzą od źródła do źródła i od pastwiska do pastwiska, zasłane są kośćmi trupów. Cóż więc dziwnego, że nawet serce najodważniejszego szejka, gdy wjedzie w królestwo piasków, szybszym uderza tętnem. I nasz podróżny nie wygląda na człowieka jadącego bez celu. Nikt go nie ściga, bo ani raz nie spojrzał poza siebie. Nie zdradza również obawy ni grozy. Zdaje się, nie czuje nawet samotności. Nagle, o godzinie 10:00, zwierzę zatrzymało się w biegu, wydając ryk pełen żalu i skargi. Jeździec rozsunął firanki burachu, popatrzył na słońce, zdawał się rozpatrywać okolice, po czym zadowolony zawołał: "Nareszcie, nareszcie." Potem złożył ręce na piersiach, wzniósł głowę i modlił się w milczeniu. Spełniwszy tę pobożną powinność, rzucił miłe dla wielbłąda słowa ik, ik, które są rozkazem, aby ukląkł. Wierny towarzysz usłuchał, mrucząc z zadowolenia, a jeździec zsunął nogę po gładkiej szyi zwierzęcia i stanął na piasku. Człowiek ten był proporcjonalnej budowy, niezbyt wysoki, ale silny. Rozluźniwszy sznurek, przytrzymujący zawój na głowie, odsłonił twarz barwy, jak się już rzekło, prawie murzyńskiej. Czoło miał szerokie, nos orli, zewnętrzne kąty oczu podniesione. Włosy bujne o metalicznym połysku spadały mu w licznych splotach na ramiona. Poznać w nim było Egipcjanina. Podróżny nasz miał na sobie kamis, czyli białą, bawełnianą koszulę z wąskimi rękawami, zdobną haftem koło szyi i na piersiach, a sięgającą do kostek. Strój ten uzupełniał płaszcz brązowy, zwany abba. Na nogach miał sandały, przytrzymywane rzemykami z miękkiej skóry. Lecz rzecz niezwykle dziwna, że podróżny, chociaż sam był tylko w pustyni, nie miał przy sobie żadnej broni, ani nawet laski, którą pogania się wielbłąda. Świadczyło to o jego odwadze lub też o jego ufności w jakąś nadzwyczajną opiekę. Zsiadłszy z wielbłąda, zaczął się przechadzać, aby rozruszać ścierpnięte od długiej jazdy członki, nie oddalając się od miejsca, w którym spoczął jego wielbłąd. Od czasu do czasu zatrzymywał się i badał pustynię aż do ostatnich jej krańców. Po każdym takim przeglądzie twarz jego zaciemniał wyraz zawodu, lekki, ale tłumaczący, że kogoś oczekiwał. Jakiż cel mógł zawieść tego człowieka w tak odległe ustronie? Chociaż nie mógł ukryć zawodu, nie stracił jednak nadziei, że oczekiwany gość przybędzie. Wyjął bowiem z pudła przypiętego do siodła gąbkę i małe naczynie z wodą do obmycia pyska, oczu i nozdrzy wielbłądowi. Po zaopatrzeniu wiernego towarzysza wyjął z tego samego schowku płótno w białe i czerwone pasy, wiązkę cienkich drążków i grubą laskę. Składała się ona z kilku mniejszych części, dających się rozsunąć na długi kij, przenoszący wzrost człowieka. Podporę tę wbił podróżny w ziemię, naokoło niej umieścił mniejsze drążki, na których rozciągnął płótno i znalazł się jakby w domku, może mniejszym niż dom emira lub szejka, ale zresztą równym tamtemu pod względem wygody. Skończywszy z namiotem, oddalił się kilkanaście kroków i raz jeszcze bacznie spojrzał po okolicy, lecz nie spostrzegł nic prócz szakala biegnącego po równinie i orła szybującego ku zatoce Akabe. Na ten widok doznał widocznie uczucia samotności, bo zwrócił się do wielbłąda i rzekł niskim głosem w języku nieznanym pustyni. Dom nasz daleko, lecz Bóg jest z nami. Ufajmy i czekajmy. Jakby uspokojony własnymi słowy, wyjął nieco fasoli z kieszeni usiodła, a włożywszy je do woreczka, zawiesił go u pyska wielbłądowi, który chciwie zaczął jeść ulubiony przysmak. Wędrowiec przypatrywał się przez chwilę z zadowoleniem zwierzęciu, po czym znowu puścił oko na zwiady w przestrzeń piaszczystą, bezgraniczną, rozpaloną pionowo padającymi promieniami słońca. Przyjdą, rzekł wreszcie sam do siebie. Ten, który mnie tu przywiódł i ich przywiedzie. Trzeba, abym był gotów na ich przyjęcie. To mówiąc, wyjął przywiezione z sobą zapasy do wieczerzy. Składały się one z soku palmowego, wina, baraniny suszonej i wędzonej, chleba i sera. Nie brakło też owoców, jak granatowych jabłek syryjskich, zwanych schumi i wybornych daktyli. Podróżny zaniósł to wszystko do namiotu, złożył jedzenie na kobiercu i nakrył je trzema kawałkami jedwabnego płótna, którymi zamożniejsi ludzie na wschodzie, stosownie do przyjętego zwyczaju, przykrywają sobie kolana podczas jedzenia. Ukończywszy przygotowania, podróżny nasz wyjrzał znowu, zbadał horyzont i, o radości, ujrzał na wschodzie jakiś ciemny punkt. Widok tego punktu czy cienia wywarł na nim dziwne wrażenie. Stanął jak skamieniały, z szeroko rozwartymi oczyma i dreszcz wstrząsnął jego członkami. Tymczasem spostrzeżony punkt rósł ciągle. Niebawem miał wielkość ludzkiej ręki, potem przybrał dokładniejsze kształty, aż wreszcie ukazał się całkiem wyraźnie drugi wielbłąd, taki sam jak poprzedni, duży i biały, z hondachem, czyli podróżną lektyką, jakich używają w Hindostanie. Egipcjanin złożył ręce na piersiach i spojrzał ku niebu. Wielki jest Bóg! Zawołał, a oczy zaszły mu łzami. Przybyły zbliżył się i objął wzrokiem wielbłąda, namiot i stojącego u wejścia człowieka, zatopionego w modlitwie. Widok ten wzruszył go widocznie, bo również skrzyżował ręce na piersi, pochylił głowę i modlił się w milczeniu. Po chwili zsiadł z wielbłąda i zbliżył się ku Egipcjaninowi. Przez chwilę patrzyli na siebie, uścisnęli się, po czym nowo przybyły rzekł: Pokój tobie, sługo prawdziwego Boga. I tobie pokój, bracie, w prawdziwej wierze. Pokój tobie i powitanie, odpowiedział Egipcjanin gorąco. Nowo przybyły był to człowiek wysoki i chudy. Twarz miał szczupłą, cery miedzianej, oczy zapadłe, błyszczące. Białe włosy i broda spływały mu na piersi. Broni, podobnie jak pierwszy, nie miał żadnej, a ubrany był w szaty, jakich używają mieszkańcy Hindostanu. Głowę jego okrywał turban, suknię miał stylem podobne do szat Egipcjanina, tylko aba była krótsza, bo spod niej widać było szerokie spodnie ściągnięte w kostkach. Na nogach zamiast sandałów nosił pantofle z czerwonej skóry, ostro zakończone. Prócz pantofli reszta jego ubrania była z białego płótna. Bóg jest wielki, zawołał po przywitaniu. Błogosławieni ci, którzy mu służą, dodał Egipcjanin. Patrz, oto i trzeci przybywa. Obaj zwrócili wzrok ku północy, skąd już całkiem wyraźnie widać było wielbłąda równie białego jak poprzednie, płynącego niby okręt. Stali w milczeniu i czekali, aż nowy podróżny przybył, zsiadł i zbliżył się do nich. Pokój tobie, mój bracie, rzekł ściskając Hindusa. Mieszkaniec Hindostanu odrzekł, niechaj się spełnia wola pana. Ostatni z podróżnych nie był wcale podobny do swych towarzyszów. Budowy był wątlejszej, cery białej, a rozwiane włosy tworzyły jakby aureole wokół jego pięknej, nienakrytej głowy. W gorącym spojrzeniu ciemno-niebieskich oczu błyszczał rozum i odwaga. Był również jak tamci bez broni. Spod zwoju fenickiego, purpurowego płaszcza, udrapowanego z wielkim wdziękiem, wysuwała się tunika z krótkimi rękawami, wycięta u szyi, zebrana sznurem w pasie, a sięgająca zaledwie do kolan. Ręce i nogi i szyję miał obnażone, a chociaż zdawał się liczyć ponad lat 50, nic prócz powagi w obcowaniu nie znamionowało tego wieku. Nie trzeba mówić, z którego przybywał kraju, bo zapewne każdy odgadł w nim Greka. Gdy się przywitali, Egipcjanin rzekł głosem wzruszonym: pierwszy stanąłem na miejscu przeznaczonym, czuję się więc wybranym na sługę mych braci. Oto i namiot rozpięty, chleb do łamania gotowy, pozwólcie, niech czynię mą powinność. Gdy weszli do namiotu, rzekł: pomnijmy, bracia, że pełnimy służbę, do której potrzeba sił. Wzmocnijmy więc ciało pożywieniem, a duszę opowiadaniem, skąd i po co przybywamy. To powiedziawszy, posadził biesiadników na przygotowanych miejscach. Równocześnie pochyliły się ich głowy, ręce skrzyżowały na piersiach i głośno odmówili następującą prostą modlitwę: Ojcze wszystkich, Boże, co tylko mamy, od Ciebie pochodzi. Przyjmy nasze dzięki i pobłogosław nam, pozwalając i dalej sprawować wolę Twoją. Wymówiwszy ostatnie słowa, spojrzeli po sobie ze zdumieniem, bo każdy mówił językiem nigdy pierwej niesłyszanym, a mimo to rozumiał, co powiedział. Więc dusze ich zadrgały wielkim wzruszeniem, gdyż po cudzie tym poznali, iż Bóg jest pośród nich. Według ówczesnej rachuby powyższe spotkanie miało miejsce w roku 747 po założeniu Rzymu, w miesiącu grudniu, a więc w zimie, i to wyjątkowo ostrej, jak na owe błogosławione wybrzeża Morza Śródziemnego. Gdy nasycili pierwszy głód, Egipcjanin jako gospodarz przemówił, jak następuje: dla podróżnego nie ma nic słodszego na obczyźnie, jak usłyszeć własne imię z ust przyjaciela. Przed nami wiele dni wspólnego życia. Czas nam się poznać, a jeśli taka wola wasza, niech zacznie ten, który ostatni z nami się połączył. Zwolna, ostrożnie, jakby licząc się z wyrazami, uczynił Grek zadość wezwaniu, mówiąc: to, co mam powiedzieć, jest tak nadzwyczajne, że nie wiem, od czego zacząć i jak się wyrazić. Nie rozumiem często sam siebie, silnie jednak wierzę, że to, co czynię, jest wolą Pana, a służba Jego ciągłym zachwyceniem. Kiedy rozważam otrzymane posłannictwo, czuję niewysłowioną radość i szczycę się nim. Daleko stąd, na zachód, mówił dalej, leży kraina, której pamięć nigdy nie zaginie, bo jej zawdzięcza ludność swoje najczystsze zachwyty. Nie myślę tu mówić o sztukach pięknych, filozofii, wymowie, poezji, wojnie. O, moi bracia, sława mej ojczyzny będzie po wszystkie czasy świecić mądrością zawartą w księgach, głoszącą całemu światu wolę tego, którego szukać idziemy. Kraina, o której mówię, to Grecja, a jam jest Gaspar, syn Kleantesa Ateńczyka. Naród mój oddany był nauce, ja nie odrodziłem się od mych przodków. Dwaj najsławniejsi nasi filozofowie uczą o duszy ludzkiej i jej nieśmiertelności. Wierzą w istnienie Boga i Jego najdoskonalszą sprawiedliwość. Liczne szkoły filozoficzne wiodły spór o te dwie zasady i ja także obrałem je sobie za przedmiot mych studiów jako jedynie godne zastanowienia i badania. Przeczuwałem, że istnieje związek między Bogiem a duszą, a rychło spostrzegłem, że umysł ludzki może ten związek wyjaśnić tylko do pewnego stopnia. Dalej wiedza jego napotyka na nieprzezwyciężone zapory, których bez pomocy nadzwyczajnej nie usunie. Tej pomocy wzywałem i szukałem, ale nikt nie odpowiedział na me wołanie. Opuściłem więc szkoły i miasto. Na te słowa wynędzniałą twarz Hindusa rozjaśnił poważny uśmiech zadowolenia. W północnej stronie mej ojczyzny, w Tesalii, ciągnął Grek, jest góra sławna jako przybytek bogów. Tam rządzi Zeus, którego Grecy czczą ponad wszystkie bogi. Góra ta zwie się Olimp. Tam się udałem, a znalazłszy jaskinię na spadzistości góry, w miejscu zwróconym ku południowemu wschodowi, tam zamieszkałem. Oddając się rozmyślaniom, każdym westchnieniem błagałem o objawienie. Ufność moja była wielka, wierząc w Boga niewidzialnego, ale wszechmocnego, wierzyłem w możliwość Jego odpowiedzi, gdy Go o nią całą duszą błagać będę.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.